Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2. Słuchasz Trendy Radia. Wybijamy trendy brzmienie. Krośnie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Lekarz Dawid K. usłyszał zarzuty, grozi mu więzienie. Na razie raty kredytów bez zmian, ale wkrótce mogą wzrosnąć. Nadchodzi ochłodzenie, nie będzie bardzo gwałtowne, ale już dziś poczujemy trochę jesieni. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Usłyszał zarzut oszustwa, ale nie przyznaje się do winy. Byłemu lekarzowi ze Szpitala Południowego i byłemu radnemu Koalicji Obywatelskiej Dawidowi K. może grozić 10 lat więzienia. To dopiero początek przesłuchań lekarza, bo śledczy badają, czy ma związek z błędami medycznymi w szpitalu. Szczegóły Błażej Kulesza.
2: Śledczy drobiazgowo sprawdzali godziny, w jakich Dawid K. miał pełnić dyżury z telewizyjnymi wystąpieniami czy siatkami połączeń lotniczych.
3: W wielu przypadkach, pomimo deklarowania w dokumentacji składanej do rozliczenia faktur, nie przebywał w miejscu pracy na terenie Szpitala Południowego.
2: Mówi Piotr Antoni Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, ale podejrzany nie przyznaje się do winy.
4: Zarzuty są pewną tylko hipotezą prokuratury, którą prokuratura musi dowieść.
2: Mówi jego obrońca Jacek Dibuła. W śledztwie jak na razie przesłuchano ponad 160 osób. W przypadkach dotyczących błędów medycznych czy zgonów na SOR-ze będą jednak potrzebne konfrontacje świadków.
1: Dawid K. nie stracił prawa wykonywania zawodu. Przyjmuje pacjentów w podwarszawskiej przychodni. Raty kredytów na razie nie wzrosną, ale na przełomie roku mogą wzrosnąć. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Jednak ekonomiści spodziewają się podwyżki już za miesiąc albo zaraz po Sylwestrze. Na pocieszenie można wtedy liczyć na minimalnie wyższe odsetki na lokatach, które teraz są bardzo niskie. Mówi Jarosław Sadowski z portalu rankomat.pl.
5: Jeżeli chodzi o takie standardowe lokaty, szczególnie w największych bankach, zdarzają się oferty na 1,5%, nawet trafiłem w jednym banku na 0,1%, no ale oczywiście jest też ten drugi biegun, czyli oferty promocyjne.
1: Promocje dotyczą głównie nowych klientów. Pogoda nie czeka na koniec roku, zmieni się już dziś. Nadchodzi ochłodzenie, mówi synoptyczka Agnieszka Prasek z IMGW.
6: W ciągu dnia będziemy notować głównie kilkanaście stopni, natomiast nocami, szczególnie przy rozpogodzeniach, temperatura może spadać do kilku stopni powyżej zera. Tutaj lokalnie mogą pojawić się również przymrozki.
1: Pierwszy śnieg może pojawić się wcześniej, ale w ogóle ta zima będzie ciepła, twierdzą synoptycy. Słabną protesty licealistów we Francji, tak twierdzi tamtejsze Ministerstwo Edukacji. Podaje, że na ulicach jest coraz mniej młodzieży, a licealiści domagają się poprawy sytuacji w szkołach. Skarżą się na brak nauczycieli, zły program nauczania i złe wyposażenie szkół. W starciach z policją wielu nastolatków zostało rannych. Policja obiecała zaprzestać używania gumowych kul i granatów hukowych. Elis Mertens będzie rywalką Igi Świątek w piątkowym ćwierćfinale turnieju w Pekinie. Belgijka niespodziewanie pokonała Amerykankę Coco Gauff 6-3, 6-3. Z kolei Polka bez większych problemów ograła jej rodaczkę Iwę Jowicz do 1 i do 3. Świątek z Mertens grała dotąd dwukrotnie i 2 razy wygrała.
7: Dzień dobry, czwartek, to już 8 dzień października. Łukasz Michnal, zapraszam na poranek Trendy Start. Na antenie Trend Radio też kilka słów o lokalnej pogodzie, a dzisiaj jeszcze piękny dzień nam się szykuje, bo to będzie kolejny dzień tegoż tygodnia, kiedy na niebie dominować będzie zachmurzenie umiarkowane, a w wielu zakątkach Podkarpacia oraz Małopolski termometry pokażą 24 stopnie Celsjusza. Z południa wiatr w porywach 50 km na godzinę, ciśnienie 1005 hektopaskali i jeszcze będzie spadać. Biometr obojętny. Natomiast ochłodzenie już w regionie szykuje nam się od jutra. 16 kresek w ciągu dnia, 11 w nocy. No i weekend już delikatnie z opadami deszczu.
0: Reklama. Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
8: Reklama. Trendy Start w Trendy Radio.

0: Poranne wstawanie bywa bardzo trudne. Chyba, że wstajesz z porankiem Trendy Start w Trend Radio. Poranne muzyczne orzeźwienie.
1: Od poniedziałku do piątku po szóstej.
2: Jak u was w ten czwartkowy poranek nastrój? Mam nadzieję, że wszystko w porządku, zwłaszcza jeśli słuchają nas Pelagia, Brygida, Ewodia, Ludwik, Laurencja czy Ginter. Dlaczego o tym mówię? Dzisiaj osoby o tych imionach świętują właśnie swoje imieniny. Mamy 8 dzień października, czyli dokładnie 281 dzień roku. Do jego szkońca pozostaje 84 dni, a dzień ma trwać dzisiaj 11 godzin i 9 minut. Wschód będzie o 6.49 słońca, natomiast zachód o 17.57. Co to oznacza? No, że dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 3 godziny i 27 minut i krótszy o 5 godzin i 38 minut.

0: 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
3: Hej, hej! Dla miłości! Hop!

0: Poranne wstawanie bywa bardzo trudne. Chyba że wstajesz z porankiem Trendy Start w Trend Radio. Poranne muzyczne orzeźwienie.
1: Od poniedziałku do piątku po szóstej.
2: Startuj z nami.
3: Dzisiaj 8 dzień października w kalendarzu historycznym, jeśli chodzi o wydarzenia w kraju. Kilka wybranych dat. 8 października 1414 roku wojna głodowa zawarto polsko-krzyżacki rozejm pod Brodnicą. W 1656 potop szwedzki, zwycięstwo wojsk polsko-litewskich w bitwie pod Prostkami. W 1901 roku Sopot uzyskał prawa miejskie. W roku 1968 założono klub sportowy AZS Koszalin. 8 października 2010 roku rozpoczęto budowę portu lotniczego Modlin.
1: Trendy Radio.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja. My. Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W Roźwienicy świadek zatrzymał kierowcę Audi, którego zachowanie na drodze wskazywało, że może być nietrzeźwy. Mężczyzna wcześniej kilkukrotnie zjeżdżał na pobocze i wjeżdżał na środek jezdni. Po zatrzymaniu wysiadł z auta i próbował uciec, jednak świadek uniemożliwił mu dalszą ucieczkę i powiadomił policję. Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości 42-letniego mieszkańca gminy Roźwienica. Badanie wykazało 1,7 promila alkoholu. Okazało się również, że mężczyzna miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, a Audi nie posiadało obowiązkowego ubezpieczenia OC ani aktualnych badań technicznych. Sąd rejonowy w Jarosławiu skazał 42-latka na 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Mężczyzna ma również zapłacić 10 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej. Wyrok nie jest prawomocny. Jasielski Dom Kultury zachęca do udziału w warsztatach poświęconych symbolice i interpretacji w malarstwie. Podczas zajęć uczestnicy odkryją kluczowe warstwy interpretacji dzieła, poznają bogatą symbolikę w sztuce, która ewoluowała i stawała się coraz bardziej złożona. Mówi Katarzyna Wójcik, instruktor do spraw plastyki w Jasielskim Domu Kultury.
2: Jasielski Dom Kultury zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz średnich do udziału w programie edukacyjnym do wystawy Ryszarda Ochałka. Tematem naszych warsztatów będzie symbolika i interpretacja w malarstwie. Warsztaty będą świetną okazją do rozmowy, jak sztuka współczesna korzysta z dziedzictwa przeszłości, jak symbolika w sztuce ewoluowała i stawała się coraz bardziej złożona. Uczestnicy będą mogli zapoznać się także z niezwykle ciekawą i różnorodną pracą twórczą lokalnego artysty. Terminy spotkań to 20, 21, 27 oraz 28 października w godzinach. Grupa pierwsza od godziny 10 do 11.30, grupa druga od 12.30 do 14.00.
1: Zajęcia będą prowadzone dla dwóch grup, szkół podstawowych oraz średnich. Program będzie dostosowany do danej grupy wiekowej. Zapisy obowiązują pod numerem telefonu 13 44 351 54. Stoiska z rękodziełem i wyrobami rzemieślniczymi, przekąski oraz tradycyjne potrawy, muzyka na żywo, a także atrakcje dla całej rodziny czekać będą tej jesieni na Tarnowskim Rynku. W dniach od 23 do 25 października odbędzie się tam jarmark Świętego Marcina. Na odwiedzających będą czekać wystawcy z całej Polski. Pojawią się regionalne produkty i przysmaki, oryginalne rogale świętomarcińskie, a nawet stoiska z tradycyjną gęsiną. Jarmark to też atrakcje dla całych rodzin, takie jak widowiskowy pokaz ognia czy animacje dla dzieci. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
0: Reklama. Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl. Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz

0: Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
3: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

To jest program Trendy Start w Trendy Radio. Dzisiaj czwartek, 8 dzień października. To pierwsza godzina spotkania właśnie z redakcją Trendy Radia w ten czwartkowy czas. Teraz znowu powspominamy, bo 8 dzień października też wpisał się w losy świata. W roku 1075, 8 października, Dymitr Zvonimir został koronowany na króla Chorwacji. W 1600 roku przyjęto statut Republiki San Marino. W roku 1800

0: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

poranek razem z Trend Radiem, czwartek, 8 dzień października, a co zapisano nam, jeśli chodzi o historię muzyki? W roku 1945, 8 października, urodziła się Ewa Lipska. W 1959 urodził się Gavin Friday, wokalista, autor tekstów, a także kompozytor. 8 października 1973 urodził się Jim Fairchild, wokalista, gitarzysta i autor tekstów zespołu Grand Daddy. W 1982 premierę miał debiutancki album grupy Culture Club zatytułowany Kissing to be Clever. W 1990 roku zmarł B.J. Wilson, perkusista zespołu Procol Harum. W roku 1997 urodził się Matteo Bocelli, piosenkarz, prywatnie syn Andrei Bocellego.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Mieszkańcy Ostrołęki w szoku po ataku nożownika w szkole. Pożar Biedronki w Jastrzębiu-Zdroju RCB wysłało alert. Dziś poznamy laureata literackiego Nobla. Wczoraj ogłoszono laureatów z chemii. Miriam Lipieńska. 9 osób, 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne zostało rannych we wczorajszym ataku nożownika w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce. 2 postronne osoby, 19-letni Jakub Z, ranił podczas ucieczki. Napastnik został zatrzymany krótko po ataku. 19-latek to uczeń tej szkoły. Mieszkańcy Ostrołęki są w szoku.
2: Ja jestem przerażona, bo sam mam syna, co prawda w 5 klasie, ale jednak no rodzic puszcza dziecko do szkoły i nie wie, czy to dziecko wróci. No ja bardzo współczuję rodzicom tego chłopaka, bo nie wyobrażam sobie, co ja bym czuła, gdybym się dowiedziała, że mój syn zaatakował dzieci w szkole.
1: 19-latek miał też w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty. Gdy obecni w klasie nauczycielka i uczniowie zauważyli dym wydobywający się z plecaka, wyrzucili go przez okno. Na razie nie są znane motywy działania sprawcy, ale według nieoficjalnych informacji 19-latek miał grozić, że w dniu jego urodzin usłyszy o nim cała Polska. Dziś chłopak ma zostać przesłuchany. Śledczym udało się już natomiast przesłuchać nożownika z opactwa benedyktynek w Jarosławiu, Ihora M. 31-letni Ukrainiec usłyszał zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa 4 osób, za co grozi dożywocie. Przyznał się do winy, ale nie chciał składać wyjaśnień. Na jego przesłuchanie zgodzili się biegli. Wcześniej nie pozwalał na to stan psychiczny mężczyzny. Ihor M. został aresztowany. Zgodnie z decyzją sądu mężczyzna przebywa na oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu. Pożar dachu Biedronki w Jastrzębiu-Zdroju doszło do niego wczoraj wieczorem. Wszyscy obecni w środku opuścili budynek jeszcze przed przyjazdem strażaków. Paliła się część dachu, na której są panele fotowoltaiczne. W związku z pożarem i zadymieniem RCB wysłało alert z ostrzeżeniem przed zanieczyszczonym powietrzem. NFZ mówi stop walizkowym lekarzom. Od stycznia wybrane zabiegi ortopedyczne, urologiczne i neurologiczne będą wykonywane wyłącznie na oddziałach specjalistycznych mających odpowiedni sprzęt i kadrę medyczną na miejscu. Dla pacjentów oznacza to konieczność znalezienia innego szpitala i ustawienie się w nową kolejkę, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy, który szykuje się na przejęcie części pacjentów z regionu.
3: Oczywiście wymaga to pewnych zmian organizacyjnych, wymaga to zmian w obrębie kolejek, bo proszę pamiętać, że my już w szpitalu mamy kolejki na te zabiegi, ale dodatkowo jeszcze będziemy zobowiązani zabezpieczyć tych pacjentów, którzy jako nowi się do nas w tej chwili zgłoszą.
1: Przepisy wejdą w życie w nowym roku. Tegoroczny Nobel z chemii dla Francuza Henri'ego Kagana i Japończyka Kenzo Suwaja za odkrycie nieliniowych efektów i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. Dokonania obu naukowców przydają się w medycynie i farmakologii. Chodzi przede wszystkim o preparaty przeciwbólowe i te służące walce z rakiem, wyjaśnia Mateusz Bereźnicki, chemik z Centrum Nauki Kopernik.
4: Onkologia taka nastawiona na takie cele molekularne. Połsterki, leki, które będą działać na słabe punkty tych komórek nowotworowych.
1: Tydzień noblowski trwa. Dziś poznamy laureata literackiego Nobla.

0: Info sportowe w Trendy Radio. Informacje sportowe, Błażej Kulesza. Zapraszam. Ruszają ćwierćfinały turnieju tenisowego w Pekinie, przedostatniego tysięcznika w tym sezonie. W najlepszej ósemce jest już Iga Świątek, ale ona na kort wyjdzie jutro. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
1: Iga Świątek po świetnym meczu z Amerykanką Iwą Jowicz, wygranym do 1-3, szykowała się pewnie mentalnie do pojedynku z jej rodaczką Coco Gauff, ale ta niespodziewanie i dość łatwo przegrała z Elise Mertens. I to Belgijka będzie jutro rywalką Polki. Będzie to ich trzeci mecz, dwa poprzednie padły łupem Świątek. Także jutro rozstawiona z szóstką Ukrainka Elina Świtolina zagra z Qin Wenzheng. Chinka wraca do formy, o czym niedawno zresztą przekonała się Świątek. A dziś dwa wewnętrzne pojedynki. Najpierw czeski, bo Karolina Muchowa zagra z Nikolą Bartunkową, a potem rosyjski, bo Mira Andrzejewa zmierzy się z Jekateriną Aleksandrową. Z polskiej perspektywy ważniejszy będzie ten pierwszy mecz, bo to właśnie Muchowa jest główną rywalką Igi Świątek w walce o ostatnie miejsce w kończącym sezon WTA Finals.
0: To była relacja Michała Waszkiewicza. Panie grają w Pekinie, a panowie w Szanghaju. Złe wspomnienia z tego miasta będzie miał Kamil Majchrzak. Odpadł bowiem już w pierwszej rundzie z Niemcem Janikiem Hanfmanem, przegrywając w setach 1-2 i to po aż trzech tiebreakach. A za kilka minut na kort powinien wyjść Hubert Hurkacz. Jego rywalem będzie Australijczyk James Duckworth. Do tej pory panowie mierzyli się ze sobą dwukrotnie i za każdym razem górą był Polak. To był mecz o fotel lidera grupy F Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Industria Kielce przegrała jednak z Magdeburgiem 30-35. Okazja do rewanżu mistrza Polski nad mistrzem Niemiec będzie w najbliższą środę, a mecz odbędzie się w Magdeburgu. Za to w hokejowej Lidze Mistrzów o krok od sprawienia sensacji byli hokeiści GKS-u Tychy. Doczekali się w tych rozgrywkach w końcu punktu. Polski zespół w starciu z wicemistrzami Niemiec Alder Mannheim po trzech tercjach remisował 4-4. Ostatecznie po dogrywce i rzutach karnych lepsi okazali się Niemcy, wygrywając 2-1.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
3: Czas na prognozę pogody dla regionu. Dzisiaj podkarpackie oraz małopolskie niebo z zachmurzeniem umiarkowanym. Na termometrach Krosna, Gorlic, Nowego Sącza, Krakowa, Rzeszowa w ciągu dnia mamy zobaczyć powyżej 20 stopni Celsjusza. Nocą temperatury spadną do 7-8 stopni. Do tego wiatr z południa w porywach 50 km na godzinę. Jeśli chodzi o opady, takich nam dzisiaj synoptycy jeszcze nie przepowiadają. Ciśnienie 1005 hektopaskali, no i biometr, który jest obojętny.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Reklama. Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam. Miasto Krosno.
5: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
6: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: Jesień na Pasterskim Szlaku? Już 10 października zapraszamy na podkarpacki osod w Osławicy. Osod to tradycja, muzyka, sery i pasterskie smaki oraz mnóstwo owiec. Bacówka u Franosa. Start o 12. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
11: W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowany przez sztuczną inteligencję.
6: Reklama.
2: Trendy Start w Trendy Radio.

Minęła już godzina 7. Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. To jest czwartek. Słuchacie programu Trendy Start. Po wiadomościach Trend Radia jesteśmy już w gotowości, jeśli chodzi o granie największych hitów. Na antenie Trend Radia też dowiecie się, czym żyje nasz region. Podkarpacie, Małopolska. Cały czas tutaj trzymamy rękę na pulsie i sprawdzamy, informując was właśnie, co dzieje się w regionie. Na ten czwartek, jak słyszeliśmy w prognozie pogody, jest kolejnym pięknym jesiennym dniem. Okazja do tego, aby nie siedzieć w domu, aktywnie się poruszać, rower, spacer, no wyjście nawet z rodziną do parku w czwartek też może być całkiem niezłym rozwiązaniem. No a my do 11 postaramy się was ogólnie rozbudzić również tym, co przygotowaliśmy w naszej porannej playliście.

0: poranne wstawanie bywa bardzo trudne. Chyba że wstajesz z porankiem Trendy Start w Trend Radio. Poranne muzyczne orzeźwienie.
1: Od poniedziałku do piątku po 6:00.
2: Startuj z nami.

0: Reklama. Szukasz idealnego miejsca dla swojego dziecka? Przyjdź na wielkie otwarcie Fiku Miku w Jaśle. Już 10 października o godzinie 10 przy ulicy Towarowej 29 odkryjesz przestrzeń bezpiecznej zabawy dla dzieci od 0 do 10 lat. Podczas gdy maluchy szaleją, rodzice mogą odpocząć w strefie relaksu przy pysznej kawie i przekąskach. Przygotowaliśmy też komfortową strefę dla mam karmiących. W dniu otwarcia czeka na Was mnóstwo dodatkowych atrakcji i niespodzianek. Fiku Miku, Jasło, Towarowa 29. Do zobaczenia w sobotę, 10 października o 10. Golec Orkiestra. Już 29 grudnia w Arenie Jaskółka w Tarnowie. Wyjątkowy koncert najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek w góralskim wydaniu. Tarnów 29 grudnia. Bilety również rodzinne ze zniżką do nabycia w serwisie artbilet.pl. Na koncert zaprasza Your Events Art, artbilet.pl oraz Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
1: Wow, ale mają ceny! Najlepsze! Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.
3: Trendy radio.
4: Dzisiaj czwartek, dla niektórych taki wstęp do weekendu, dla niektórych też mały piątek, piąteczek, no właśnie, ale do weekendu jeszcze chwila nam pozostała. Dzisiaj czwartek, 8 dzień października, który zarazem jest 281 dniem roku. Imieniny obchodzą dzisiaj Brygida, Pelagia, Laurencja, Marcin, Ludwik, no i także Ginter. I jeśli chodzi o święta, 8 października mamy Światowy Dzień Ośmiornicy, Światowy Dzień Wzroku, no i też Międzynarodowy Dzień Podologii. 6:48 o tej porze był wschód słońca, zachód ma być o 17:58. No i dzień, który potrwa nam dokładnie 11 godzin i 9 minut.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Sprawne działania funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej i Podkarpackiej Policji doprowadziły do zatrzymania 4 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę. Do zdarzenia doszło 3 października w miejscowości Wyżne. Kierowca ciężarówki, wiozący transport lodówek z Serbii do Finlandii, usłyszał dźwięki dochodzące z naczepy. Na miejsce wezwano patrol policji oraz Straży Granicznej. Policjanci zastali 4 cudzoziemców, których przekazali strażnikom granicznym. Obcokrajowcy podawali się za obywateli Afganistanu, mówi Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
2: Jak się okazało, cudzoziemcy dostali się do naczepy w trakcie postoju na parkingu przed serbsko-chorwacką granicą. Ukrywając się w środku, nielegalnie przekroczyli granicę ze Słowacji do Polski. Celem ich podróży były kraje Europy Zachodniej. Mężczyźni byli w dobrej kondycji fizycznej i nie wymagali opieki lekarskiej. Cudzoziemcy zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy z placówki w Rzeszowie-Jasionce. Usłyszeli zarzut związany z nielegalnym przekroczeniem granicy. We współdziałaniu z innymi osobami dobrowolnie poddali się karze 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Postanowieniem sądu wszyscy trafili do strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców.
1: Od początku 2026 roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 33 osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę polsko-słowacką. Powiat gorlicki przeznaczy ponad 1 000 000 zł na remont drogi powiatowej Bobowa-Brzana. W ramach inwestycji wyremontowany zostanie odcinek drogi o długości ponad 1,1 km. Całość kosztów zostanie pokryta ze środków własnych powiatu gorlickiego. Zgodnie z przyjętym harmonogramem prace mają zostać zakończone jeszcze w tym roku. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy stanu technicznego drogi oraz komfortu i bezpieczeństwa jej użytkowników.
3: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Ponad 10 300 km przejechały w zakończonym sezonie tarnowskie rowery miejskie. Były wypożyczane 7 300 razy. Zarówno pod względem liczby wypożyczeń, jak i zwrotów najpopularniejszymi stacjami były usytuowana przy ulicy Słonecznej, w sąsiedztwie Parku Strzeleckiego oraz przy dworcu PKP. Sporą frekwencję zanotowano także na stacjach Lwowska-Kowalska, na placu Kazimierza i na osiedlu Zielonym. Podczas zimowej przerwy będzie kontrolowany stan techniczny jednośladów. Te, które będą tego wymagały, zostaną poddane naprawie. Pozostałe będą przygotowywane do kolejnego sezonu. Tegoroczny trwał od początku kwietnia do końca września. W ramach systemu Tarnowski Rower Miejski można korzystać ze 191 jednośladów, w tym 10 dziecięcych i 10 wyposażonych w foteliki dla najmłodszych. Urząd Miasta w Jaśle zaprasza jasielskich przedsiębiorców na kolejne spotkanie w ramach biznesowej kawy z burmistrzem. Spotkanie odbędzie się we wtorek 13 października o godzinie 8 w inkubatorze przedsiębiorczości w Jaśle przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Udział w spotkaniu to okazja do porozmawiania o bieżących sprawach miasta, a także do poruszenia tematów ważnych dla przedsiębiorców i mieszkańców. Spotkania cyklu Biznesowa kawa z burmistrzem z lokalnymi przedsiębiorcami to również doskonała przestrzeń do budowania relacji, wymiany doświadczeń, wiedzy i wspólnego szukania nowych możliwości rozwoju. Na spotkanie obowiązuje wcześniejsza rejestracja, którą można dokonać mailowo lub telefonicznie.
4: Reklama. Szukasz transportu do Niemiec, Holandii, Belgii? Wybierz Lucas Tour. To firma z 15-letnim doświadczeniem, która przewiezie Cię w komfortowych warunkach dużymi busami. Z nami wyruszysz z Podkarpacia, Małopolski, prosto pod wskazany adres. Oferujemy nowoczesną i komfortową flotę z własnym serwisem marki Renault Master, atrakcyjne ceny doświadczonych kierowców. Wyjazdy z Polski wtorek, czwartek, piątek i sobota, w sezonie letnim niedziela, a powroty dnia następnego. Dopasuj podróż do swoich planów i zarezerwuj termin już dziś. Rezerwacje 694 126 933. Lucas Tour. Bezpiecznie i komfortowo z adresu pod adres.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Muzyka i głos AI.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Dla niektórych wczesny ranek, dla niektórych może powrót właśnie do domu po pracy. Bez względu na to, gdzie jesteście, a słuchacie nas i może właśnie jedziecie drogami regionu, warto też posłuchać Michała Sinickiego, który ma dla nas świeże informacje drogowe.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Czas wyjechać na drogi naszego regionu. Zaczynamy najpierw od jazdy po ulicach Sanoka. Zwolnić musimy, dojeżdżając do ronda Beksińskiego oraz na ulicach Kościuszki i Jagiellońskiej, troszkę wolniej na ulicy Lipińskiego. Pamiętajmy już poza Sanokiem o utrudnieniach na drodze powiatowej Mrzygłód-Tyrawa-Wołoska. Przez Krosno jedziemy razem z Taxi Krosno. Dziękujemy za informację.
3: Dzisiejszego poranka, dłużej troszeczkę, gdzie poczekamy. To ulica Jana Pawła w stronę Jasła, podkarpacka, do Światełek, na każdym

0: potrzebujemy i na pewno życia.
1: Odwiedzamy Jasło. Noga z gazu na ulicach Lwowskiej i ulicy 17 stycznia przy dojeździe do Ronda Solidarności. Dalej zwalniamy w centrum miasta, m.in. na ulicach Szajnochy, Kazimierza Wielkiego, Kościuszki oraz na ulicy Piłsudskiego i 3 Maja. W Gorlicach przede wszystkim musimy zahamować na ulicy Kościuszki jak na ten czas.
2: Z nami bezpiecznie, do celu.

0: Reklama. Sadzonka za surowce wtórne. W sobotę 10 października od godziny 9 weź udział w evencie ekologicznym organizowanym przez Nowiny na parkingu sklepu budowlanego Castorama w Rzeszowie. Możesz wymienić makulaturę, butelki PET, baterie i małe elektrośmieci na sadzonki wrzosów. Nie przegap! Zapraszamy 10 października od godziny 9. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Szczegóły na stronie www.nowiny24.pl/sadzonka. Partnerem akcji jest sklep budowlany Castorama Rzeszów.
1: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
4: Stał też wrześniowe 20-lecie. Arena Jaskółka, Tarnów, 19 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Tarnów, Arena Jaskółka, 19 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
0: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
6: To czwartek, 8 dzień października, a dzisiaj, moi drodzy, w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Podologii. To właśnie dzisiaj jest całkiem niezła okazja, aby zastanowić się nad kondycją swoich stóp. Zwykle ludzie nie przywiązują większej uwagi do tej części ciała, przez co można nie zauważyć pierwszych oznak chorób, takich jak na przykład grzybica. A czy my z podologią jesteśmy za pan brat w naszych czasach? Patrząc w media społecznościowe, w te wszystkie relacje, rolki, no myślę, że podologia stała się dość intensywną formą, jeśli chodzi o to, co dzieje się na rynku medycznym także. No a oprócz tego, że dzisiaj Międzynarodowy Dzień Podologii, to też Światowy Dzień Ośmiornicy, no i Światowy Dzień Wzroku. A święto to zorganizowała Międzynarodowa Koalicja Vision 2020. No i tak, proszę bardzo, właśnie celem tego święta z kolei jest wyeliminowanie przyczyn ślepoty, a w naszym kraju pierwsze obchody odbyły się w październiku 2006 roku, czyli dzisiaj śmiało można powiedzieć, że to święto ma też i swój jubileusz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zajęcia z psychologiem po ataku nożownika w szkole w Ostrołęce. Prokuratura chce maksymalnej kary dla Sebastiana M. za śmiertelny wypadek. Warto dziś zatankować. Ceny paliw spadły o kilka groszy. Miriam Lipińska. Ostrołęka nadal w szoku. Cichy i spokojny dotąd 19-latek przyniósł za sobą do szkoły duży nóż przypominający maczetę i plecak z ładunkiem wybuchowym domowej roboty, który na szczęście nie eksplodował, ale w wyniku ataku nożem rannych zostało 9 osób. Uczniowie, nauczyciele i osoby postronne. Ich stan jest stabilny. Prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa wielu osób. W szkole, w której doszło do ataku, zostaną dziś zorganizowane specjalne zajęcia, mówi wiceprezydent Ostrołęki Elżbieta Tanicewicz-Mierzejewska.
2: Zajęcia opiekuńcze z udziałem kadry pedagogicznej, psychologów. Będziemy rozmawiać na temat tego, co się wydarzyło.
1: Mieszkańcy Ostrołęki nie kryją emocji po tym, co się stało.
3: Jestem przerażona, mnie się płakać chce, bo mój wnuczek tutaj chodzi. Mam informację od niego, bo ja z nim piszę. No to strasznie. On miał już toporek, meczetę, no i że ładunek wybuchowy miał w plecaku.
1: Wczoraj wieczorem policja przeszukała mieszkanie sprawcy. Na ten czas ewakuowano wszystkich mieszkańców bloku. Nie znaleziono substancji niebezpiecznych. 8 lat więzienia. Takiej kary chce prokuratura dla Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1. To najwyższy możliwy wymiar kary. W wypadku, do którego doszło we wrześniu 2023 roku, zginęła 3-osobowa rodzina, w której auto wjechał Sebastian M. Według biegłych mężczyzna pędził swoim BMW z prędkością ponad 300 km na godzinę. Wczoraj przed piotrkowskim sądem obie strony wygłosiły mowy końcowe w procesie. W trakcie rozprawy głos zabrała matka jednej z ofiar wypadku, Małgorzata Duda.
4: On swoim egoizmem, bezmyślnością, szpanerstwem i kompletnym brakiem wyobraźni wydał wyrok śmierci na maczenie winne dzieci i doprowadził do ich straszliwej i męczeńskiej śmierci. Moją córkę, księcia jedynego, tak pokańczego dusia.
1: Obrona chce uniewinnienia Sebastiana M. Wyrok 21 października. Światowa Organizacja Zdrowia chce od Rosji informacji na temat kolejnych przypadków ciężkiego zapalenia płuc w tym kraju. Chorym jest kolejny pracownik Instytutu Badawczego z Irkucka na Syberii. Wcześniej zachorowała i zmarła inna pracowniczka tego instytutu, która według lokalnych mediów stłukła probówkę z bakterią dżumy płucnej. Rosyjskie władze nie potwierdzają ani jednego przypadku dżumy, a do tych twierdzeń trzeba mieć jednak ograniczone zaufanie, uważa główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
5: Wiemy, że jednak siła propagandy jest tam ogromna i bardzo trudno jest oddzielić to, co jest prawdą, a co jest tylko i wyłącznie informacją, którą władze rosyjskie chcą udzielić.
1: Jak ocenia WHO, ryzyko rozprzestrzenienia się bakterii na skalę Europy jest bardzo niskie. Paliwa są dziś tańsze niż w ostatnich dniach. Litr benzyny 95 może kosztować maksymalnie 6 zł i 83 grosze, a oleju napędowego 7 zł i 74 grosze za litr. I na koniec zakaz podskakiwania z radości na jednej z trybun stadionu. Taki przepis wprowadził drugoligowy niemiecki klub z Bochum, bo jak wyjaśnił, gdy wielu kibiców jednocześnie podskakuje, trybuna zmienia się w trampolinę, co może powodować dyskomfort u nieprzyzwyczajonych do takiego bujania. Po remoncie trybuny zakaz przestanie obowiązywać.

0: info sportowe w Trendy Radio.
1: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza zapraszam. 10 miesięcy po finale Pucharu Narodów Afryki Trybunał Arbitrażowy w Lozannie może dziś rozstrzygnąć, kto faktycznie został zwycięzcą turnieju. Senegal co prawda wygrał w finale 1-0, ale kilka tygodni później stracił tytuł na rzecz Maroka. Kontrowersje zaczęły się pod koniec podstawowych 90 minut. Po podyktowaniu rzutu karnego zawodnicy z Senegalu opuścili boisko w proteście przeciwko decyzji sędziego, a komisja uznała to za walkover i przyznała tytuł gospodarzom turnieju. Obrady rozpoczną się o 9:30 i będą prowadzone za zamkniętymi drzwiami. Polscy judocy na Mistrzostwach Świata jak na razie pozostają bez medalu. Obrończyni tytułu wicemistrzyni świata sprzed 2 lat Angelika Szymańska odpadła już w pierwszej swojej walce w kategorii do 63 kg. Lepiej poszło Natalii Krawskiej, która dotarła do ćwierćfinału. Jak mówił prezes Polskiego Związku Judo Krzysztof Wilkomirski, głównym celem dla całej naszej reprezentacji są jednak Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles.
2: Musimy pamiętać tak na szybko, że to jest ta droga do igrzysk i oczywiście my liczymy na medale, chcemy tych medali, chcemy jakiejś niespodzianki, chcemy tych punktów do kwalifikacji olimpijskich, bo ta impreza też się liczy, ale my przede wszystkim chcemy medalu na igrzyskach olimpijskich.
1: A dziś w Baku rywalizować będzie Aleksandra Kowalewska w wadze do 70 kg. Koszykarze Kinga w pierwszym meczu Pucharu Europy FIBA pokonali w Szczecinie słowacką drużynę Nitra Blue Wings 88-81. Gospodarze zwycięstwo zapewnili sobie w drugiej części tego spotkania. Występujący w drugiej Bundeslidze niemiecki klub VfL Bochum zakazał kibicom jednoczesnego podskakiwania na jednej z trybun stadionu. Powstające na skutek tego ruchy konstrukcji wywołują bowiem u niektórych kibiców złe samopoczucie. Wcześniej inżynierowie zbadali konstrukcję w związku z planami modernizacji stadionu Ruhrstadion, który może pomieścić 26 tysięcy widzów. Nie ma zagrożenia bezpieczeństwa, ale jak napisano w komunikacie, podskakiwanie kibiców powoduje efekt trampoliny, co może wywoływać dyskomfort u części fanów futbolu.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Dzisiaj dużo słońca w regionie, na niebie zachmurzenie umiarkowane, a termometry z Krosna, Gorlic, Nowego Sącza, Krakowa, Rzeszowa, Stalowej Woli czy Mielca pokażą nam w okolicach 24 stopni Celsjusza maksymalnie. Jeśli chodzi o godziny nocne, w czwartek i piątek rano temperatury sięgną 9 kresek, natomiast przez cały dzień dzisiaj towarzyszyć nam będzie termika ciepła i sucha. Na barometrach ciśnienie 1005 hektopaskali, biometr obojętny. Jeśli chodzi o weekend, będzie chłodniejszy i wówczas w weekend zacznie nam delikatnie padać deszcz.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Reklama. Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
7: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
8: Muzyka i głos AI.
9: To

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Reklama.
6: Trendy start w Trendy Radio.
7: 1, 2, 3.

0: I już po 8 na zegarach, a więc dzień dobry. Oficjalnie otwieramy sobie trzecią godzinę programu Trendy Start. To czwartek, 8 dzień października. Kolejna godzina, w której będzie można usłyszeć swoje ulubione produkcje. Będzie też troszeczkę newsów na temat naszego regionu. No i generalnie też czekamy na interakcję razem z wami. Facebook, Instagram, Messenger. Tam też jesteśmy z wami. Nie tylko w sieci na www.trendradio.pl, ale też przede wszystkim w eterze. A ci, którzy słuchają nas właśnie w taki oto sposób, pozdrawiamy serdecznie i gramy dla was kolejne wielkie przeboje.
1: Trendy Radio.

0: Reklama.
1: Sadzonka za surowce wtórne. W sobotę 10 października od godziny 9 weź udział w evencie ekologicznym organizowanym przez Nowiny na parkingu sklepu budowlanego Castorama w Rzeszowie. Możesz wymienić makulaturę, butelki PET, baterie i małe elektrośmieci na sadzonki wrzosów. Nie przegap! Zapraszamy 10 października od godziny 9. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Szczegóły na stronie www.nowiny24.pl/sadzonka. Partnerem akcji jest sklep budowlany Castorama Rzeszów.
2: Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2.

0: Już od rana w eterze gra muzyka, a teraz czas troszeczkę zamienić kilka zdań. To wszystko dzięki naszej porannej rozmowie, którą możecie zawsze słuchać po godzinie 8 w programie Trendy Start właśnie.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
2: Dzisiaj rusza 11. edycja akcji sprzątania cmentarzy z I wojny światowej na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego. Ta wyjątkowa inicjatywa społeczna ma na celu przywrócenie blasku i należytej pamięci miejscom spoczynku żołnierzy poległych podczas Wielkiej Wojny. O całej akcji będzie mówić dzisiaj na naszej antenie Jacek Witas, prezes koła nr 8 Klubu Górskiego Orły przy Komendzie Stołecznej Policji. Proszę powiedzieć na początek, skąd inicjatywa na taką niecodzienną akcję?
3: Może i niecodzienne, ale historycznie ciekawe. Pomysł zrodził się w 2015 roku, kiedy koło nr 8 Klub Górski Orły PTTK Oddział Mazowsze objął patronatem jeden cmentarz nr 77 w Ropicy Górnej. Wystąpiliśmy dosłownie z pismem do Urzędu Gminy, że chcieliśmy objąć patronat nad tym cmentarzem. No i objęliśmy patronat nad cmentarzem nr 77 od roku 2015. Sprzątaliśmy go przez najbliższe kilka lat i opiekowaliśmy się tym cmentarzem, gdzie między innymi z własnych środków postawiliśmy tam krzyż centralny tego cmentarza ze środków koła nr 8, a później powstał pomysł rozszerzenia tej akcji na wszystkie cmentarze z terenu gminy Sękowej, na którym umiejscowionych jest 23 cmentarze. I tak powstała w kolejnym roku pierwsza akcja sprzątania cmentarzy na terenie gminy Sękowa. W kolejnych latach dołączyły kolejne gminy Łużna, Krępna, Uście Gorlickie, a w ostatnich kilku latach no, liczba gmin rozrasta się, można powiedzieć, z roku na rok. W tym roku jest to 11. odsłona naszej akcji sprzątania cmentarzy, gdzie obejmuje 6 miast i 12 gmin i akcją obejmujemy 147 cmentarzy położonych na terenie tych gmin, których wymieniłem w województwie małopolskim i podkarpackim.
2: A w jaki sposób można się zgłaszać do pomocy?
3: Do akcji można się zgłaszać do mnie, czyli koordynatora, czyli patrząc koło nr 8 Klub Górski Orły, gdzie jesteśmy koordynatorem tej akcji, raz, że pomysłu, również koordynatorem akcji. Takie zaproszenie już miesiąc wysyłaliśmy do urzędów gmin, organizacji, które współpracują w ramach, przez te kilkanaście lat, w ramach tego mamy już kilkadziesiąt organizacji, które współpracują w ramach sprzątania cmentarzy z I wojny światowej. To są szkoły, instytucje z regionu, przewodnicy, OSP, między innymi OSP i wiele, wiele innych, które w ramach tego, nawet osób prywatnych, które mają własne swoje lokalne organizacje i opiekują się danym cmentarzem. I ten plakat jest umieszczony już, tak jak mówię, od miesiąca na stronach urzędów, wymienionych urzędów gmin, które biorą udział w akcji, również na naszej stronie. No i w przestrzeni medialnej on funkcjonuje i tam jest kontakt do nas, dosłownie do mnie na tym plakacie i do koleżanki, gdzie zbieramy wszystkie osoby, które są chętne do udziału. Tworzymy tak zwany harmonogram, czyli Excel, w którym zapisujemy kto, kiedy, gdzie i co sprząta, co chce sprzątać. Na pewno wartością dodaną jest tego, że bardzo dużo szkół podstawowych i ponadpodstawowych bierze w tym udział, co mnie bardzo cieszy, bo to jest również żywa lekcja historii tego, co odbyło się przeszło 100 lat temu na tych terenach, a to też dzieciom uświadamia, zwłaszcza w tym no, takim ciężkim czasie, jaki jest obecnie, uświadamia, co się wydarzyło właśnie tu na tych terenach.
2: Jakie prace są wykonywane?
3: Podczas akcji wykonywane są prace porządkowe, czyli koszenie, malowanie, porządkowanie, takie grabienie, przycinanie gałęzi, takie ogólnie porządkowe, ale trzeba powiedzieć, że my opieką przez cały rok otaczamy te cmentarze i wtedy pod okiem konserwatora zgodnie z dokumentami wykonujemy dużo większe prace, choćby nawet teraz, obecnie dzisiaj stawiany jest krzyż centralny na cmentarzu 112 w Rożnowicach, gdzie został współfinansowany ze strony węgierskiej. z którą również współpracujemy. Żołnierze węgierscy już trzeci rok przyjeżdżają w liczbie kilkunastu osób i również z nami porządkują cmentarze podczas trwania tej akcji. W tym roku również chyba ośmiu żołnierzy węgierskich przyjeżdża, żeby wspólnie z nami sprzątać cmentarze.
2: Jeżeli chodzi o pracę, to do tych prac potrzebne są sprzęty. Czy one są zabezpieczone odgórnie, czy też wolontariusze przynoszą je ze sobą?
3: W większości zapewniamy my poprzez współpracę z gminami. Raz, że my już z własnych środków mamy, najważniejsza rzecz chyba przy sprzątaniu to są grabie i kosa spalinowa do koszenia trawy. Kilka kos mamy z własnych środków zakupionych, część mamy z gmin, część z gminy z nami współpracują w ramach właśnie sprzątania i spółki komunalne również włączają się w tą akcję. Ale dla uczniów my przeważnie dostarczamy grabie, czy to rękawiczki, czy worki, żeby te śmieci, żeby te liście pozbierać i pozostawione śmiecie niestety, bo tych śmieci na cmentarzu jest też sporo. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale są pozostawiane i my też ten element porządkujemy.
2: Szczegóły dotyczące akcji znajdują się na naszej stronie internetowej trendyradio.pl, a naszym gościem dzisiaj był Jacek Witas, prezes koła nr 8 Klubu Górskiego Orły przy Komendzie Stołecznej Policji.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio. A ja lubię cię jak lato.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trwają intensywne prace związane z rozbudową i przebudową budynku szkoły podstawowej imienia Ignacego Łukasiewicza w Pakoszówce. Jednym z najważniejszych elementów realizowanego zadania jest budowa nowej sali gimnastycznej, która w przyszłości stworzy uczniom lepsze warunki do prowadzenia zajęć sportowych i aktywnego spędzania czasu. W ubiegłym tygodniu wykonawca zrealizował kolejny etap prac konstrukcyjnych. Wykonano płytę nad pomieszczeniami parteru, słupy i rdzenie na poziomie parteru oraz wieniec na wysokości 3 metrów na ścianach sali sportowej. Obecnie prowadzone są prace związane z wykonywaniem ścian pierwszego piętra. Roboty postępują zgodnie z założonym harmonogramem, a kolejne etapy przybliżają inwestycje do powstania nowoczesnej przestrzeni sportowej dla uczniów. Całkowita wartość zadania wynosi ponad 2 700 000 zł. Burmistrz Biecza podpisał umowę o współpracy z Krakowską Akademią Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki na wykonanie kompleksowych prac konserwatorskich 3 figur nagrobnych z pomników nagrobnych zlokalizowanych na cmentarzu komunalnym w Bieczu, grup rodziny Wittingów, nagrobek NN Kamienna Rzeźba Aniołka na postumencie w formie ciosów kamiennych i nagrobek Jana Marmuźniaka i Jana Dąbrowskiego, kamienna rzeźba świętego Jana Nepomucena. Prace wykonają studenci Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł w ramach procesu dydaktycznego pod opieką i nadzorem wybitnych specjalistów. W październiku figury zostaną odpowiednio zabezpieczone, zdemontowane i przetransportowane do Krakowa, a postumenty na cmentarzu poddane renowacji. Zakończenie prac i powrót odnowionych figur na cmentarz komunalny w Bieczu planowane są na listopad 2027 roku. Wykonanie programów, demontaż, zabezpieczenie oraz transport, a także konserwacja figur i postumentów to łącznie koszt ponad 50 tysięcy złotych. W magazynie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w Dębicy przeprowadzono dostawę i montaż 14 regałów magazynowych, które pozwolą na funkcjonalne i uporządkowane przechowywanie materiałów oraz sprzętu znajdującego się w gminnym magazynie przeciwpowodziowym i obrony cywilnej. Regały o udźwigu do 800 kg każdy zostały dopasowane do specyfiki pomieszczenia, co pozwoli na lepsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni i sprawniejsze przechowywanie niezbędnego wyposażenia. Wartość inwestycji wyniosła ponad 17 tysięcy złotych. Realizacja zadania ma na celu poprawę organizacji zaplecza oraz zwiększenie gotowości gminy Dębica do reagowania w sytuacjach kryzysowych i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców. Jutro w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych przy ulicy Lipuczego w Tarnowie wystąpi akordeonowy duet Ochwat and Zimka. Początek koncertu o godzinie 17, wstęp jest wolny. Duet ten powstał w 2013 roku z inicjatywy 2 uznanych akordeonistów, absolwentów, a obecnie wykładowców Akademii Muzycznej w Krakowie, Wiesława Ochwata i Macieja Zimki. Artyści są laureatami licznych konkursów instrumentalnych, wspólnie zdobywając nagrody. Wiesław Ochwat i Maciej Zimka wykonują muzykę klasyczną, współczesną i rozrywkową. W Tarnowie w ich wykonaniu usłyszeć będzie można utwory Karola Szymanowskiego, Edwarda Griega i Astora Piazzolli.
0: Reklama. Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam. Miasto Krosno.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Muzyka i głos AI.

0: sąsiedzie, kapusta pekińska od Joli i Zbyszka znów poleca się w MPM. Świeża, chrupiąca, prosto od naszych sprawdzonych rolników. Teraz tylko do środy w promocji po 3,50 zł za kilogram. Tak, do surówki, sałatki albo obiadu. Kapusta pekińska w MPM tylko 3,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł za kilogram. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: To jest kolejna godzina, którą spędzacie razem z Trend Radiem, również podejrzewam na drogach regionu. No a ta złota polska jesień już niebawem będzie ustępować też troszeczkę bardziej deszczowej aurze. Chociaż no właśnie, dzisiaj czas na szybki przegląd sytuacji drogowej, a Michał Sinicki sprawdził, na co musimy dziś uważać, szczególnie również i w tej godzinie.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.

0: organizacja ruchu Uważajmy Szczególnie. Dodatkowo w Krośnie troszkę wolniej na ulicy Niepodległości, Wojska Polskiego, ulicy Korczyńskiej oraz ulicy Legionów, Podwale, Czajkowskiego i Jagiellońskiej. Zamknięcie przejazdu przez ulicę Grodzką i wjazdów na ulicę Bohaterów Westerplatte od strony ulicy Lwowskiej. W Sanoku noga z gazu przed rondem imienia Beksińskiego, także na skrzyżowaniu ulic Bony, Przemyskiej i ulicy Lwowskiej, troszkę wolniej na ulicach Lipińskiego, Jagiellońskiej i Kościuszki. Dodatkowe utrudnienia w tym rejonie to remont drogi Mrzygłód Tyrawa Wołoska oraz prace drogowe na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 886 i 835 w Grabownicy Starzeńskiej.
1: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Reklama.
1: Jesień na Pasterskim Szlaku? Już 10 października zapraszamy na Podkarpacki Osod w Osławicy. Osod to tradycja, muzyka, sery i pasterskie smaki oraz mnóstwo owiec. Bacówka u Franosa. Start o 12. Partnerem wydarzenia jest Województwo Podkarpackie.
2: W reklamie wykorzystano głos i dźwięk.

0: wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
1: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Brico Marché Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marché Dębica w Galerii Raj.
3: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
5: Takie informacje też uwielbiamy przekazywać, bowiem już dzisiaj zaglądamy sobie do stolicy Podkarpacia, gdzie 7 listopada nastąpi oficjalne otwarcie Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki przy ulicy Wyspiańskiego w Rzeszowie. Inwestycja o wartości około 200 milionów złotych powstała w miejscu stadionu Resowi. Obiekt może pomieścić 8 tysięcy widzów podczas wydarzeń sportowych i ponad 30 tysięcy podczas imprez kulturalnych.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Był typem samotnika, mówią uczniowie o nożowniku z Ostrołęki. Śledczy o saloniku VIP w Szpitalu Południowym. W Polsce przybywa nowych mieszkań, za chwilę dane GUS-u. Miriam Lipińska. W Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce, gdzie doszło wczoraj do ataku nożownika, dziś odbędą się specjalne zajęcia z psychologiem zamiast lekcji. 19-letni uczeń tej szkoły, Jakub Z., ranił 9 osób, uczniów, nauczycieli i osoby postronne, a w plecaku miał bombę domowej roboty, która dzięki przytomności nauczycielki i uczniów nie wybuchła. Na razie nie wiadomo, jakie były motywy sprawcy. Osoby, które go znały, piszą o kłopotach rodzinnych, które mogły pchnąć go do ataku. Napastnik, jak wynika z relacji innych uczniów, miał być typem samotnika.
2: Wiem też, że interesował się rzeczami militarnymi, wojskowymi. Często chodził też w spodniach typu moro i też miał plecak typu moro. On był bardzo cichy, taki można powiedzieć, że prowadził tryb życia samotnika.
1: Prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa wielu osób. Sprawca ma usłyszeć zarzuty. Wyjaśnienie afery w warszawskim Szpitalu Południowym potrwa kolejne miesiące. Na razie zarzut oszustwa na mieniu znacznej wielkości usłyszał lekarz milioner Dawid K., który kierował SOR-em w placówce. Chodzi o faktury na ponad 500 000 zł, które wystawił za pracę w szpitalu w czasie, gdy w rzeczywistości był poza placówką, a nawet poza Polską. Według śledczych nie potwierdziły się natomiast doniesienia, że na terenie szpitala działał salonik VIP. Choć byli tacy, którzy byli na SOR-ze przyjmowani bez kolejki, mówi Piotr Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie.
3: W tym zakresie wytypowaliśmy już kilkanaście osób, zarówno polityków, ale również ludzi show biznesu, można to tak powiedzieć, osoby, które są rozpoznawalne, osoby, które będą przesłuchiwane w ciągu najbliższych tygodni zarówno przez prokuraturę, jak i CBA.
1: Oskarżony lekarz Dawid K. ma dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Musiał też wpłacić 200 000 zł poręczenia majątkowego. W Sejmie powinno właśnie ruszać zwołane w trybie pilnym posiedzenie komisji, która ma rozpatrzyć projekty dotyczące prawa aborcyjnego. Komisja miała 2-letnią przerwę w obradach. Rozpatruje kilka projektów, w tym ten przywracający stan prawny sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zakazał aborcji ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu, co drastycznie ograniczyło możliwości wykonywania legalnej aborcji. Teraz koalicja rządząca wraca do tematu.
4: Państwo ma obowiązek kobiecie pomóc i w tej trudnej decyzji, w opiece przy tej trudnej decyzji. Nawet bardzo konserwatywne państwa mają liberalne prawo, jeżeli chodzi o przerywanie ciąży. I tak samo powinno być w Polsce.
1: Mówi Grzegorz Napieralski z KO. W Polsce buduje się coraz więcej mieszkań. Od stycznia do sierpnia oddano do użytku ponad 130 tysięcy lokali. To 4,5% więcej niż przed rokiem, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
5: W tym roku dotychczas deweloperzy przekazali do eksploatacji prawie 82 tysiące mieszkań. To jest o 2,5% więcej niż przed rokiem, natomiast inwestorzy indywidualni przeszło 42 tysiące mieszkań, o ponad 4% więcej.
1: Najwięcej mieszkań oddano na Mazowszu, ponad 26 tysięcy. Najmniej w województwie opolskim, niespełna 2 tysiące.

0: Info sportowe w Trendy Radio. Informacje sportowe, Błażej Kulesza. Zapraszam. Hubert Hurkacz wraca do gry po problemach zdrowotnych w pierwszej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Jego rywalem jest Australijczyk James Duckworth. Stawką tego pojedynku jest awans do 1/32 finału, gdzie czeka już znakomity Serb Novak Djokovic. Z turniejem w Szanghaju pożegnał się inny z Polaków, Kamil Majszak. Przegrał z Niemcem Janikiem Hanfmanem po trzysetowej batalii, a każda z partii kończyła się tiebreakiem. Nasza gra była lepsza niż końcowy wynik, powiedział trener Krzysztof Lijewski, a jego Industria Kielce przegrała u siebie z mistrzem Niemiec Magdeburgiem 30-35 w trzeciej kolejce Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Za to już dziś w Europie sprawdzi się Orlen Wisła Płock. Nafciarze w macedońskim Skopie zagrają z HC Vardar, a to spotkanie zacznie się o 20:45. Polskie piłkarki od jutra zaczynają walkę w barażach o Mundial. Podopieczne Niny Patalon zmierzą się z Belgią. Pierwszy mecz zostanie rozegrany już jutro, a rewanż w Gdańsku we wtorek. Bilans spotkań jest po stronie Belgijek, bo biało-czerwone jeszcze nigdy z nimi nie wygrały. W Polskim Związku Piłki Nożnej po cichu wszyscy liczą na podobny sukces, na jaki stać było kadrę do lat 21 Jerzego Brzęczka, która awansowała na turniej finałowy, mówi dyrektor sportowy PZPN Marcin Dorna.
1: Na pewno jest to duży sukces, bo jakby spojrzeć na grupę krajów, które awansowały na turniej finałowy, no to jest to absolutna czołówka w Europie, bo mamy tam Hiszpanię, Portugalię, Anglię, Niemcy, Francję, Belgię, Chorwację, Norwegię i Polskę. Wiadomo, że jest jeszcze kilka miejsc do walki w barażach, więc czekamy na kolejnych swoich przeciwników.
0: A młodzieżowe Euro odbędzie się w lipcu przyszłego roku w Serbii oraz Albanii. Turniej będzie jedyną okazją do wywalczenia awansu na Igrzyska Olimpijskie. Włoszki Sofia Goggia i Federica Brignone z powodów zdrowotnych nie wystartują 24 października w pierwszych zawodach Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim w austriackim Zölden. Tradycyjnie na początek rywalizacja odbędzie się w slalomie gigancie.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
3: To kolejny dzień tej jesieni, kiedy termometry pokażą nam powyżej 20 stopni Celsjusza. Ten czwartek dominuje w zachmurzenie umiarkowane na niebie, a jeśli chodzi o słupki rtęci, te powędrują nawet do 24 stopni Celsjusza. Wiatr południowy w porywach 50 km na godzinę, ciśnienie 1005 hektopaskali, no i biometr, który pozostaje obojętny. W piątek, jutro już chłodniej, bo termometry mają wskazywać nam 16 stopni Celsjusza w ciągu dnia, chociaż noc szykuje się ciepła. 11 kresek z piątku na sobotę.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Reklama. Szukasz idealnego miejsca dla swojego dziecka? Przyjdź na wielkie otwarcie Fiku Miku w Jaśle. Już 10 października o godzinie 10 przy ulicy Towarowej 29 odkryjesz przestrzeń bezpiecznej zabawy dla dzieci od 0 do 10 lat. Podczas gdy maluchy szaleją, rodzice mogą odpocząć w strefie relaksu przy pysznej kawie i przekąskach. Przygotowaliśmy też komfortową strefę dla mam karmiących. W dniu otwarcia czeka na Was mnóstwo dodatkowych atrakcji i niespodzianek. Fiku Miku, Jasło, Towarowa 29. Do zobaczenia w sobotę, 10 października o 10.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów.
2: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
3: Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. Minęła godzina 9:00, to cały czas poranne hity w Trend Radio goszczą w naszej playliście. I tak do godziny 11:00 pobudka dla tych najbardziej zagorzałych śpiochów. No, ponieważ już mamy też po godzinie 9:00, to oprócz muzyki też będziemy mieć dla was przegląd prasy, a w kąciku prasowym tradycyjnie już spotkanie z Ewą Bukowiecką.

0: Sekundy z Tobą i dla Ciebie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie w czwartek w przeglądzie prasy, ale zanim przejrzymy gazety, to zajrzyjmy jeszcze do kalendarza świąt nietypowych. Dziś mamy Dzień Ośmiornicy. Organizacje związane z ochroną środowiska biją na alarm, ponieważ zwierzęta te są coraz bardziej zagrożone, albowiem z roku na rok zwiększa się ilość poławianych ośmiornic. Oprócz tego działania ludzi negatywnie wpływają na rafy koralowe, które są siedliskiem ośmiornic.

0: Reklama. Sąsiedzie, wygrzane w słońcu pomarańcze z gorącej Afryki są teraz w MPM za połowę ceny. Soczyste, słodkie i pełne smaku. Kupisz je tylko do środy po 4,50 zł za kilogram. Tak, pomarańcze w MPM 50% taniej, tylko 4,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł za kilogram. Reklama.
1: Trend Radio 101,9 i 95 i 2 FM.
2: Dzisiejszy przegląd rozpoczniemy od przekartkowania gazety Codziennej Nowiny. Prokuratura Okręgowa w Przemyślu powołała po raz trzeci biegłych psychiatrów do oceny stanu zdrowia Ichora M., podejrzanego o zabójstwo duchownego i usiłowanie zabójstwa czterech innych osób na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Od grudnia ochronę polskiego nieba oraz lotniska w Jasionce przejmą szwedzcy żołnierze wyposażeni w systemy Patriot. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził w rozmowie z PAP, że szwedzkie systemy zastąpią obecnie wykorzystywane holenderskie Patrioty. Wybudowane w poprzednich dekadach orliki wymagają modernizacji. Najnowszy przykład pochodzi z Łąk w gminie Trzebownisko. Wokół największego piłkarskiego boiska powstały nowe bieżnie, okrężna i prosta, oraz skocznia do skoków dal. Przy boisku powstała trybuna dla 104 osób. Obok zmodernizowano mniejsze boisko piłkarskie i wybudowano nowe wielofunkcyjne. Blisko 6 tysięcy osób ma odwiedzić drugi podkarpacki festiwal nauki i innowacji w Jasionce. Organizatorzy postawili na praktyczne doświadczenia, warsztaty i nowoczesne technologie, przekonując, że naukę najlepiej poznaje się przez działanie.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Sprawdźmy jeszcze, przy jakich zdarzeniach interweniowała podkarpacka drogówka.
2: Bez wypadków minęła dzisiejsza noc na drogach Podkarpacia, a od rana podkarpaccy policjanci odnotowali jedynie kilka niegroźnych kolizji, między innymi po godzinie 8 w Niwiskach w powiecie kolbuszowskim doszło do zderzenia Audi i Opla, a przed godziną 6.30 w Chmielowie w powiecie tarnobrzeskim zderzyły się trzy samochody osobowe: Hyundai, Mazda i Renault. W tych zdarzeniach nikt nie ucierpiał.
1: Dziękujemy, mówił Bartosz Wilk z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
0: Z nami bezpiecznie, do celu.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Jasło dostanie miliony na to, żeby piesi i rowerzyści mogli czuć się bezpieczniej na drogach. Nowe chodniki powstaną na ulicach Towarowej, Rzemieślniczej oraz Sroczyńskiego. Łącznie będzie to prawie 1,5 kilometra nowych, bezpiecznych tras dla pieszych. Przy okazji tych prac miasto postawi nowe latarnie oraz wybuduje rury odprowadzające deszczówkę, żeby na drogach nie stała woda, mówi Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła.
2: Głównym celem tego projektu jest oczywiście poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę niemal 33 milionów złotych. W przypadku miasta Jasła projekt przewiduje realizację zasadniczo dwóch zadań inwestycyjnych. Pierwszy z tych zadań to jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez budowę chodników i dróg pieszo-rowerowych, w szczególności przy ulicy Towarowej, ulicy Floriańskiej, oraz drugie ważne zadanie, poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Tutaj zostały desygnowane kilka neuralgicznych punktów w mieście i w ramach tego zadania zostaną przebudowane i dostosowane te przejścia dla pieszych do standardu dużo wyższego.
1: Miasto zdobyło na ten cel 6,7 miliona złotych dotacji. W cyklu Podróże duże i małe w czytelni czasopism Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Krakowskiej w Tarnowie gościć będą Ina Augustyn Pietryka oraz Renata Paskoturek. W czwartek 22 października opowiedzą one o Afryce Zachodniej. Organizatorzy zapraszają na fascynującą podróż po Afryce Zachodniej. Będzie to opowieść o świecie, w którym duchowość jest ważną częścią życia, a wierzenia przekazywane są z pokolenia na pokolenie. W jej trakcie będzie można przenieść się w świat tajemniczych rytuałów, obrzędów, w których granica między codziennością, magią a religią bywa niezwykle cienka. Uczestnicy poznają niezwykłe tradycje i zwyczaje mieszkańców regionu, zajrzą za kulisy ceremonii wudu oraz odkryją znaczenie symboli, muzyki, tańca i rytuałów. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:00. Wstęp jest wolny.
3: Posłuchaj, jak brzmi twój region.
1: Przeboje złotej ery disco, zespołów ABBA, Bee Gees, Bonnie M i innych w nietypowej, zaskakującej aranżacji to czeka widzów wydarzenia ABBA i inni Symfonicznie 2, które już wkrótce zagości na scenie Jasielskiego Domu Kultury. Mówi Norbert Jady, przedstawiciel organizatora spektaklu.
4: Dobrze jest połączyć gatunki, jeśli przy tej okazji można przypomnieć coś, co rzeczywiście bardzo jest odległe czasowo, jeśli chodzi o muzykę, bo przecież zespół ABBA to już, lata wstecz, 1972 rok, w tym roku powstał zespół ABBA, no i rzeczywiście w tych latach 70., 80. świętował sukcesy. My sięgnęliśmy po te piosenki, sięgnęliśmy po te przeboje choćby z tego względu, że one cały czas funkcjonują gdzieś w przestrzeni publicznej, w przestrzeni radiowej, te piosenki są grane, jest mnóstwo fanów na całym świecie zespołu ABBA, a takie połączenie z muzyką symfoniczną daje taki świeży oddech tym piosenkom.
1: Koncert w Jaśle odbędzie się 15 października.
5: Reklama. Sadzonka za surowce wtórne. W sobotę 10 października od godziny 9 weź udział w evencie ekologicznym organizowanym przez Nowiny na parkingu sklepu budowlanego Castorama w Rzeszowie. Możesz wymienić makulaturę, butelki PET, baterie i małe elektrośmieci na sadzonki wrzosów. Nie przegap. Zapraszamy 10 października od godziny 9. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Szczegóły na stronie www.nowiny24.pl/sadzonka. Partnerem akcji jest sklep budowlany Castorama Rzeszów.
6: Wow, ale mają ceny! Najlepsze! Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Wiraż za 26,99, pilarkę elektryczną Hempi za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
8: Reklama. Trendy Radio.

Za nami w przeglądzie prasy Gazeta Codzienna Nowiny, a przed nami Gazeta Krakowska. Dziś w gazecie między innymi o inwestycjach w regionie. To wszystko w kolejnej części przeglądu prasy, która już za chwilę.

Reklama. Sąsiedzie, kapusta pekińska od Joli i Zbyszka znów poleca się w MPM. Świeża, chrupiąca, prosto od naszych sprawdzonych rolników. Teraz przy

0: Trendy Radio. Przepis na dobry czwartek.
1: Przede mną już Gazeta Krakowska i temat pierwszy. W Łękawicy w gminie Stryszów doszło do tragicznego wypadku. Podczas prac polowych zginął mężczyzna. Na miejsce wypadku szybko przybyli strażacy, a potem służby medyczne. Wezwano również lotnicze pogotowie ratunkowe. Rynek w Wadowicach przejdzie prawdziwą metamorfozę. To wszystko za ponad 10 milionów złotych. Na inwestycje pozyskano unijne dofinansowanie. Zamiast jednej wielkiej betonozy będzie kilka stref. Umowa została podpisana, a prace rozpoczną się 1 czerwca 2027 roku. Na Babią Górę ciągną w ostatnich dniach niezliczeni turyści. Diablak jest oblężony. Górskim wędrówkom sprzyja świetna pogoda, która pozwala także nacieszyć oczy niesamowitymi widokami. Otwiera się realna szansa na rozwiązanie kryzysu z bezdomnymi zwierzętami na Podhalu. Rada Miasta Nowy Targ podjęła kluczowe decyzje, które mogą doprowadzić do powstania pierwszego publicznego samorządowego schroniska w tym regionie. To odpowiedź na nieuchronne zamknięcie prywatnej placówki na Kokoszowie, która przez dekady obsługiwała lokalne gminy.
0: Trendy z Tobą i dla Ciebie.

To był przegląd prasy, który przygotowany został przez Ewę Bukowiecką, a nasz czwartkowy program nadal trwa. Na zegarze prawie 10, więc wkrótce podzielimy się z Wami informacjami z kraju i ze świata także.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Polskie myśliwce znów w powietrzu. Alert dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Karambol na A4 na Śląsku i potężny korek. Koniec z brakiem internetu w pociągu. Intercity testuje nowe rozwiązanie. Miriam Lipińska, a na początek wiadomość sprzed chwili. Alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia w związku z powietrznym atakiem Rosji na Ukrainę. Polska poderwała swoje myśliwce. Alert obowiązuje do odwołania. Karambol na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej w kierunku Katowic. Zderzyło się 7 samochodów, poszkodowane zostały 3 osoby, co najmniej jedna trafiła do szpitala. Z powodu wypadku trasa się zakorkowała. Zator zaczyna się już na wysokości Zabrza. Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do karambolu. Wyjaśniają to policjanci. Życiu żadnej z 9 osób ranionych wczoraj przez nożownika w Ostrołęce nie zagraża niebezpieczeństwo. Kilku poszkodowanych wyszło już ze szpitali. Jeszcze wczoraj wieczorem służby przeszukały mieszkanie sprawcy. Na ten czas ewakuowano wszystkich mieszkańców całego bloku. To dlatego, że 19-letni Jakub Z. przeniósł ze sobą do szkoły domowej roboty ładunek wybuchowy, który na szczęście nie eksplodował. W zespole szkół zawodowych, gdzie doszło do ataku, dziś nie ma lekcji. Są zajęcia z psychologami i wychowawcami. Uczniowie przyznają, że czują strach po tym, co się stało.
2: Szkoła powinna być miejscem, w którym powinniśmy być bezpieczni. Niestety tutaj to bezpieczeństwo zostało naruszone.
1: Prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa wielu osób. 19-latkowi grozi dożywocie. Nie został jeszcze przesłuchany. Był wcześniej notowany za posiadanie niewielkiej ilości narkotyków, ale innych kłopotów z prawem nie miał. Mówi się jednak o narastających kłopotach rodzinnych, które mogły popchnąć go do zbrodni. Światowa Organizacja Zdrowia chce od Rosji dokładniejszych informacji o okolicznościach śmierci pracownicy rosyjskiego laboratorium na Syberii zajmującego się dżumą. Rosyjskie media podały, że kobieta rozbiła probówkę z patogenem dżumy płucnej. Rosyjskie władze temu zaprzeczają i twierdzą, że zmarła na zapalenie płuc o nieznanym pochodzeniu. Zdaniem wieloletniego korespondenta Gazety Wyborczej w Rosji Wacława Radziwinowicza pytań w sprawie tajemniczej śmierci laborantki jest sporo.
3: Przede wszystkim, czy te badania, które prowadziła, nie były właśnie podwójnego przeznaczenia? Po drugie, czy ona może być pacjentką zero? Na razie nic nie wskazuje na to. No i rzecz trzecia, z czym tak naprawdę mamy do czynienia? Bo możemy mieć do czynienia rzeczywiście z dżumą, a możemy mieć do czynienia z czymś zupełnie nowym.
1: Na razie na podstawie posiadanych informacji Światowa Organizacja Zdrowia ocenia, że ryzyko dla ogółu populacji w Europie jest niskie. Dziś poznamy laureata literackiego Nobla. Werdykt Akademii Szwedzkiej poznamy około 13, a na razie trwa typowanie. Działy kultury szwedzkich mediów przewidują, że w tym roku nagroda powędruje do kobiety spoza Europy, zgodnie z nieformalną zasadą Komitetu Noblowskiego, że nagroda trafia na przemian do kobiety i mężczyzny, a w zeszłym roku Nobla dostał Laszlo Krasznohorkaj, ale część gazet stawia na jednego z wielkich pisarzy ze Stanów Zjednoczonych. Idzie internetowa rewolucja w pociągach PKP Intercity. Na przełomie października i listopada przewoźnik rozpoczyna pilotaż internetu satelitarnego dla pasażerów. Nowe rozwiązanie ma wyeliminować problemy z zasięgiem w trakcie podróży. Jeżeli testy wypadną dobrze, odbiorniki internetu satelitarnego zostaną zainstalowane w składach Pendolino i póki co tylko w nich.
4: Czas już na prognozę pogody, która mówi nam o tym, że dzisiaj w ciągu dnia termometry przekroczą zdecydowanie 20 stopni Celsjusza. Momentami słupki rtęci mogą nawet pokazywać w regionie 24, a miejscami 25 stopni Celsjusza. Wiatr południowy w porywach 50 km na godzinę, ciśnienie 1005 hektopaskali. Termika ciepła i sucha, Biomet obojętne.
5: Reklama. Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam. Miasto Krosno.
6: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Neonet, Neonet,
9: to korzyści pełen sklep.
8: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
10: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
8: Neonet.
11: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Golec Workiestra. Już 29 grudnia w Arenie Jaskółka w Tarnowie. Wyjątkowy koncert najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek w góralskim wydaniu. Tarnów, 29 grudnia. Bilety również rodzinne ze zniżką do nabycia w serwisie artbilet.pl. Na koncert zaprasza Your Events Art, artbilet.pl oraz Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
0: Reklama.
14: Maksymalna dawka trendy hitów. Trendy Radio 101.9.
4: Minęła już godzina 10:00, to trendy, start w Trend Radio w czwartek, 8 października. Co w tej godzinie? No, będziemy dzielić się z wami informacjami z powiatowych urzędów pracy. Nasz radiowy pośredniak w pełnej gotowości. A tak na poważnie, słuchajcie nas, jeśli jesteście zainteresowani ofertami pracy z regionu. Giełda Pracy, jak co czwartek, zagości już w tej godzinie.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Oferty pracy, powiatowy urząd pracy w Gorlicach, stan na dzień 2 października 2026 roku. Pielęgniarz, pielęgniarka, miejsce pracy Klinkówka. Osoba do spraw handlu i marketingu, miejsce pracy Gorlice. Osoba na stanowisku do spraw infrastruktury, miejsce pracy Łosie. Kosmetolog, miejsce pracy Wysowa, Zdrój. Nauczyciel w zawodzie technik mechanizacji, rolnictwo, agrotechniki, miejsce pracy Hańczowa. Nauczyciel bibliotekarz, miejsce pracy Wysowa, Zdrój. Kierowca samochodu ciężarowego, miejsce pracy Teren Kraju. Nauczyciel przedszkola, miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel pedagog specjalny dla ucznia z autyzmem, miejsce pracy Ropa. Nauczyciel surdopedagog, miejsce pracy Ropa. Sekretarka, miejsce pracy Brunary. Technik informatyk, miejsce pracy Gorlice. Grafik komputerowy, miejsce pracy Lipinki. Spawacz konstrukcji stalowych, spawacz konstrukcji stalowych metodą TIG, praca na terenie kraju. Spawacz metodą MAG 135, praca w Niemczech. Monter konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Monter konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Spawacz metodą MIG, MAG, miejsce pracy Gorlice. Pracownik fizyczny w dziale produkcji, miejsce pracy Gorlice. Płytkarz, glazurnik, praca na terenie powiatu gorlickiego. Pracownik robót wykończeniowych, praca w Niemczech. Murarz, miejsce pracy Niemcy. Glazurnik, praca w Niemczech. Zbrojarz, pracownik ogólnobudowlany, miejsce pracy teren kraju. Hydraulik, instalator instalacji grzewczych, praca na terenie powiatu gorlickiego. Operator maszyn budowlanych, praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Technik serwisant, praca na terenie kraju. Elektryk, miejsce pracy teren kraju. Elektryk, miejsce pracy Gorlice. Konserwator, praca na terenie Gorlic. Stolarz galanterii drzewnej, miejsce pracy Gorlice. Mechanik pojazdów samochodowych, miejsce pracy Gorlice. Pracownik pomocniczy w przemyśle spożywczym, miejsce pracy Męcina Wielka. Kucharz, miejsce pracy Ropa. Cukiernik, miejsce pracy Lipinki. Pomoc kuchenna, miejsce pracy Kobylanka. Pomoc kuchenna, miejsce pracy Gorlice. Sprzedawca, miejsce pracy Libusza. Magazynier, miejsce pracy Gorlice. Magazynier, miejsce pracy Szczepańcowa. Magazynier, miejsce pracy Ropica Polska. Osoba do wykładania towaru na półkach, miejsce pracy Ropica Polska. Operator wózka widłowego, miejsce pracy Szczepieńcowa. Pakowacz ręczny, miejsce pracy Lipinki. Opiekun osoby starszej, praca na terenie Polski oraz w Niemczech. Szwaczka maszynowa, miejsce pracy Grybów. Krojczy, miejsce pracy Grybów. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
3: I już za kilka chwil, kiedy usłyszycie pierwsze takty utworu, który jest dzisiaj trendy hitem dnia, będzie można rozkołysać bioderka w pracy. No, ale też dzisiaj będzie mowa o naszym polskim królu Latino, który świętuje 30. urodziny. Już za kilka minut zmierzymy się z ciekawym tematem, który właśnie tyczy się tegoż wydarzenia. No ale teraz bez względu na to, czy lubicie właśnie takie klimaty, czy też nie, boski Enrique serwuje nam hit Bailando, a konkretnie Trend Radio na 101.9, 95.2 FM.
0: To jest Trendy Hit. Trendy Hit.

0: Reklama.
1: Sadzonka za surowce wtórne. W sobotę 10 października od godziny 9 weź udział w evencie ekologicznym organizowanym przez Nowiny na parkingu sklepu budowlanego Castorama w Rzeszowie. Możesz wymienić makulaturę, butelki PET, baterie i małe elektrośmieci na sadzonki wrzosów. Nie przegap! Zapraszamy 10 października od godziny 9. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Szczegóły na stronie www.nowiny24.pl/sadzonka. Partnerem akcji jest sklep budowlany Castorama Rzeszów.
2: Sąsiedzie, wygrzane w słońcu pomarańcze z gorącej Afryki są teraz w MPM za połowę ceny. Soczyste, słodkie i pełne smaku. Kupisz je tylko do środy po 4,50 zł za kilogram. Tak, pomarańcze w MPM 50% taniej. Tylko 4,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł za kilogram.
0: Reklama.

Myślicie, że czerwony dywan to szczyt elegancji? To znaczy, że dawno nie byliście w Siemiatyczach. Słuchajcie, burmistrz Siemiatycz właśnie wszedł na całkowicie nowy poziom witania gwiazd. Otóż dzisiaj, 8 października w amfiteatrze w Siemiatyczach swoje okrągłe 30 urodziny świętować będzie sam król Latino, jak sam się nazywa, czyli Skolim. A ponieważ jubilat ma przyjechać swoją kultową różową limuzyną, miasto postanowiło zmalować coś specjalnego. I to dosłownie. Słuchajcie, moi mili, burmistrz pochwalił się w sieci, że droga dojazdowa do miejsca imprezy została wymalowana na jaskrawy róż. No, różowy podobno ma być też nieoficjalnym dress code'em dla całego miasta na ten wieczór. Pytanie do was, drodzy słuchacze. Gdybyście wy obchodzili urodziny, jaki kolor drogi musiałoby dla was przygotować wasze miasto? Dajcie znać na naszym radiowym messengerze, co sądzicie o takiej sytuacji.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Jasielscy policjanci skutecznie hamowali zapędy tych kierowców, którzy nie stosowali się do ograniczeń prędkości. Mundurowi zatrzymali aż 20 kierujących, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość o ponad 50 km na godzinę. Trzech z nich popełniło to wykroczenie w ramach recydywy, mówi podkomisarz Daniel Lelko, rzecznik prasowy jasielskiej policji.
2: Pierwszy z mężczyzn pędził Audi w Siepietnicy, mając na liczniku 124 km na godzinę. Z kolei drugi, także siedząc za kierownicą Audi i również w Siepietnicy, jechał z prędkością 114 km na godzinę. 18-latek został ukarany mandatem w wysokości 5000 zł i 15 punktami karnymi, natomiast 54-letni mężczyzna otrzymał 4000 zł i 14 punktów karnych. Trzeci z recydywistów kierował motocyklem. W Iwli mężczyzna jechał z prędkością 101 km na godzinę. Dodatkowo tablica rejestracyjna w jego jednośladzie była zamocowana w taki sposób, aby utrudnić policjantom odczytanie numeru rejestracyjnego. W związku z tym policjanci z jasielskiej grupy Speed nałożyli na motocyklistę dwa mandaty. Pierwszy w kwocie 3000 zł i 13 punktów karnych, a drugi w wysokości 1000 zł.
1: Policja przypomina, że kilka minut zaoszczędzonych dzięki szybszej jeździe nie jest warte ryzyka utraty zdrowia, życia ani uprawnień do kierowania pojazdami. W starostwie powiatowym w Krośnie podpisano umowę na realizację kolejnej inwestycji drogowej. Tym razem prace obejmą odcinek drogi powiatowej Olszyny-Jabłonica Polska w miejscowości Kombornia w gminie Korczyna. Zadanie ma przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo oraz komfort poruszania się mieszkańców, zarówno pieszych, jak i kierowców. Zaplanowane roboty obejmą przebudowę jezdni i jej poszerzenie do 5,5 metra. Na odcinku o długości 261 metrów powstanie również utwardzone pobocze, które zostanie oddzielone od jezdni krawężnikiem. Koszt zadania wynosi ponad 470 tysięcy złotych. Całość zostanie sfinansowana ze środków własnych powiatu krośnieńskiego. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w najbliższym czasie, a zgodnie z harmonogramem całość prac ma zostać zrealizowana do końca bieżącego roku.
3: Twoje informacje lokalne. Trendy Radio.
1: W magazynie ochrony ludności i obrony cywilnej w Dębicy przeprowadzono dostawę i montaż 14 regałów magazynowych, które pozwolą na funkcjonalne i uporządkowane przechowywanie materiałów oraz sprzętu znajdującego się w gminnym magazynie przeciwpowodziowym i obrony cywilnej. Regały o udźwigu do 800 kg każdy zostały dopasowane do specyfiki pomieszczenia, co pozwoli na lepsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni i sprawniejsze przechowywanie niezbędnego wyposażenia. Wartość inwestycji wyniosła ponad 17 tysięcy złotych. Realizacja zadania ma na celu poprawę organizacji zaplecza oraz zwiększenie gotowości gminy Dębica do reagowania w sytuacjach kryzysowych i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców. Wypalenie zawodowe dotyka według różnych badań od 23 do 35% polskich pracowników. Osoby doświadczające emocjonalnego wycieńczenia tracą motywację, siły, zapał oraz chęci do wykonywania dotychczasowych obowiązków. Wypalenie zawodowe może dotknąć każdego, zwłaszcza osób, które w wyjściowym stadium charakteryzowały się wysokim poziomem motywacji, zaangażowania i energii, a nawet talentem w określonej dziedzinie. Przyczyn wypalenia zawodowego może być wiele, mówi Katarzyna Siemieniuch-Leśniak, psycholog.
4: Można powiedzieć, że wypalenie zawodowe ma dwa podłoża. Jedno wiąże się, można powiedzieć, bezpośrednio z funkcjonowaniem placówki czy firmy, w której dana osoba pracuje, czyli na przykład nadmierne obciążenie pracą, to znaczy zbyt dużo obowiązków w stosunku do możliwości czasowych, niemożność podejmowania decyzji, poczucie braku kontroli, braku docenienia, częste sytuacje konfliktowe w miejscu pracy oraz takie poczucie niesprawiedliwego traktowania. Drugie zaś jest to podłoże bardziej takie zindywidualizowane i łączy się z uwarunkowaniami osobowościowymi pracownika.
1: Wypalenie zawodowe najczęściej występuje w zawodach wymagających intensywnych kontaktów z ludźmi, wśród psychologów, pedagogów, lekarzy, nauczycieli, pielęgniarek i innych.
0: Reklama.
5: Szukasz idealnego miejsca dla swojego dziecka? Przyjdź na wielkie otwarcie Fiku Miku w Jaśle. Już 10 października o godzinie 10 przy ulicy Towarowej 29 odkryjesz przestrzeń bezpiecznej zabawy dla dzieci od 0 do 10 lat. Podczas gdy maluchy szaleją, rodzice mogą odpocząć w strefie relaksu przy pysznej kawie i przekąskach. Przygotowaliśmy też komfortową strefę dla mam karmiących. W dniu otwarcia czeka na Was mnóstwo dodatkowych atrakcji i niespodzianek. Fiku Miku, Jasło, Towarowa 29. Do zobaczenia w sobotę, 10 października o 10.
6: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
10: Reklama.

Bronisław Cieślak, czyli niezapomniany porucznik Borewicz 07 z głosiem. Cieślak, zanim trafił na plan filmowy, przez lata pracował jako dziennikarz radiowy. Wiecie, jak dostał rolę Borewicza? Otóż reżyser Krzysztof Szmagier zobaczył go w telewizyjnym wywiadzie i stwierdził, że ten gość ma w sobie dokładnie tyle pewności siebie i męskiego uroku, ile potrzebuje polski James Bond. No i tak dziennikarz stał się najsłynniejszym śledczym PRL-u.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Oferty pracy dostępne powiatowe urzędzie pracy w Krośnie na dzień 2 października 2026 roku.

kierowca samochodu ciężarowego, kategoria C plus E, Krosno, kosmetyczka, manicjurzystka, Rymanów, lekarz dentysta, Krosno, malarz proszkowy z ulicy Zdrowa, młodszy pracownik obsługi warsztatu gastronomicznego, Krosno, monter rurociągu ze znajomością rysunku geometrycznego, Jedlicze, operator betoniarni Pustyny, operator koparki, Krosno, osoba prowadząca, asystująca na zajęciach sportowych, Krosno, pomoc kuchenna, staż, Krosno, pomocnik elektryka z ulicy Zdrowa, pomocnik montera rurociągu ze znajomością rysunku geometrycznego, Jedlicze, pomocnik montera tras kablowych z ulicy Zdrowa, pracownik biurowy, staż i skrzynia, pracownik do spraw utrzymania ruchu z ulicy Zdrowa, pracownik fizyczny, Krosno, pracownik ochrony, Jedlicze, pracownik ogólnobudowlany, Krosno, pracownik, pracownica restauracji McDonald's, Krosno, robotnik budowlany z ulicy Zdrowa, robotnik budowlany Rymanów, spawacz z ulicy Zdrowa, spawacz TIK Jedlicze, specjalista do spraw wynagrodzeń Teodorówka, spedytor, staż, miejsce piastowe, sprzedawca kasy, osoba wykonująca pracę jako sprzedawca.

0: Kuczy oraz Instytucja Pieczy Zastępczej Staż Rymanów. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Reklama.
3: Jesień na Pasterskim Szlaku? Już 10 października zapraszamy na podkarpacki osod w Osławicy. Osod to tradycja, muzyka, sery i pasterskie smaki oraz mnóstwo owiec. Bacówka u Franosa. Start o 12. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
4: W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowany przez sztuczną inteligencję.
2: Reklama.

0: przepis na dobry czwartek.
1: Do godziny 11 już tylko kilka minut, a na naszej antenie jeszcze pojawi się niezawodna dawka pozytywnej energii. George Ezra i jego potężny hit Green Green Grass. Zostańcie z nami, bo zaraz po tej piosence sprawdzimy, co ważnego wydarzyło się dzisiaj w Polsce i na świecie. Najnowsze wiadomości w Trend Radio już niebawem.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Kolejny atak nożownika w szkole, tym razem niedaleko Wyszkowa. W reakcji na czarną serię minister edukacji zapowiada specjalny program w szkołach. Halny w Tatrach, TPN odradza wychodzenie w góry. Miriam Lipińska. Kolejny atak z nożem w szkole, tym razem w Leszczy-Dolenowinach pod Wyszkowem na Mazowszu. Dziś rano 15-latek zaatakował woźną. Ranne zostały w sumie 3 osoby, także dyrektor szkoły i nauczycielka. A to kolejny taki atak po wczorajszym w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce, gdzie rannych zostało 9 osób, a wczoraj podobnych tragedii mogło być więcej. W sierpcu także na Mazowszu zatrzymany został 17-latek. Chłopak w szkole mówił, że planuje komuś zrobić krzywdę. Nauczyciele szybko zaalarmowali policję. W plecaku nastolatka znaleziono dwa noże, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Tu na szczęście proces przepływu informacji i analizy po stronie nauczycieli, szybkie przekazanie informacji na policję pozwoliło udaremnić niecne plany.
1: Na zabezpieczonych nośnikach elektronicznych znaleziono informację, że chłopak szukał w internecie, jak przeprowadzić atak. Po wydarzeniach w Ostrołęce szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka zapowiada specjalne szkolenia w każdej placówce na wypadek sytuacji kryzysowych.
3: Powstaje program analogiczny do programu, jaki mamy wspólnie z MON-em, czyli do edukacji z wojskiem, tak żeby w każdej szkole już w tym roku przynajmniej jedno dedykowane procedurom bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych spotkanie, w których weźmie udział społeczność szkolna i przedstawiciele służb,
1: których wyśle do szkół MSWiA. Rośnie zainteresowanie szkoleniami wojskowymi w gotowości, ale też cywilnymi warsztatami. W Lublinie takie szkolenie od kilku miesięcy organizuje miasto. Do tej pory przychodziło na nie po kilka osób, teraz to nawet 250 osób. To pokłosie rosnącej liczby alertów RCB podczas rosyjskich ataków na Ukrainę. Jeden z nich, mieszkańcy Lubelszczyzny, ale także Podkarpacia, dostali dziś rano. Na warsztatach jest przekazywana podstawowa wiedza.
4: Żebyśmy wszyscy przede wszystkim zachowali spokój, zeszli z otwartej przestrzeni i to, czy to jest, czy nie jest bezpieczne, to zostawmy do oceny po zdarzeniu.
1: Mówi Dariusz Krzysztofik z Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Tatrzański Park Narodowy odradza wyjścia w góry. W Tatrach wieje halny i to wieje mocno. Porywy na szczytach przekraczają 100 km na godzinę. Silny wiatr może łamać gałęzie i drzewa oraz utrudniać poruszanie się po szlakach. Rewolucja na stacjach kolejowych. PKP PLK chce skończyć z szukaniem właściwego toru i numerami, które mogą wprowadzać pasażerów w błąd. Jeszcze w tym miesiącu ruszy pilotaż nowego oznaczenia. Każdy tor będzie po prostu osobnym peronem. Na początek zmiany zostaną przetestowane w Mysłowicach. Jak mówi Katarzyna Głowacka z PKP PLK, informacja ma być prostsza.
5: Pasażer kieruje się na konkretny peron bez konieczności rozumienia układu torów. Takie rozwiązanie pozwoli wyeliminować pomyłki wywołane dodatkową informacją na plakatach, rozkładach jazdy czy w komunikatach.
1: Testy w Mysłowicach ruszą 25 października. A na koniec jeszcze informacja sprzed chwili. Zmarła 37-letnia pracownica szkoły zaatakowana dziś rano przez ucznia w szkole pod Wyszkowem.
6: Kolejny bardzo piękny, słoneczny dzień na termometrach Krosna, Gorlic, Nowego Sącza, Krakowa i Rzeszowa do 24 stopni Celsjusza w najbliższych godzinach. Nocą te temperatury mają być na poziomie 9 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi o porywy wiatru, ten dzisiaj powieje nam z południa i rozpędzi się właśnie do 50 km na godzinę. Ciśnienie 1005 hektopaskali, biometr obojętny. A my już kończymy program Trendy Start. Łukasz Michnal, cała poranna redakcja pozdrawia serdecznie, życząc standardowo dobrego dnia. No i pamiętajcie, jutro po 6 już będziemy witać piątkowy poranek, więc weekend coraz bliżej. Takim optymistycznym akcentem żegnamy się dzisiaj z wami. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
0: Reklama. Szukasz transportu do Niemiec, Holandii, Belgii? Wybierz Lucas Tour. To firma z 15-letnim doświadczeniem, która przewiezie Cię w komfortowych warunkach dużymi busami. Z nami wyruszysz z Podkarpacia, Małopolski, prosto pod wskazany adres. Oferujemy nowoczesną i komfortową flotę z własnym serwisem marki Renault Master, atrakcyjne ceny doświadczonych kierowców. Wyjazdy z Polski wtorek, czwartek, piątek i sobota w sezonie letnim niedziela, a powroty dnia następnego. Dopasuj podróż do swoich planów i zarezerwuj termin już dziś. Rezerwacje 694 126 933. Lucas Tour. Bezpiecznie i komfortowo z adresu pod adres.
7: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Golec Orkiestra. Już 29 grudnia w Arenie Jaskółka w Tarnowie. Wyjątkowy koncert najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek w góralskim wydaniu. Tarnów 29 grudnia. Bilety również rodzinne ze zniżką do nabycia w serwisie artbilet.pl. Na koncert zaprasza Your Events Art, artbilet.pl oraz Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
10: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
11: Zaprasza Brico Marché Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marché Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama. 90 w 60.

0: 91
1: dla was.
2: Ach, Marcin, mam przy tobie déjà vu czasem.
3: Dlaczego?
2: No nie wiem właśnie.
3: Bo co?
2: Czy ja cerowałam ci niedawno jakieś skarpetki albo coś?
3: To śniło ci się, absolutnie czegoś takiego nie miało miejsca, no właśnie, ale wiem, że przyszyłaś
2: że
3: raz.
2: Zapytam ciebie.
3: To był hit po prostu. Przyszyła Anka kominiarzowi guzik,
2: no tak.
3: A on powiedział, pani, to się nie przyszywa, tylko się odrywa.
2: No i jeszcze mi powiedział, że na szczęście.
3: No ale to przyszyłaś, to pewnie jeszcze lepiej ci się liczy, tak no, mi się wydaje, nie?
2: Tak mówią.
3: No właśnie, pozdrawiamy wszystkich kominiarzy, choć
2: tak,
3: dzisiaj nie dzień kominiarza.
2: Grzewczy, tak, w zasadzie.
3: Ale pamiętajcie, że się rozpoczęty. No rozpoczęty, rozpoczyna się coraz chłodniej, niektórzy już palą. Ja osobiście wczoraj byłem w miejscu, gdzie tak było nakopcone.
2: Oj, to niedobrze.
3: Że przeszły mi całe wszystkie ciuchy w tym wszystkim. No, no nie wiem, co się stało.
2: Dbajcie o swoje przewody kominowe, moi drodzy.
3: Tak?
2: I o swoje bezpieczeństwo. Ja dbam. Ja czekam na kominiarza.
3: Jak przeszyłaś guzik kominiarzowi, to na pewno dbasz.
2: No, powiedział mi, że to przynosi szczęście.
3: Oczywiście, to jest raz, dwa. Wyczyści ci strasznie teraz przewody kominowe. Szczotką jeszcze może nawet przewierci.
2: No.
3: Będziesz miała po prostu błyszczące.
2: No, widzisz.
3: I jeszcze blachę skoło.
2: Jak na okładkę.
3: Blachą skoło. Wiesz, to wszystko, te przewody
2: no i
3: obkuje.
2: Da się.
3: No da się, jak się ma takie chody, to się da.
2: No widzisz, ja mam.
3: Nie wszyscy tak mają.
2: Znajomości.
3: Bo się wszystkim interesujesz. Czasami nawet tym, co nie trzeba.
2: No to co ja ci poradzę?
3: Dobry człowiek z ciebie.
2: No jestem. Dziękuję, że to wreszcie widzisz.
0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.

0: Trend Radio. Przepis na dobry czwartek.
1: Linda Rocco, Fly With Me.
2: Fly With Me. Tak, moi drodzy, to polecicie z nami. Gdzie chcesz polecieć?
1: Na Ibiza.
2: Na Ibiza chcesz
1: polecieć? Mega chcę tam polecieć, ale nikt ze mną nie chce. Każdy mówi, że ty jesteś taka imprezowa, nam się nie chce. No ja nie wiem, co robić.
2: Jesteś imprezowa do 23. Po 23 już jest po imprezowaniu, a wszyscy dopiero wtedy zaczynają. Nie dziw się.
1: No w sumie...
2: Nie dziwię się wcale.
1: Ale za to jest do 23 ze mną super impreza.
2: Tak, tak, jak, no ja wiem. No 23, ale to do 23 do dzieci. Podstawówka, a nie wiesz.
1: Takie też mnie lubią.
2: Lubią cię, ale
1: ciocia
2: to nie, imprezowanie 23 to jest, wiesz, to no nie ten wiek. Ty masz już 38 lat, dziewczyno.
1: Marcin, nie przesadzaj.
2: Jak?
1: Szok.
2: No dobra, 37.
1: No wiesz, zaraz zemdleję.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Reklama. Szukasz idealnego miejsca dla swojego dziecka? Przyjdź na wielkie otwarcie Fiku Miku w Jaśle. Już 10 października o godzinie 10 przy ulicy Towarowej 29 odkryjesz przestrzeń bezpiecznej zabawy dla dzieci od 0 do 10 lat. Podczas gdy maluchy szaleją, rodzice mogą odpocząć w strefie relaksu przy pysznej kawie i przekąskach. Przygotowaliśmy też komfortową strefę dla mam karmiących. W dniu otwarcia czeka na Was mnóstwo dodatkowych atrakcji i niespodzianek. Fiku Miku, Jasło, Towarowa 29. Do zobaczenia w sobotę, 10 października o 10.
2: Sadzonka za surowce wtórne. W sobotę 10 października od godziny 9 weź udział w evencie ekologicznym organizowanym przez Nowiny na parkingu sklepu budowlanego Castorama w Rzeszowie. Możesz wymienić makulaturę, butelki PET, baterie i małe elektrośmieci na sadzonki wrzosów. Nie przegap! Zapraszamy 10 października od godziny 9. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Szczegóły na stronie www.nowiny24.pl/sadzonka. Partnerem akcji jest sklep budowlany Castorama Rzeszów.
1: Reklama.
0: Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
3: 20 Fingers, Lick It.
4: Tak, 95. rok, moi drodzy. Nazwa...
3: A brzmi jak z 2026, nie?
4: Ale dlaczego?
3: No bo jest taki nowoczesny ten utwór.
4: No właśnie, w latach 2000 często wracaliśmy do takich hitów z lat 90., a ty z 90. wyprzedzały system.
3: Wyprzedzały i wyprzedzały.
4: Wyprzedziłeś kiedyś system? Ty wyprzedziłaś system?
3: Nie, wyprzedzam.
4: Nie, ty wyprzedziłaś system w latach 10., bo ubierałaś się na 20.
3: No, tak było.
4: Nikt wtedy cię nie rozumiał.
3: Nikt, śmiali się
4: teraz,
3: ze mnie.
4: Ale teraz, jak pokazuję zdjęcie i wow!
3: Ja też takie mam.
4: No widzisz? No. Ale dziś, po 10 latach.
3: No, a jak się ze mnie 10? Śmiali,
4: 16.
3: No, ja to wszystko pamiętam.
4: No właśnie. Także Ania wyprzedziła modowo. Mam nadzieję, że wy wyprzedzacie też dźwiękowo.
3: No, też mam taką nadzieję.
4: No bo podsyłajcie do nas takie fajne, wyjątkowe hity. Wasze po prostu. To jest ważne, żeby wasze były. Co gramy, bo zapomniałem?
3: Lick It, 20 Fingers.
4: O, tak.

0: Trendy Radio.
1: Lian Ross, Say You Will Never.
2: Piękny, słuchajcie, niemiecki, no taki vibe i piękna niemiecka piosenkarka.
1: Tak jest.
2: Ona też występuje u nas bardzo często, jeszcze jak wracamy do tego Fun Factory z tamtych lat.
1: Tak, bo występowała, ale w drugim składzie
2: grupy. No i jest oczywiście znana.
1: Jeszcze jest żoną hiszpańskiego producenta.
2: No właśnie, tak, no, który jest jednym z producentów duetu Modern Talking. Ale on chyba właśnie z tego względu, że jest właśnie związany z Modern Talking, to trochę jej twórczość jest taka podobna do tamtego grania.
1: No
2: nie?
1: Jest.
2: Tak mi się wydaje, mimowolnie to po prostu mówię. Tak zobaczyłem.
1: No wiesz.
2: Lian Ross.
1: Ja z kim się zadajesz, takim never. Się stajesz.
2: Jaki to jest fajny numer, naprawdę, rozpłynę się.
1: No to się rozpływamy.

0: Laban, Love in Siberia.
1: Laban, tak. To duet eurodance'owy, słuchajcie. No tak, postanowiliśmy, że lata 80. też są ważne dla nas i dla was, więc wracamy do nich bardzo często. Więc uwaga, wszyscy ci, którzy pamiętają lata... No właśnie, ale jak pamiętają lata 80? Bo u nas tak. Jak pamiętamy lata 80., to pamiętamy te żmudne kawałki, takie, wiecie,
0: no dopiero
1: po 90., bo się otworzyło wszystko na zachód, jednak to wszystko, ten podmiot świeżości się tutaj
0: pojawił. Ale to był ogromny powiew świeżości.
1: Powiew był świeżości, ja pamiętam jak...
0: No, tak jak ty się umyjesz, to tak pachniesz.
1: To też. Nie takie porównanie, trochę inne, natomiast no nie coś, mów, że coś sugerujesz?
0: Nie, no po prostu ostatnio byłeś po robocie, tam mówię, że coś robiłeś, ten, mówię, dobra.
1: Słuchajcie, raz przyszedłem właśnie w filc gumie, no i Ania była po prostu zażenowana.
0: Byłam obok.
1: Co ci powiem?
0: No wiecie, jak to noga w takim filcu.
1: Ja to specjalnie zrobiłem.
0: Nie ma rarytasów.
1: Nie, ja nie wszedłem
0: nie były fiołki.
1: Ja wszedłem bez.
0: No właśnie.
1: O to chodziło.
0: Ja tak mówię, no niegrzecznie będzie mu powiedzieć, co ty masz tam. Dobra.
1: Ale i tak powiedziała.
0: Przeżyłam to.
1: Długo nie wytrzymała.
0: No niestety.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry czwartek.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Sprawne działania funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej i Podkarpackiej Policji doprowadziły do zatrzymania 4 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę. Do zdarzenia doszło 3 października w miejscowości Wyżne. Kierowca ciężarówki wiozący transport lodówek z Serbii do Finlandii usłyszał dźwięki dochodzące z naczepy. Na miejsce wezwano patrol policji oraz Straży Granicznej. Policjanci zastali 4 cudzoziemców, których przekazali strażnikom granicznym. Obcokrajowcy podawali się za obywateli Afganistanu, mówi Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
3: Jak się okazało, cudzoziemcy dostali się do naczepy w trakcie postoju na parkingu przed serbsko-chorwacką granicą. Ukrywając się w środku, nielegalnie przekroczyli granicę ze Słowacji do Polski. Celem ich podróży były kraje Europy Zachodniej. Mężczyźni byli w dobrej kondycji fizycznej i nie wymagali opieki lekarskiej. Cudzoziemcy zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy z placówki w Rzeszowie-Jasionce. Usłyszeli zarzut związany z nielegalnym przekroczeniem granicy. We współdziałaniu z innymi osobami dobrowolnie poddali się karze 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Postanowieniem sądu wszyscy trafili do strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców.
2: Od początku 2026 roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 33 osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę polsko-słowacką. Ponad 10 300 kilometrów przejechały w zakończonym sezonie tarnowskie rowery miejskie. Były wypożyczane 7300 razy. Zarówno pod względem liczby wypożyczeń, jak i zwrotów najpopularniejszymi stacjami były usytuowane przy ulicy Słonecznej w sąsiedztwie Parku Strzeleckiego oraz przy dworcu PKP. Sporą frekwencję zanotowano także na stacjach Lwowska-Kowalska, na placu Kazimierza i na osiedlu Zielonym. Podczas zimowej przerwy będzie kontrolowany stan techniczny jednośladów. Te, które będą tego wymagały, zostaną poddane naprawie. Pozostałe będą przygotowywane do kolejnego sezonu. Tegoroczny trwał od początku kwietnia do końca września. W ramach systemu Tarnowski Rower Miejski można korzystać ze 190 jednośladów, w tym 10 dziecięcych i 10 wyposażonych w foteliki dla najmłodszych.
0: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
2: Jasielski Dom Kultury zachęca do udziału w warsztatach poświęconych symbolice i interpretacji w malarstwie. Podczas zajęć uczestnicy odkryją kluczowe warstwy interpretacji dzieła, poznają bogatą symbolikę w sztuce, która ewoluowała i stawała się coraz bardziej złożona, mówi Katarzyna Wójcik, instruktor do spraw plastyki w Jasielskim Domu Kultury.
4: Jasielski Dom Kultury zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz średnich do udziału w programie edukacyjnym do wystawy Ryszarda Ochałka. Tematem naszych warsztatów będzie symbolika i interpretacja w malarstwie. Warsztaty będą świetną okazją do rozmowy, jak sztuka współczesna korzysta z dziedzictwa przeszłości, jak symbolika w sztuce ewoluowała i stawała się coraz bardziej złożona. Uczestnicy będą mogli zapoznać się także z niezwykle ciekawą i różnorodną pracą twórczą lokalnego artysty. Terminy spotkań to 20, 21, 27 oraz 28 października w godzinach. Grupa pierwsza od godziny 10 do 11.30, grupa druga od 12.30 do 14.00.
2: Zajęcia będą prowadzone dla 2 grup, szkół podstawowych oraz średnich. Program będzie dostosowany do danej grupy wiekowej. Zapisy obowiązują pod numerem telefonu 13 44 351 54.
1: Reklama.
5: Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam. Miasto Krosno.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jesień na Pasterskim Szlaku? Już 10 października zapraszamy na podkarpacki osod w Osławicy. Osod to tradycja, muzyka, sery i pasterskie smaki oraz mnóstwo owiec. Bacówka u Franosa. Start o 12. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
4: W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowany przez sztuczną inteligencję.
5: Reklama.
6: 90 w 60. Największe hity lat 80. i 90. Od poniedziałku do piątku.
7: Kosmonowa!
8: Take me away.
7: Tak.
8: No to przenosimy się do muzyki trance.
7: I tu jest to oczywiście DJ znany z takich wyjątkowych hitów, moi drodzy.
8: Bardzo.
7: A jak się nazywa ten DJ?
8: DJ Planet, DJ Tyson. No czasem właśnie. Występuje też pod swoim prawdziwym nazwiskiem. Debiutował wydając w 96. singiel Ram Patrol. Też pamiętacie.
7: Pamiętacie? Jeśli tak, piszcie do nas. Ocena bardzo dobra.

0: Weekend Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Mario Picotto. Ja, no, słuchajcie, to był taki numer, który... No i musiała powiedzieć.
2: No przepraszam.
1: Dawno nic. Ten włoski disc jockey, słuchajcie, no tak trochę lawirował pomiędzy takimi innymi, jeszcze średnimi hitami. A tu nagle, znikąd, rozgłośni radiowej, pojawia się Komodo i wszyscy, wow, Komodo i tak dalej, nie? No właśnie, to jest cały Mario Picotto i to są wyjątkowe hity od nas dla was.
2: No
1: i
2: pewnie.
1: Prosimy o waszą, no właśnie, tutaj ocenę. Czy oceniacie w pozytywie
2: ja
1: takie hity, które są trochę przekroczeniem tego 99 roku, czy jednak jesteście za tym, żeby trzymać się ram 90-60, czyli 80, 90, ścisło tylko to.
2: No pewnie, piszcie śmiało, czekamy na wasze
1: wiadomości. Tak jak Anka trzyma się podkładu takiego i takiego, innego podkładu nie chcesz.
2: To co ty byś chciał, jak mi zakrywa wszystkie niedoskonałości? To po co mam szukać nowego?
1: Nie masz żadnych niedoskonałości.
2: No co ty?
1: Zakrywasz, to tak jakbym pomalował ścianę białą farbą.
2: To też.
1: To rozumiesz, to jest brak logiki.
2: To też, Marcin.
1: Ty się chyba budzisz i po prostu nadinterpretowujesz sobie coś takiego. Znaczy widzisz coś,
2: mówię,
1: czego nie ma.
2: No, ja tak mam. Wiesz co, no. Ja tak mam.
1: No to
2: co się nazywa.
1: To się nazywa, wiem.
2: Nie mówmy o tym.
1: I jeszcze kilka innych nazw tutaj
2: przytoczę. Zgodzę się z tym, Marcinie.

0: Reklama. Golec Workiestra. Już 29 grudnia w Arenie Jaskółka w Tarnowie. Wyjątkowy koncert najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek w góralskim wydaniu. Tarnów 29 grudnia. Bilety również rodzinne ze zniżką do nabycia w serwisie artbilet.pl. Na koncert zaprasza Your Events Art, artbilet.pl oraz Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem. Reklama.
1: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
2: Pozdrowienia dla zdenerwowanego tatka przez to, że metry nie idą po jego myśli. Od wujka Jacka i Patryka. Piosenka Oj, wymasuj mnie Romanie. Panie Tadeuszu, no nie ma co się stresować. Chociaż wiadomo, jak coś nie idzie po naszej myśli, no to się trochę pieklimy, ale no sądząc po utworze, który no Jacek i Patryk wybrali, no to chyba przyda się masaż, co?
3: Oj,

Pozdrowienia dla Krzysia D. Jutro wiecha, więc zrób wszystko. Proszę o jakiś góralski utwór od Darkan. O, proszę, czyli no powoli kończycie chyba, nie? Kluczowy etap prac prawie za wami. No to można świętować. Super, gratulacje w takim razie. No i bawcie się dobrze. Ale w sumie pogoda dzisiaj taka, że imprezę zaczęłabym już od czwartku.

0: Bye bye, buziaki. Dobrego dnia wam życzę. Tymczasem Filip Waćkowski przejmuje popołudniówkę Hejka.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Maksymalne ceny paliwa jutro wyższe, co w weekend. Decyzja także jutro. Seria napaści nastolatków w polskich szkołach. Premier zwołał ministrów. Hubert Hurkacz już w drugiej rundzie w Szanghaju zagra z legendą tenisa. Nam mówi, jak czuje się przed tym spotkaniem. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jutro wszystkie paliwa będą droższe niż dziś. Maksymalne ceny ogłoszone w obwieszczeniu ministra energii wzrosną. Według komunikatu litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,90 zł, benzyny 98 7,77, oleju napędowego 7,82. Następne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane jutro i określi ceny na sobotę, niedzielę i poniedziałek. Zmarła 37-letnia pracownica szkoły zaatakowana dziś przez ucznia w szkole podwyżkowym, a dwie inne osoby są ranne. Pomimo reanimacji nie udało się uratować życia kobiety. 15-letni były uczeń placówki zaatakował w Leszczydole, Nowinach. 19-letni napastnik z Ostrołęki, który wczoraj w dniu swoich urodzin ranił nożem 9 osób, najpewniej dziś po południu zostanie przesłuchany przez prokuraturę i usłyszy zarzuty. Teraz znajduje się w miejscowym areszcie, mówi Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
3: Ten mężczyzna był ranny, dokonał samookaleczenia. Przewieźliśmy go z miejsca zatrzymania, które trwało kilkadziesiąt sekund, do jednego ze szpitali. Po opatrzeniu on ten szpital opuścił, został osadzony w naszym policyjnym areszcie. Wiem, że w najbliższym czasie będą z nimi prowadzone czynności przez prokuratora.
2: Śledczy nadal pracują nad sformułowaniem zarzutów. Prokuratura weźmie pod uwagę, że napastnik ranił wiele osób i dodatkowo wniósł na teren szkoły własnoręcznej roboty ładunek wybuchowy. W związku z atakami w polskich szkołach szef rządu w trybie pilnym rozpoczyna właśnie naradę z wezwanymi do siebie szefami resortów spraw wewnętrznych, cyfryzacji, zdrowia i edukacji, a także z komendantem głównym policji i koordynatorem służb specjalnych. Tomasz Węska zajmuje się tym tematem.
4: A na razie szef MSWiA zapewnia, że służby wyjaśniają wszystkie sprawy. Ze strony szefowej resortu edukacji padły zapewnienia, że będą dodatkowe szkolenia na wypadek sytuacji kryzysowych w szkołach. Szef Centrum Analiz Społeczeństwa Informacyjnego Uczelni Korczaka, dr Konrad Ciesiołkiewicz, sugeruje, że czarna seria ataków ze strony nastolatków może nie być zbiegiem okoliczności.
5: Bardzo wieloma tego rodzaju działaniami, gdzie młodzi ludzie są wykorzystywani właśnie jako broń do atakowania, do siania zamętu, chaosu, no stoją także państwa trzecie, w tym wskazywana Rosja.
4: To, czy przypadki przemocy z ostatnich dni coś łączy, sprawdzają służby, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
6: Tu wielka rola Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, dlatego, że najczęściej w tego typu przestępczości nieletnie nastolatków, no to oni dzielą się swoimi albo planami, albo, to nie ma dobrego słowa, doświadczeniami. W ten sposób chcą, no jakkolwiek to okrutnie i strasznie w nie uzyskać fejmy.
4: A skoro tak, to może warto zastanowić się, jak informować o takich przypadkach, a być może czy w ogóle informować.
2: Hubert Hurkacz wraca do gry po problemach zdrowotnych i znów wygrywa w Szanghaju. Polak pokonał Australijczyka Jamesa Duckworth'a. Przed Polakiem teraz arcytrudny rywal, bo już w drugiej rundzie zagra z legendą tenisa, Serbem Nowakiem Dżokowiczem.
7: Wygrał pierwszy mecz z Nowakiem, od dawna z nim nie grałem, natomiast no zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu jest czymś wyjątkowym i wyjątkowym wyzwaniem.
2: To spotkanie jutro w południe.
8: Czwartkowe popołudnie w naszym regionie, no im później, tym więcej tych chmur będzie na niebie, a i wieczorem to przelotnie popada. 22 stopnie to dzisiejsze maksimum w Sanoku i Krośnie, 23 w Tarnowie i Dębicy. W nocy, oj, ciepło, nawet bardzo, bo 11 kresek na plusie, natomiast jutro w trakcie dnia już tylko 15 i nie za dużo słońca.
9: Reklama. Szukasz transportu do Niemiec, Holandii, Belgii? Wybierz Lucas Tour. To firma z 15-letnim doświadczeniem, która przewiezie Cię w komfortowych warunkach dużymi busami. Z nami wyruszysz z Podkarpacia, Małopolski, prosto pod wskazany adres. Oferujemy nowoczesną i komfortową flotę z własnym serwisem marki Renault Master, atrakcyjne ceny doświadczonych kierowców. Wyjazdy z Polski wtorek, czwartek, piątek i sobota w sezonie letnim niedziela, a powroty dnia następnego. Dopasuj podróż do swoich planów i zarezerwuj termin już dziś. Rezerwacje 694 126 933. Lucas Tour. Bezpiecznie i komfortowo z adresu pod adres.
10: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria. Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Reklama. Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trend Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
14: Jesteśmy po 13, oczywiście czwartkowe popołudnie. Jesień trwa, ale no właśnie, październik, jesień. Czy to oznacza, że ciekawych wydarzeń w naszym regionie jest mniej niż wcześniej w tych najcieplejszych miesiącach? Nic bardziej mylnego i dzisiaj postaram się to udowodnić. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, cześć.

0: Zerknijmy sobie do kalendarza. Oczywiście czwartek, 8 dzień października. Jesień trwa i potrwa jeszcze 73 dni. Te dni to są coraz krótsze w ogóle, bo dzisiaj słońce zajdzie już o 17:57. Ale jeszcze mamy 2 tygodnie do zmiany czasu, jak coś. My wracamy do grania, do kalendarza sobie jeszcze na pewno powrócimy. A teraz mnóstwo przebojów idealnych na popołudnie.
1: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Reklama.
1: Jesień na Pasterskim Szlaku? Już 10 października zapraszamy na Podkarpacki Osod w Osławicy. Osod to tradycja, muzyka, sery i pasterskie smaki oraz mnóstwo owiec. Bacówka u Franosa. Start o 12. Partnerem wydarzenia jest Województwo Podkarpackie.
2: W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowany przez sztuczną inteligencję.
3: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Zaprasza Brico Marché Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marché Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.
5: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.

Słuchajcie, powstała strona, która pokazuje, gdzie są grzyby. I o co w tej stronie chodzi? No jest mapa naszego kraju i grzybiarze sami zaznaczają. Tutaj grzybów nie ma, tutaj grzyby teraz są. Wiecie co? Ja rozumiem, że czasem jesteśmy naiwni. Ale naiwności twórców tego portalu to jednak nic nie przebije. Oni liczą, że jakiś grzybiarz powie, w którym miejscu są grzyby.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trwa wyjaśnianie okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło dziś około 9 w Golcowej w powiecie brzozowskim. Maszyna rolnicza przygniotła mężczyznę. Mimo błyskawicznej reakcji i podjęcia działań ratunkowych, obrażenia mężczyzny okazały się śmiertelne i na miejscu stwierdzono zgon. Mówi aspirant sztabowy Joanna Baranowska, rzecznik prasowy policji w Brzozowie.
2: Dzisiaj około godziny 9.20 w miejscowości Golcowa na drodze gminnej doszło do zdarzenia drogowego z udziałem ciągnika rolniczego. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 48-letni mieszkaniec powiatu brzozowskiego zjeżdżał ze wzniesienia ciągnikiem rolniczym. W pewnym momencie pojazd przewrócił się, przygniatając kierującego. Mężczyzna w wyniku zdarzenia poniósł śmierć na miejscu.
1: Dokładne okoliczności i przyczyny tego tragicznego zdarzenia będą teraz wyjaśniać policjanci pod nadzorem prokuratury.
3: Informujemy o tym, co ważne.
1: Jasło dostanie miliony na to, żeby piesi i rowerzyści mogli czuć się bezpieczniej na drogach. Nowe chodniki powstaną na ulicach Towarowej, Rzemieślniczej oraz Sroczyńskiego. Łącznie będzie to prawie 1,5 kilometra nowych, bezpiecznych tras dla pieszych. Przy okazji tych prac miasto postawi nowe latarnie oraz wybuduje rury odprowadzające deszczówkę, żeby na drogach nie stała woda, mówi Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła.
4: Głównym celem tego projektu jest oczywiście poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę niemal 33 milionów złotych. W przypadku miasta Jasła projekt przewiduje realizację zasadniczo dwóch zadań inwestycyjnych. Pierwszy z tych zadań to jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez budowę chodników i dróg pieszo-rowerowych, w szczególności przy ulicy Towarowej, ulicy Floriańskiej, oraz drugie ważne zadanie, poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Tutaj zostały desygnowane kilka newralgicznych punktów w mieście i w ramach tego zadania zostaną przebudowane i dostosowane te przejścia dla pieszych do standardu dużo wyższego.
1: Miasto zdobyło na ten cel 6,7 miliona złotych dotacji. W cyklu Podróże duże i małe w czytelni czasopism Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Krakowskiej w Tarnowie gościć będą Ina Augustyn Pietryka oraz Renata Paskoturek. W czwartek 22 października opowiedzą one o Afryce Zachodniej. Organizatorzy zapraszają na fascynującą podróż po Afryce Zachodniej. Będzie to opowieść o świecie, w którym duchowość jest ważną częścią życia, a wierzenia przekazywane są z pokolenia na pokolenie. W jej trakcie będzie można przenieść się w świat tajemniczych rytuałów, obrzędów, w których granica między codziennością, magią a religią bywa niezwykle cienka. Uczestnicy poznają niezwykłe tradycje i zwyczaje mieszkańców regionu, zajrzą za kulisy ceremonii wudu oraz odkryją znaczenie symboli, muzyki, tańca i rytuałów. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:00, wstęp jest wolny. Przeboje złotej ery disco, zespołów ABBA, Bee Gees, Bonnie M i innych w nietypowej, zaskakującej aranżacji to czeka widzów wydarzenia ABBA i inni Symfonicznie 2, które już wkrótce zagości na scenie Jasielskiego Domu Kultury. Mówi Norbert Jady, przedstawiciel organizatora spektaklu.
5: Dobrze jest połączyć gatunki, jeśli przy tej okazji można przypomnieć coś, co rzeczywiście bardzo jest odległe czasowo, jeśli chodzi o muzykę, bo przecież zespół ABBA to już, lata wstecz, 1972 rok, w tym roku powstał zespół ABBA, no i rzeczywiście w tych latach 70., 80. świętował sukcesy. My sięgnęliśmy po te piosenki, sięgnęliśmy po te przeboje choćby z tego względu, że one cały czas funkcjonują gdzieś w przestrzeni publicznej, w przestrzeni radiowej. Te piosenki są grane. Jest mnóstwo fanów na całym świecie zespołu ABBA, a takie połączenie z muzyką symfoniczną daje taki świeży oddech tym piosenkom.
1: Koncert w Jaśle odbędzie się 15 października.
0: Reklama.
6: Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zaprasza miasto Krosno.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca. Stał też wrześniowe 20-lecie. Arena Jaskółka, Tarnów, 19 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Tarnów, Arena Jaskółka, 19 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
0: Reklama.

Słuchajcie, jesteśmy tłuściutcy. NFZ opublikował takie dane. Wynika z nich, że 55% Polaków ma albo nadwagę, albo otyłość. Ponad połowa, 55%. Oczywiście to źle dla naszego zdrowia i tak

0: Trendy Radio.
1: Reklama. Sąsiedzie, wygrzane w słońcu pomarańcze z gorącej Afryki są teraz w MPM za połowę ceny. Soczyste, słodkie i pełne smaku. Kupisz je tylko do środy po 4,50 zł za kilogram. Tak, pomarańcze w MPM 50% taniej. Tylko 4,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł za kilogram. Reklama.

Różne są przepisy, jeśli chodzi o grzybobrania w krajach Unii Europejskiej, no i w Holandii. W Holandii policja przeprowadziła kontrolę. Skonfiskowano blisko 40 kg grzybów, bo w dużej części Holandii zbieranie grzybów jest po prostu nielegalne. Policja rekwirująca grzyby. No przecież Holendrzy to u nas powinni zgłaszać się o azyl polityczny. Za prześladowanie, nie?

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Policja będzie patrolować każdą szkołę, ogłosił premier Donald Tusk. W związku z atakami nożowników szef rządu zwołał pilną naradę. Telefon z informacją o Noblu odebrała aż na Islandii kanadyjska poetka. Agnieszka Trojanowska-Bis. O zwiększenie liczby patroli wokół szkół zaapelował do policji premier Donald Tusk podczas spotkania z ministrami, szefami służb i kierownictwem Komendy Głównej Policji w kancelarii premiera. Spotkanie szef rządu zwołał w trybie pilnym po serii aktów przemocy w szkołach. Nastoletni nożownicy zaatakowali wczoraj w Ostrołęce, a dziś w Wyszkowie, gdzie przed południem w wyniku odniesionych ran zmarła 37-letnia woźna. Premier poinformował, że zwrócił się o objęcie opieką rodziny zmarłej kobiety, którą w szkole pod Wyszkowem zabił 15-letni napastnik.
2: Jej życia mimo starań nie udało się uratować. Pozostawiła dwójkę dzieci. Już poprosiłem ministrów spraw wewnętrznych i mojego szefa kancelarii, żeby bez żadnej zwłoki roztoczyć pełną opiekę nad rodziną zabitej pracownicy szkoły. Chciałbym także przekazać najwyższe słowa uznania dla dyrektora szkoły i nauczycielki. Cała Polska powinna usłyszeć o ich bohaterstwie.
1: Jak ujawnił premier, 15-letni agresor wtargnął dziś do szkoły w kasku z kamerką, a jego intencją było filmowanie całej akcji. Natomiast 19-letni napastnik z Ostrołęki, który wczoraj ranił nożem 9 osób, jeszcze dziś po południu ma zostać przesłuchany przez prokuraturę. Teraz znajduje się w miejscowym areszcie. Śledczy nadal pracują nad sformułowaniem mu zarzutów. Prokuratura weźmie pod uwagę, że napastnik ranił wiele osób i dodatkowo wniósł na teren szkoły własnoręcznej roboty ładunek wybuchowy. Kanadyjska poetka Anne Carson została laureatką tegorocznej Nagrody Nobla. 76-letnia autorka, odbierając telefon z informacją o wyróżnieniu, miała nie kryć zaskoczenia, a telefon odebrała podczas swojego pobytu na Islandii. Szwedzka Akademia nagrodziła ją za odważną i innowacyjną literaturę, która pozostaje w dialogu z tradycją klasyczną. Zaskoczenie w Warszawie. Z czarnego na biały zmieniły się plany elewacji największej i najnowocześniejszej sceny teatralnej w Polsce, jaka powstaje w samym środku stolicy, bo władze Warszawy postanowiły zmienić projekt zarówno fasady, jak i przeznaczenia budynku. W placówce tuż obok Muzeum Sztuki Nowoczesnej miała znaleźć się siedziba teatru TR z czarną elewacją kontrastującą z bielą muzeum. Zamiast czerni będzie szkło i światło. Budowę nowego teatru odwiedził Błażej Kulesza.
3: 20 milionów złotych, tyle trzeba było dołożyć na przeprojektowanie, chociaż miasto woli mówić o oszczędnościach z tytułu niezrealizowanej pierwotnej koncepcji, mówi Artur Jóźwik, dyrektor Biura Kultury w Warszawie.
4: Czarna elewacja budynku była dla nas potencjalnym wyzwaniem związanym również z utrzymaniem. Koszty klimatyzacji budynku na pewno byłyby bardzo trudne do zniesienia.
3: Teatr TR Ratusz chce połączyć z pawilonem tańca. Na razie jednak trwa spór o nazwę, mówi Magdalena Sroka, dyrektor koordynator do spraw kultury.
5: Proponowaliśmy nazwę Scena Centralna dla tego budynku.
6: Trochę nam się nie mieści w głowie nazwa Scena Centralna.
3: Odpowiada Anna Herbut z Teatru TR. Być może, jak twierdzą władze miasta, trzeba nowy teatr nazwać po prostu Warszawa Centralna, a wszelkie pomyłki wśród mieszkańców i przyjezdnych na dobre by wyszły kulturze.
1: Niezależnie od nazwy, teatr ma być gotowy za 3 lata.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
8: To czwartkowe popołudnie na Podkarpaciu i w Małopolsce. Ciepłe, bo nawet 23 stopnie, tyle pokazują termometry w Tarnowie. 21 w Sanoku i Krośnie. Wieczorem jeszcze przelotnie popada. W nocy z czwartku na piątek od 9 do 11 kresek.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
9: Reklama. Szukasz idealnego miejsca dla swojego dziecka? Przyjdź na wielkie otwarcie Fiku Miku w Jaśle. Już 10 października o godzinie 10 przy ulicy Towarowej 29 odkryjesz przestrzeń bezpiecznej zabawy dla dzieci od 0 do 10 lat. Podczas gdy maluchy szaleją, rodzice mogą odpocząć w strefie relaksu przy pysznej kawie i przekąskach. Przygotowaliśmy też komfortową strefę dla mam karmiących. W dniu otwarcia czeka na Was mnóstwo dodatkowych atrakcji i niespodzianek. Fiku Miku, Jasło, Towarowa 29. Do zobaczenia w sobotę, 10 października o 10.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
14: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
15: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
14: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
15: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
14: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
16: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
17: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
18: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
8: To już po 14:00 czwartkowe popołudnie. Za moment wyjedziemy sobie na drogi Podkarpacia i Małopolski. Zajrzymy również do płyty tygodnia. Tam czekają na nas chłopaki z Mili Vanilli. Chociaż czy to naprawdę oni? W tym przypadku można się zastanawiać.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio, Milli Vanilli i All or Nothing. Dziś wracamy do jednego z najbardziej charakterystycznych duetów końcówki lat 80. Rope Pilatus i Fab Morvan błyskawicznie zdobyli światową popularność dzięki tanecznemu popowi, charakterystycznemu wizerunkowi i takim hitom jak Girl You Know It's True czy Baby Don't Forget My Number. W naszej płycie tygodnia czas na kawałek All or Nothing, utwór, który w zasadzie na całym świecie stał się hitem. Dziś obecnie już trochę zapomnianym, a to za sprawą skandalu, który chwilę później wybuchł właśnie przy okazji Milli Vanilli. O tym w tym tygodniu będziemy sobie jeszcze wspominać.

0: Reklama.
1: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
2: Stał też wrześniowe 20-lecie. Arena Jaskółka, Tarnów, 19 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Tarnów, Arena Jaskółka, 19 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
0: Reklama.
3: Ile kosztuje najdroższa filiżanka kawy na świecie? Uwaga, w przeliczeniu na złotówki 2,5 tysiąca. I zostało to wpisane do księgi rekordów Guinnessa. Taką kawę można zamówić w Dubaju, w jednej z kawiarni. I uwaga, no, ja cytuję właściciela. Wpis do księgi rekordów to nagroda, która celebruje zaangażowanie naszego zespołu i potwierdza, że warto było się starać. Filiżanka kawy za 2,5 tysiąca złotych. Faktycznie, cały zespół musi się starać. Wydaje mi się, że w tej kawiarni muszą pracować myśliwi, bo zamiast klientów to chyba polują na jelenie.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. Jaśnie.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: I zobaczmy, co dzieje się na naszych drogach. Najpierw jedziemy przez ulicę Sanoka, spowolnienia na skrzyżowaniu ulic Bony Przemyskiej i ulicy Lwowskiej, wolniej na dojazdach do Ronda Beksińskiego. Nogę z gazu ściągamy także na Jagiellońskiej, Staszica, Mickiewicza i odcinkowo na ulicy Lipińskiego. Sprawdźmy, co dzieje się w Krośnie razem z Taxi Krosna.
3: Witamy wszystkich podróżujących ulicami Krosna. No i tak wjeżdżamy od Sanoka i tutaj mamy dosyć spore utrudnienie na ulicy Bieszczadzkiej do światełek z ulicą Polną. Wjeżdżamy w miasto. Utrudnienia na ulicy Lwowskiej, ulicy Bohaterów, Westerplatte. Przejeżdżamy na dół w stronę Legionów. Tutaj również ulica Grodzka zamknięta, ulica Podwale utrudnienia, ulica Tkacka, Korczyńska, Okrzej, Żółkiewskiego. Przez miasto dołem jedziemy w miarę na bieżąco. Krakowska idzie na bieżąco, przestawia troszeczkę tysiąclecia. Wyjeżdżamy w stronę Jasła. Tutaj na Zrecińskiej poczekamy troszeczkę. No i na Jana Pawła zwężenie do jednego pasa w miejscowości Turaszówka. Na pozostałych odcinkach na obecną chwilę ruch odbywa się w miarę na bieżąco. Dziękuję, miłego popołudnia.
2: Zobaczymy, co dzieje się w Jaśle. Tłoczno się robi na ulicy Piłsudskiego oraz ulicy Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności. Ruch hamuje także na ulicach 17 stycznia, Kazimierza Wielkiego, Szejnochy, Kościuszki oraz 3 maja, Mickiewicza i Metzgera. W Gorlicach korkuje się ulica Parkowa, Biecka, Kościuszki, Legionów, Mickiewicza oraz ulica Węgierska na odcinku przy skrzyżowaniu.
1: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W Roźwienicy świadek zatrzymał kierowcę Audi, którego zachowanie na drodze wskazywało, że może być nietrzeźwy. Mężczyzna wcześniej kilkukrotnie zjeżdżał na pobocze i wjeżdżał na środek jezdni. Po zatrzymaniu wysiadł z auta i próbował uciec, jednak świadek uniemożliwił mu dalszą ucieczkę i powiadomił policję. Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości 42-letniego mieszkańca gminy Roźwienica. Badanie wykazało 1,7 promila alkoholu. Okazało się również, że mężczyzna miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, a Audi nie posiadało obowiązkowego ubezpieczenia OC ani aktualnych badań technicznych. Sąd rejonowy w Jarosławiu skazał 42-latka na 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Mężczyzna ma również zapłacić 10 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej. Wyrok nie jest prawomocny. Jasielski Dom Kultury zachęca do udziału w warsztatach poświęconych symbolice i interpretacji w malarstwie. Podczas zajęć uczestnicy odkryją kluczowe warstwy interpretacji dzieła, poznają bogatą symbolikę w sztuce, która ewoluowała i stawała się coraz bardziej złożona. Mówi Katarzyna Wójcik, instruktor do spraw plastyki w Jasielskim Domu Kultury.
2: Jasielski Dom Kultury zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz średnich do udziału w programie edukacyjnym do wystawy Ryszarda Ochałka. Tematem naszych warsztatów będzie symbolika i interpretacja w malarstwie. Warsztaty będą świetną okazją do rozmowy, jak sztuka współczesna korzysta z dziedzictwa przeszłości, jak symbolika w sztuce ewoluowała i stawała się coraz bardziej złożona. Uczestnicy będą mogli zapoznać się także z niezwykle ciekawą i różnorodną pracą twórczą lokalnego artysty. Terminy spotkań to 20, 21, 27 oraz 28 października w godzinach. Grupa pierwsza od godziny 10 do 11.30, grupa druga od 12.30 do 14.00.
1: Zajęcia będą prowadzone dla dwóch grup, szkół podstawowych oraz średnich. Program będzie dostosowany do danej grupy wiekowej. Zapisy obowiązują pod numerem telefonu 13 44 351 54. Stoiska z rękodziełem i wyrobami rzemieślniczymi, przekąski oraz tradycyjne potrawy, muzyka na żywo, a także atrakcje dla całej rodziny czekać będą tej jesieni na Tarnowskim Rynku. W dniach od 23 do 25 października odbędzie się tam jarmark Świętego Marcina. Na odwiedzających będą czekać wystawcy z całej Polski. Pojawią się regionalne produkty i przysmaki, oryginalne rogale świętomarcińskie, a nawet stoiska z tradycyjną gęsiną. Jarmark to też atrakcje dla całych rodzin, takie jak widowiskowy pokaz ognia czy animacje dla dzieci. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
0: Reklama. Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam. Miasto Krosno.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
11: W
10: moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch, a wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
11: Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.

0: Swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Reklama.

0: mamy nadmiar ziemniaków. Okazało się, że w Polsce jest nadprodukcja ziemniaków. No, no i co teraz? Teraz, żeby wykorzystać te wszystkie ziemniaki, to albo musimy przejść na dietę mocno ziemniaczaną, albo druga opcja, której nie polecam, no wszyscy wpadniemy w alkoholizm.
1: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

Czy pieniądze szkodzą zdrowiu? No, źle wydawane jak najbardziej. Słuchajcie, zaglądamy do Wielkiej Brytanii. Tam pewien mężczyzna 2 miesiące temu wygrał kilka milionów funtów. No i zaczął

0: imprezować. Po 40 dniach trafił do szpitala. Wykończony, wycieńczony. To był po prostu limit. Czyli wiecie, wychodzi na to, że do 39 dni jest bezpiecznie.
1: Trendy radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Szok podwyżkowy po śmiertelnym ataku nożownika w szkole. Czy będzie burza przed ciszą? Kraków szykuje się do wyborów. Tegoroczna literacka noblistka już w ubiegłym roku doceniona w Polsce. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nadal trwa akcja policji i straży pożarnej w szkole w Leśno-Dole Nowinach po tragicznym ataku 15-letniego nożownika. Rodzice, mieszkańcy miejscowości i sąsiedzi tragicznie zmarłej 37-letniej kobiety są w szoku. Rozmawiał z nimi na miejscu Szymon Kępka.
2: Wczoraj w Ostrołęce, dzisiaj tutaj, to jest masakra. To jest jedna wioska, no to się wszyscy znają. No.
3: To trzy klasy są na wycieczce. Co się wszystko wydarzyło, to tam dzieci tych nie było.
4: Starsze klasy są zamknięte. I podobno puszczają im bajki.
3: Tam jakąś bajkę, muzykę, żeby po prostu ich nie traumatyzować. Ale dzieci są niewypuszczane jeszcze.
1: Policja sprawdza hipotezę dotyczącą internetowego wyzwania, które miało nawoływać młodzież do agresji. Premier, który zwołał pilną naradę ministrów i szefów służb, mówił, że 15-letni napastnik miał mieć na sobie kask i nagrywać atak. Mazowiecka policja na razie tego nie potwierdza. Z kolei 19-latek, który wczoraj zaatakował uczniów i nauczycieli w szkole w Ostrołęce, dziś po południu ma być przesłuchany przez prokuraturę i usłyszy zarzuty. Teraz znajduje się w miejscowym areszcie. Zmarła wybitna programistka Margaret Hamilton, która przyczyniła się do sukcesu misji NASA Apollo. Amerykanka odeszła w wieku 90 lat. Historyczny program lotów na Księżyc, w którym brała udział, był przełomem w odkrywaniu kosmosu, ale także sukcesem propagandowym Stanów Zjednoczonych. Ostatni lot programu Apollo odbył się w 1972 roku. Obecnie trwają przygotowania do ponownego wysłania człowieka na Księżyc. Początek misji NASA Artemis III zaplanowany jest na przyszły rok. Jednak termin już kilka razy był przekładany. Do ciszy wyborczej zostały 2 dni, ale w Krakowie wciąż nie wiadomo, czy to już koniec sądowej odsłony kampanii. Drugi tydzień rywalizacji o fotel prezydenta miasta upłynął niemal w całości na wnioskach w trybie wyborczym, rozprawach i zażaleniach. Łukasz Gibała przyznaje, że sam jest zdumiony takim przebiegiem kampanii, o czym Katarzyna Mynarczyk.
5: Tłumaczy jednak, że to jego sztab i prawnicy decydują o składaniu wniosków.
6: I ja tutaj rozmawiałem z moimi prawnikami, z moim pełnomocnikiem wyborczym, no ale oni się upierają, że ile ktoś pada w przestrzeni publicznej stwierdzenie nieprawdziwe, to powinniśmy interweniować. Ja ich nie zachęcałem do żadnego z tych pozwów, też ich nie zniechęcałem. Powiedziałem, róbcie swoją wersję za właściwe. Ja bym chciał jak najwięcej czasu spędzać na ulicy, rozmawiając z mieszkańcami.
5: Kolejnych wniosków żadna ze stron nie wyklucza i choć kampanii wyborczych Kraków przeżył już wiele, taką liczbę sądowych sporów w ciągu zaledwie kilku dni trudno sobie przypomnieć.
1: Tegoroczną Nagrodę Nobla otrzymała kanadyjska poetka Anne Carson. 76-latka została doceniona przez Szwedzką Akademię za odważną i innowacyjną literaturę, która pozostaje w dialogu z tradycją klasyczną. Carson znana jest z tego, że w swoich biografiach często nie ujawnia szczegółów.
7: Może wynika to z tego, że pierwotnie jestem tłumaczem, a najtrudniejszą rzeczą do zrobienia w tłumaczeniu jest usunięcie własnego głosu tłumacza i siebie ze ścieżki czytelnika, aby mogła objawić się oryginalna myśl.
1: Mówiła Anne Carson w Polsce rok temu, podczas gdy odbierała Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: W nocy z czwartku na piątek średnio 11 stopni. Całkiem, nawet bardzo ciepła noc jak na tę część października. Jutro w trakcie dnia już zdecydowanie chłodniej niż dzisiaj. 15 stopni w Tarnowie, 14 pokażą termometry w Sanoku, Krośnie i Jaśle.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Jesień na Pasterskim Szlaku? Już 10 października zapraszamy na Podkarpacki Osod w Osławicy. Osod to tradycja, muzyka, sery i pasterskie smaki oraz mnóstwo owiec. Bacówka u Franosa. Start o 12. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
3: W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowany przez sztuczną inteligencję.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Neonet, Neonet.
9: Do korzyści pełen sklep.
8: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat.
10: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
8: Neonet.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Sąsiedzie, kapusta pekińska od Joli i Zbyszka znów poleca się w MPM. Świeża, chrupiąca, prosto od naszych sprawdzonych rolników. Teraz tylko do środy w promocji po 3 zł 50 za kilogram. Tak, do surówki, sałatki albo obiadu. Kapusta pekińska w MPM tylko 3,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł za kilogram.
14: Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów.
15: Reklama.

0: Druga zmiana ze zdwojoną siłą w Trend Radio.
1: Jesteśmy po 15, czwartkowe popołudnie, no a przed nami oczywiście giełda pracy na 101,9 oraz 95,2 FM. W tej godzinie też porozmawiamy sobie o tym, czy... No właśnie, trwa jesień, więc wydarzeń ciekawych w regionie jest mniej. Nic bardziej mylnego.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Oferty pracy, projektowy urząd pracy w Gorlicach, stan na dzień 2 października 2026 roku. Pielęgniarz, pielęgniarka, miejsce pracy Klinkówka. Osoba do spraw handlu i marketingu, miejsce pracy Gorlice. Osoba na stanowisku do spraw infrastruktury, miejsce pracy Łosie. Kosmetolog, miejsce pracy Wysowa, Zdrój. Nauczyciel w zawodzie technik, mechanizacji, rolnictwo, agrotroniki, miejsce pracy Hańczowa. Nauczyciel bibliotekarz, miejsce pracy Wysowa, Zdrój. Kierowca samochodu ciężarowego, miejsce pracy Teren Kraju. Nauczyciel przedszkola, miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel pedagog specjalny dla ucznia z autyzmem, miejsce pracy Ropa. Nauczyciel surdopedagog, miejsce pracy Ropa. Sekretarka, miejsce pracy Brunary. Technik informatyk, miejsce pracy Gorlice. Grafik komputerowy, miejsce pracy Lipinki. Spawacz konstrukcji stalowych, spawacz konstrukcji stalowych metodą TIG, praca na terenie kraju. Spawacz metodą MAX 135, praca w Niemczech. Monter konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Monter konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Spawacz metodą MIG, MAG, miejsce pracy Gorlice. Pracownik fizyczny w dziale produkcji, miejsce pracy Gorlice. Płytkarz, glazownik, praca na terenie powiatu gorlickiego. Pracownik robót wykończeniowych, praca w Niemczech. Murarz, miejsce pracy Niemcy. Glazownik, praca w Niemczech. Zbrojarz, pracownik ogólnobudowlany, miejsce pracy teren kraju. Hydraulik, instalator instalacji grzewczych, praca na terenie powiatu gorlickiego. Operator maszyn budowlanych, praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Technik serwisant, praca na terenie kraju. Elektryk, miejsce pracy teren kraju. Elektryk, miejsce pracy Gorlice. Konserwator, praca na terenie Gorlic. Stolarz galanterii drzewnej, miejsce pracy Gorlice. Mechanik pojazdów samochodowych, miejsce pracy Gorlice. Pracownik komunistyczny w przemyśle spożywczym, miejsce pracy Męcina Wielka. Kucharz, miejsce pracy Ropa. Cukiernik, miejsce pracy Lipinki. Pomoc kuchenna, miejsce pracy Kobylanka. Pomoc kuchenna, miejsce pracy Gorlice. Sprzedawca, miejsce pracy Libusza. Magazynier, miejsce pracy Gorlice. Magazynier, miejsce pracy Szczepańcowa. Magazynier, miejsce pracy Ropica Polska. Osoba do wykładania towaru na półkach, miejsce pracy Ropica Polska. Operator wózka widłowego, miejsce pracy Szczepieńcowa. Pakowacz ręczny, miejsce pracy Lipinki. Opiekun osoby starszej, praca na terenie Polski oraz w Niemczech. Szwaczka maszynowa, miejsce pracy Grybów. Krojczy, miejsce pracy Grybów. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
3: Reklama. Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Bricomarché kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: Zaprasza Bricomarché Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarché Dębica w Galerii Raj.
3: Reklama.
5: Ja

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Jazdę po drogach naszego regionu rozpoczynamy od raportu policyjnego.
2: Policjanci pracują na miejscu zdarzenia drogowego w Krośnie na ulicy Korczyńskiej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Toyotą nie ustąpił pierwszeństwa kierującemu motocyklem i doprowadził do zdarzenia. Kierujący jednośladem został zabrany do szpitala na badania. Ruch w tym miejscu odbywa się bez utrudnień. Do kolejnego zdarzenia doszło w Jarosławiu na ulicy Pełkińskiej, gdzie zderzyły się Volvo i Skoda. W wyniku tego zderzenia Volvo uderzyło w skarpę, a następnie dachowało. Kierująca tym pojazdem została przewieziona do szpitala na badania. Ruch w tym miejscu odbywa się bez utrudnień.
1: Dziękujemy funkcjonariuszom Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie za przygotowanie informacji. Teraz czas na ulicę Sanoka, spowolnienia na ulicy Lipińskiego oraz na wyjeździe w stronę Zagórza, wolniej ulicą Lwowską Przemyską przy skrzyżowaniu z ulicą Bony. Zwalniamy dojeżdżając do ronda imienia Beksińskiego oraz na ulicach Mickiewicza, Kościuszki i Jagiellońskiej. Noga z gazu także na dojazdach do ronda imienia Andrzeja Boboli. Wyjeżdżamy z Sanoka, jedziemy w stronę Krosna. Zwalniamy w miejscu piastowym przy rondzie w centrum miejscowości. W Krośnie również troszkę wolniej na ulicach Korczyńskiej, Niepodległości, Czajkowskiego, Podwalu i ulicy Legionów. Dość dużo utrudnień remontowych, m.in. na ulicy Jana Pawła II w kierunku Jasła, na ulicy Chopina, na ulicy Grodzkiej oraz Bohaterów Westerplatte, gdzie zamknięte jest wjazd od strony ulicy Lwowskiej. Jasło zwalnia m.in. na ulicach Legionów 17 stycznia oraz Piłsudskiego, tłoczno w centrum miasta. Nogę z gazu ściągamy także na ulicach Mickiewicza 3 maja i Metzgera. W Gorlicach nadal tłoczno na ulicach Parkowej, Bieckiej, Kościuszki, Mickiewicza, Legionów, ulicy Stawiska oraz skrzyżowaniu Bieckiej z ulicą Skrzyńskich w kierunku wyjazdowym.
0: Śpieszy powoli, z trendy radiem. Zdążysz.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Miasto Jasło pozyskało 7,7 miliona złotych dofinansowania z funduszy europejskich. W ramach przyznanych środków zaplanowano przebudowę wschodniej części Jasielskiego Rynku, nasadzenia 79 drzew oraz krzewów w różnych częściach miasta, zwiększenie funkcji ekologicznych i retencyjnych skweru Świętego Antoniego przy ulicy Mickiewicza, zagospodarowanie terenu wokół budynku Jasielskiego Magistratu, zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej oraz retencyjności dziedzińca Zespołu Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle na osiedlu Sobniów, zakup i montaż 27 nowych zielonych przystanków autobusowych, budowa zielonych miejsc postojowych przy ulicy 1 Maja, zakup i montaż 5 zielonych wiat śmietnikowych. Całkowita wartość projektu opiewa na blisko 9,5 miliona złotych. W starostwie powiatowym w Gorlicach odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Ważnym momentem posiedzenia było wręczenie aktu powołania Annie Augustyn, nowej członkini Powiatowej Rady Rady Pracy na kadencję 2026-2029. Będzie ona reprezentować cech rzemiosł i przedsiębiorczości w Gorlicach. Jednym z istotnych punktów obrad była uchwała dotycząca wyboru form pomocy dla osób bezrobotnych i innych osób uprawnionych w 2026 roku. Powiatowa Rada Rynku Pracy pozytywnie zaopiniowała wprowadzenie do katalogu wsparcia refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
2: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Dziś rusza 11. edycja akcji sprzątania cmentarzy z I wojny światowej. Ta wyjątkowa inicjatywa społeczna ma na celu przywrócenie blasku i należytej pamięci miejscom spoczynku żołnierzy poległych podczas Wielkiej Wojny. Głównymi organizatorami wydarzenia są przedstawiciele struktur PTTK, w tym Klubu Górskiego Orły przy Komendzie Stołecznej Policji. Akcja cieszy się ogromnym wsparciem kilkunastu lokalnych samorządów, w tym starosty powiatu gorlickiego oraz licznych burmistrzów i wójtów z regionu. W tym roku akcją zostało objętych 147 cmentarzy, mówi Jacek Witas, prezes koła nr 8 Klubu Górskiego Orły przy Komendzie Stołecznej Policji.
3: Pomysł zrodził się w 2015 roku, kiedy koło nr 8 Klub Górski Orły PTTK Oddział Mazowsze objął patronatem jeden cmentarz nr 77 w Ropicy Górnej. Wstąpiliśmy dosłownie z pismem do Urzędu Gminy, że chcieliśmy objąć patronat nad tym cmentarzem. Sprzątaliśmy go przez najbliższe kilka lat i opiekowaliśmy się tym cmentarzem, a później powstał pomysł rozszerzenia tej akcji na wszystkie cmentarze z terenu gminy Sękowej. W kolejnych latach dołączyły kolejne gminy Łużna, Krępna, Uście Gorlickie, a w ostatnich kilku latach liczba gmin rozrasta się, można powiedzieć, z roku na rok.
1: Zwieńczeniem trzydniowych prac porządkowych będzie oficjalne podsumowanie, które zaplanowano na sobotę 10 października o godzinie 17 w Gospodzie Magórskiej w Małastowie. Wyjątkowym punktem finału będą towarzyszące mu wystawy fotograficzne autorstwa Waldemara Dobrowolskiego oraz Tomasza Prucnala, dokumentujące stan i historię galicyjskich nekropolii wojennych. Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej zachęca do udziału w lekcjach z natury. Podczas zajęć dzieci nabywają wiedzę o otaczającym je świecie, wykonują kreatywne zadania oraz uczestniczą w zabawie ruchowej lekcje z natury. Etnocentrum to warsztaty przeznaczone dla dzieci w wieku od 5 do 7 lat oraz ich opiekunów, mówi Karolina Oleniacz, animatorka kultury regionalnej w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej.
4: W październiku i listopadzie w naszej ofercie pojawią się ciekawe warsztaty dla dzieci w wieku od 5 do 7 lat i ich rodziców lub opiekunów. A mowa o lekcjach z natury, czyli spotkaniach, które mają pokazać dzieciom, że w parku, w lesie, z dala od ekranów czeka na nie świetna zabawa. Rodzicom zaś pokazać, jak aranżować wspólne wyjścia w przyrodę i w prostych aktywnościach przemycać wartościową wiedzę. Na pierwszą lekcję z natury zapraszamy do Etnocentrum w sobotę 10 października o godzinie 16. Dzieci nauczą się m.in. rozpoznawać liście wybranych gatunków drzew. Część spotkania poświęcimy również kreatywnemu tworzeniu. Z naturalnych i łatwo dostępnych surowców dzieci stworzą własny las zamknięty w ramce.
1: Kolejne zajęcia odbędą się 14 listopada o godzinie 16.
0: Reklama.
5: Szukasz transportu do Niemiec, Holandii, Belgii? Wybierz Lucas Tour. To firma z 15-letnim doświadczeniem, która przewiezie Cię w komfortowych warunkach dużymi busami. Z nami wyruszysz z Podkarpacia, Małopolski prosto pod wskazany adres. Oferujemy nowoczesną i komfortową flotę z własnym serwisem marki Renault Master, atrakcyjne ceny doświadczonych kierowców. Wyjazdy z Polski wtorek, czwartek, piątek i sobota w sezonie letnim niedziela, a powroty dnia następnego. Dopasuj podróż do swoich planów i zarezerwuj termin już dziś. Rezerwacje 694 126 933. Lucas Tour. Bezpiecznie i komfortowo z adresu pod adres.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Golec Workiestra. Już 29 grudnia w Arenie Jaskółka w Tarnowie. Wyjątkowy koncert najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek w góralskim wydaniu. Tarnów 29 grudnia. Bilety również rodzinne ze zniżką do nabycia w serwisie artbilet.pl. Na koncert zaprasza Your Events Art, artbilet.pl oraz Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
10: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Trwa jesień, no nie da się ukryć, ale to nie oznacza, że w naszym regionie dzieje się mało, bo w przyszłym tygodniu, oj, to będzie działo się dużo w Gorlicach, na przykład od 14 do 18 października 12. Festiwal imienia Zygmunta Haupta. To jedno z najważniejszych jesiennych wydarzeń literackich nie tylko w regionie, ale w całej Polsce i przyciągnie do Gorlic wybitnych pisarzy, poetów, reportażystów i literaturoznawców. Festiwal powstał jako inicjatywa mająca na celu przypomnienie i promocję twórczości Zygmunta Haupta, geniusza, a przez lata niesłusznie zapomnianego polskiego pisarza. Tradycją imprezy stały się spotkania

0: of the heart.
1: Trend Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
2: Reklama. Sąsiedzie, wygrzane w słońcu pomarańcze z gorącej Afryki są teraz w MPM za połowę ceny. Soczyste, słodkie i pełne smaku. Kupisz je tylko do środy po 4,50 zł za kilogram. Tak, pomarańcze w MPM 50% taniej. Tylko 4,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł za kilogram. Reklama.

UK Charts w Trend Radio i cofamy się do 8 października 2001 roku. Na szczycie brytyjskiej listy przebojów Kylie Minogue z Can't Get You Out of My Head. W tamtym tygodniu Kylie była numerem 1 już trzeci tydzień z rzędu, a piosenka ostatecznie spędziła na pierwszym miejscu 4 tygodnie. To był jeden z największych hitów całego 2001 roku. Utwór zadebiutował na szczycie brytyjskiej listy już pod koniec września, a później dotarł do pierwszego miejsca w około 40 krajach. Dziś w UK Charts Trendy Radio wracamy do początku XXI wieku, 8 dzień października 2001, no i Kylie Minogue.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Premier chce przepisów o blokowaniu mowy nienawiści w sieci. Umacnia się podium liderów rankingu zaufania do polityków. A na koniec poszukamy w księgarniach tomików ogłoszonej dziś tegorocznej noblistki w dziedzinie literatury. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wprowadzenia przepisów umożliwiających natychmiastowe blokowanie mowy nienawiści w internecie chce premier Donald Tusk w związku z atakami w szkołach w ostatnich dniach. Dziś w Leszczy-Dole, Nowinach Podwyżkowym, po ataku byłego ucznia zmarła 37-letnia woźna tej szkoły. Wczoraj w szkole w Ostrołęce zranionych zostało 9 osób. Także wczoraj policja w Sierpcu udaremniła kolejny planowany atak. Sprawca dzisiejszego śmiertelnego ataku, 15-latek, jest w rękach policji, ale nie wiadomo jeszcze, czy będzie odpowiadał jak dorosły, czy jak nieletni, mówi prezes Sądu Rejonowego w Wyszkowie Tomasz Królik.
2: Sprawa się toczy na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. I w tej ustawie nie ma kar, tylko są środki wychowawcze. Proceduralnie jest tak, że sąd może przekazać tę sprawę do prowadzenia prokuraturze i wówczas będzie odpowiadał jak dorosły.
1: Sprawca to były uczeń szkoły w Leszczy-Dole, Nowinach i mieszkaniec tej miejscowości. I jeśli będzie odpowiadał jako dorosły, może mu grozić maksymalnie 25 lat więzienia. Jeśli jako nieletni trafi do ośrodka poprawczego do momentu ukończenia 21 roku życia. Z kolei 19-latek, który wczoraj zaatakował uczniów i nauczycieli w szkole w Ostrołęce, dziś po południu ma być przesłuchany przez prokuraturę i usłyszy zarzuty. Teraz znajduje się w miejscowym areszcie. Oba ataki badają m.in. policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Funkcjonariusze sprawdzają, czy ataki w szkołach związane są z rzekomym internetowym challenge'em. Mazowiecka kurator oświaty apeluje z kolei do rodziców o uwagę, rozmowę z dziećmi, jeśli mają jakieś podejrzenia, kontrolę plecaków, czy przypadkiem nie ma w nich niebezpiecznych przedmiotów, mówi kurator Wioletta Krzyżanowska.
3: Bardzo Państwa proszę, wszystkie mamy, wszystkich tatusiów o to, żeby interesowali się tym, co ich dzieci robią w czasie wolnym, żeby interesowały się tym, co robią w telefonach komórkowych, żeby sprawdzić, co realnie jest w plecaku. Bez współpracy z rodzicami szkoła nie poradzi sobie z tym problemem.
1: Mazowiecka kurator zwołała na jutro naradę z udziałem dyrektorów wszystkich szkół z terenu województwa. Narada będzie dotyczyć obowiązujących procedur bezpieczeństwa w placówkach. Liderem rankingu zaufania do polityków wciąż pozostaje prezydent Karol Nawrocki. Jak wynika z sondażu CBOS, we wrześniu prezydentowi ufało 53% badanych. Kolejne miejsca zajmują wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz 45% i Radosław Sikorski 43%. Wszyscy politycy z podium zaufania uzyskali wzrost zaufania w stosunku do sierpnia. Kanadyjska poetka Anne Carson została tegoroczną laureatką Nagrody Nobla z literatury. Bartosz Kądziołka próbował dziś kupić w Łodzi jej książki, niestety bez skutku.
4: Ewa Grudzińska, Antykwariat Seabarrow. Sprawdziłam, jakie napisała książki, ale nic z tych rzeczy u nas się nie trafiło. Gratuluję serdecznie, oczywiście.
5: U nas na pewno nie ma. Nie pamiętam, żeby się ostatnio w ogóle pojawiła.
6: Anna Witczak z Księgarni Światowit.
7: Jeśli ktoś dostaje literacką Nagrodę Nobla, wzrasta zainteresowanie tym autorem?
6: Tak. Niestety muszę tylko powiedzieć tyle, że na bardzo krótko.
1: W ubiegłym roku Anne Carson została doceniona w Polsce Międzynarodową Nagrodą Literacką Zbigniewa Herberta.

0: pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: W nocy z czwartku na piątek od 9 do 11 stopni w naszym regionie, jutro w trakcie dnia tylko 14 w Sanoku, Krośnie i Jaśle, 15 w Tarnowie.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: Zaprasza Brico Marché Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marché Dębica w Galerii Raj.
4: Odkryj strefę marek na Allegro.

0: listy ulubionych marek na Allegro.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Reklama. Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.

Jesteśmy po 16, czwartkowe popołudnie. W tej godzinie oczywiście kolejne oferty zatrudnienia. Giełda pracy na 101,9 oraz 95,2 FM. W tej godzinie wrócimy do ciekawych październikowych wydarzeń w naszym regionie, bo tych jest naprawdę sporo.

0: Reklama. Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów.
1: Sąsiedzie, kapusta pekińska od Joli i Zbyszka znów poleca się w MPM. Świeża, chrupiąca, prosto od naszych sprawdzonych rolników. Teraz tylko do środy w promocji po 3,50 zł za kilogram. Tak, do surówki, sałatki albo obiadu. Kapusta pekińska w MPM tylko 3,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł za kilogram.
0: Reklama.

0: Trend Radio 101.9 i 95 i 2 FM. Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trend Radio, no i duet Milli Vanilli, chociaż czy to można nazwać duetem, jeżeli to nie oni tak naprawdę śpiewali. Skupmy się jednak na muzyce. More Than You Ever Know to jeden z tych utworów, które świetnie pokazują brzmienie końcówki lat 80. Taneczny pop, mocna produkcja i duet, który w bardzo krótkim czasie stał się światową sensacją. To kawałek z 1988 roku. Milli Vanilli, More Than You Ever Know.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W starostwie powiatowym w Krośnie podpisano umowę na realizację kolejnej inwestycji drogowej. Tym razem prace obejmą odcinek drogi powiatowej relacji Olszyny - Jabłonica Polska w miejscowości Kombornia. Zaplanowane roboty obejmą przebudowę jezdni i jej poszerzenie do 5,5 metra. Na odcinku o długości 261 metrów powstanie również utwardzone pobocze, które zostanie oddzielone od jezdni krawężnikiem. Koszt zadania wynosi ponad 470 tysięcy złotych. Zgodnie z harmonogramem całość prac ma zostać zrealizowana do końca 2026 roku. W Tarnobrzegu odbyła się konferencja Kolej Regionalna Podstawą Rozwoju Lokalnego Samorządów, poświęcona znaczeniu transportu kolejowego dla rozwoju miast, gmin i powiatów. Podczas konferencji podpisano list intencyjny dotyczący utworzenia czwórmiejskiej kolei aglomeracyjnej. Choć nazwa projektu nawiązuje do czterech miast – Niska, Sandomierza, Stalowej Woli i Tarnobrzega – jego planowany zasięg ma być szerszy. Zakładane połączenia mogą objąć również Nową Dębę i Kolbuszową, a w dalszej perspektywie także Mielec, Dębice, Staszów, Janów Lubelski i Biłgoraj. Ponad 10 300 km przejechały w zakończonym sezonie tarnowskie rowery miejskie. Były wypożyczane 7 300 razy. Podczas zimowej przerwy będzie kontrolowany stan techniczny jednośladów. Te, które będą tego wymagały, zostaną poddane naprawie. Pozostałe będą przygotowywane do kolejnego sezonu. Tegoroczny trwał od początku kwietnia do końca września. W ramach systemu Tarnowski Rower Miejski można korzystać ze 190 jednośladów, w tym 10 dziecięcych i 10 wyposażonych w foteliki dla najmłodszych.
2: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
1: W sobotę w Bacówce u Władysława Fanosa odbędzie się podkarpacki osod, spotkanie na pasterskim szlaku w Osławicy. Osod to symboliczne zakończenie sezonu wypasu owiec oraz powrót stad do wsi, mówi Piotr Sztukowski ze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Komańczy.
3: 10 października zapraszamy na podkarpacki osod, to spotkanie na pasterskim szlaku w Osławicy, w Bacówce u Fanosa. Zaczynamy rozpaleniem watry, będziemy nawoływać trąbitami owce, poczekamy na ich przybycie, spędzimy owce do osodu, przywitamy gości, poczęstujemy serami, jagnięciną. Mamy też kilka atrakcji dla gości. Będzie można degustować potrawy kuchni pasterskiej, będzie jarmark rękodzieła, produktów regionalnych, gry i zabawy dla dzieci.
1: Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12. Jasielski Dom Kultury zachęca do udziału w 20. Przeglądzie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży 2026. Organizatorzy czekają na prace, których korzenie czerpią z głównych dziedzin artystycznych. Malarstwo, rzeźba, architektura, rysunek, grafika, muzyka, literatura, taniec, film czy teatr. Mówi Katarzyna Wójcik, instruktor do spraw plastyki w Jasielskim Domu Kultury.
4: Niech sztuka zachęci Was do odnalezienia ciekawych form i kolorów, a każda praca niech będzie magiczną historią każdego z uczestników. Na laureatów czekają nagrody rzeczowe oraz nagroda specjalna z okazji 20. jubileuszu konkursu. Kalendarz na 2027 rok prezentujący nagrodzone prace. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 23 listopada. Serdecznie zapraszamy.
1: Szczegóły znajdują się na stronie internetowej Jasielskiego Domu Kultury.
0: Reklama.
5: Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zaprasza miasto Krosno.
6: Mamo, czy na Dzień Nauczyciela można kupić coś słodkiego?
7: No pewnie. Przecież oni też są czyimiś dziećmi.
8: W Delikatesach Centrum. Do środy. Altejskie mleczko Milka. 9,99 przy zakupie dwóch z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 20,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
9: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama.

Jest jesień. Czy to oznacza, że w regionie dzieje się mniej ciekawych wydarzeń, na przykład plenerowych? Otóż nie, bo jeszcze w październiku, konkretnie to od 23 do 25, na rynku w Tarnowie trwać będzie jarmark świętego Marcina. A na nim oczywiście rogale, gęsina i moc atrakcji. Rzeczy, które kojarzą się z 11 dniem listopada, no w tym przypadku trochę, bo dwa tygodnie wcześniej, od 23 do 25 października. I to wszystko na tarnowskim rynku.

gotowy z ulicy Prowa. Młodszy pracownik obsługi warsztatu gastronomicznego Krosno. Monter rurociągu ze znajomością rysunku geometrycznego Jedlicze. Operator betoniarni Pustyny.

jednego jedlicze. Pomocnik montera tras kablowych Suli Sprowa. Pracownik biurowy Staż i Skrzynia. Pracownik do spraw utrzymania ruchu Suli Sprowa. Pracownik fizyczny Krosno. Pracownik ochrony jedlicze. Pracownik ogólnobudowlany Krosno. Pracownik, pracownica restauracji McDonald's Krosno. Robotnik budowlany Suli Sprowa. Robotnik budowlany Rymanów. Spawacz Suli Sprowa. Spawacz TIK jedlicze. Specjalista do spraw wynagrodzeń Teodorówka. Spedytor, staż, miejsce piastowe. Sprzedawca kasy, osoba wykonująca pracę

0: Komisarz Rymanów. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Reklama. Sąsiedzie, wygrzane w słońcu pomarańcze z gorącej Afryki są teraz w MPM za połowę ceny. Soczyste, słodkie i pełne smaku. Kupisz je tylko do środy po 4,50 zł za kilogram. Tak, pomarańcze w MPM 50% taniej, tylko 4,50 za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł za kilogram. Reklama.

Za chwileczkę 17, to oczywiście oznacza ekspres informacyjny w Trendy Radio. Dziękuję bardzo za dziś. W drugiej zmianie słyszymy się jutro. Filip Waćkowski, do usłyszenia, cześć.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Po atakach w szkołach rząd chce zaostrzyć blokowanie treści w internecie. Śledczy chcą przesłuchać matkę ukraińskiego nożownika z Jarosławia. Powstała kontynuacja Mikołajka. Dalsze losy francuskiego chłopca napisali nowi autorzy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Mazowiecka kurator oświaty zwołała na jutro spotkanie ze wszystkimi dyrektorami szkół w województwie. Na zwołanej w trybie pilnym naradzie online chce rozmawiać na temat procedur bezpieczeństwa. To odpowiedź na dwa ataki z dziś i wczoraj, do których doszło w dwóch szkołach na Mazowszu. Dziś w placówce podwyżkowym z rąk 15-latka zginęła woźna. Wczoraj 19-latek ranił 9 osób, w tym uczniów i nauczycieli. Jest już też reakcja rządu na wczorajsze i dzisiejsze ataki w szkołach w Mazowieckim. Jeszcze dziś w wieczornym bloku głosowań Sejm może przyjąć ustawę umożliwiającą blokowanie nielegalnych treści w internecie. Premier Donald Tusk twierdzi, że to konieczność, bo sprawcy mogli być inspirowani tym, co oglądali i czytali w sieci. Premier podkreślił też, że trzeba zrobić wszystko, by uniknąć naśladownictwa. Nie lekceważmy grypy. Infekcja u zdrowego i wysportowanego 17-latka miała dramatyczny przebieg. Kacper przeszedł właśnie w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu przeszczep płuc. A obecnie po 8 miesiącach hospitalizacji przygotowuje się do powrotu do domu, o czym Grzegorz Kozioł.
2: Grypa zniszczyła płuca, potem doszło ciężkie zakażenie, masywne krwawienie i niewydolność wielonarządowa. Pacjent walczył o życie na ECMO, czyli aparaturze zastępującej pracę płuc, opowiada kardiochirurg i transplantolog dr Maciej Urlik.
3: Co było dziurawe, no, otwór wielkości chyba 10 cm, dlatego musiał być podłączony do dwóch oddzielnych respiratorów.
2: Ryzykowna transplantacja płuc zakończyła się sukcesem i Kacper świętował 18 na oddziale.
4: Nie spodziewałem się tego. Nie tylko 18, ale udana bardzo i bardzo mi się podobała.
2: Kacper podkreśla, że chce przede wszystkim wrócić do szkoły. Jego mama jest dobrej myśli.
5: Dzisiaj musiał nauczyć tym wszystkim żyć, ale damy radę. To jest fajter.
2: Chłopak wciąż przechodzi rehabilitację, ale zdaniem lekarzy ma duże szanse na powrót do pełnej sprawności.
1: Polska prokuratura wystąpiła do Ukrainy o przesłuchanie matki i chora M podejrzanego o zabójstwo duchownego w Jarosławiu i usiłowanie zabójstwa czterech innych osób. Polscy śledczy liczą też na uzyskanie dokumentacji dotyczącej jego zdrowia oraz ewentualnego leczenia psychiatrycznego. Materiały mają pomóc w ocenie poczytalności. 31-letni Ukrainiec pod koniec września zaatakował nożem na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Sąd zastosował wobec niego 3-miesięczny areszt wykonywany na oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu. We francuskich księgarniach można już kupić od dziś kontynuację przygód Mikołajka, serii opowiadań o uczniu francuskiej szkoły i jego paczki kolegów. Współautorami są Anne Goscinny, córka twórcy Mikołajka, René Goscinny'ego i Jean-Philippe Aron-Vignon, autor książek dla młodzieży. Nowa książka nosi tytuł Mikołajek wracam. W 12 opowiadaniach powracają ci sami bohaterowie, ale jest kilka zmian, bo ulubieńcy czytelników tym razem uczą się w klasie mieszanej razem z dziewczynkami. Akcja książki przeniesiona została o dekadę do lat 70., a mama Mikołajka jest aktywna zawodowo. Autorzy starali się jednak zachować język jak najbardziej zbliżony do oryginału.
6: Tak pięknie było, tak słonecznie. To przez tyle lat było słonecznie.
7: Przez tyle lat, co ty, Marcin?
6: Było słonecznie, a teraz nadchodzi czas, no niestety, gdzie popada.
7: Ale deszcz jest tak bardzo potrzebny, że no w zasadzie aż ciężko narzekać.
6: No właśnie, nie będziemy narzekać.
7: No ale zimno, no to bardzo mi przeszkadza.
6: Tak, 10 kresek zobaczymy na termometrach, natomiast jutro w okolicach 15.
7: No dzisiaj było 25, to tak przykro, jak spadnie o 10, nie? Natomiast sobota 17 stopni, zachmurzenie umiarkowane w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy, również w Gorlicach, ale niedziela przyjemna, 16 stopni. W nocy nie tak źle, bo 11.
6: A wymarzona pogoda dla ciebie jaka to by było?
7: Słońce i 35 stopni.
6: Nie deszcz? No mówię, że deszczowo i żeby można było je też pojeździć.
7: No pewnie, i skakać po kałużach i na w ogóle to ciebie oblewać.
0: Reklama.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
11: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
8: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
11: 795 216 523.
8: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
0: Reklama. Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla ciebie. Maksymalna dawka trendy hitów. Trendy Radio. 101.9. A teraz kolejna godzina hitów.
12: Granie na żądanie.
13: Wyślij SMS pod numer 7148.
12: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
13: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
12: po 17.

0: A tak, dzień dobry, witajcie, DJ Cargo, rozpoczynaj.
1: Cześć.
0: Everybody.
1: Tak, o, no proszę. No
0: to oczywiście, że zagramy teraz fajny numer, fajne hity, 7 po 17, Ania Minasian.
1: I Mikosz Marcin.
0: Tak, i rozpoczynamy wasze, no takie życzenia, pozdrowienia, fajny przekaz.
1: Dedykacja, no dokładnie, super przekaz.
0: To co, jesteście?
1: Pamiętasz, był taki zespół kiedyś, największy przekaz w mieście.
0: O,
1: pamiętasz?
0: Pamiętam.
1: A fajne to było.
0: Ale to był wtedy taki boom.
1: No było, ile to lat temu.
0: Może
1: ale
0: zagramy?
1: Miło się wspomina. No coś poszukamy może.
0: Ale mnie dzisiaj zaciekawiłaś tym.
1: No
0: faktycznie.
1: Nie?
0: Było coś
1: było,
0: takiego.
1: Było.

Są takie hity, których no po prostu nie da się nie kochać. Jednym z nich na pewno jest Mr. Vain i Culturebeat. Właśnie. I teraz dedykacja serdeczna i gorąca. Milenka, dla ciebie pozdrowienia od Roberta. Dedykacja, no to oczywiście ten numer, który jeszcze gra. Pozdrawiam przyjaciółkę Julkę. Proszę o zagranie dla niej utworu Broken Heart and Pairs One. O, też fajny numer, ale wcześniej pojawi się, no właśnie, serdeczna dedykacja dla Sebastiana z okolicy Brzostku. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Magda z Pilsna. No i oczywiście dedykacja muzyczna też się teraz zaprezentuje. 16 minut po godzinie 17, prywatka z Trendy Radiem rozpoczęta. Wysyłajcie, pozdrawiajcie, my to wszystko zagramy dzisiaj.

0: numer, moi drodzy, pojawił się na antenie Trendy Radia Granica. No właśnie, serdeczna i ciepła dedykacja. Pozdrawiam żonę Monikę, ale też gorące i serdeczne pozdrowienia dla Kamili i Justynki, naszych wspaniałych córek. Dedykacja oczywiście, ten hit. A teraz dedykacja dla kogoś o imieniu.
1: Granice znikają, gdy muzyka gra. Dziękuję.
0: Dorota. A serdeczne i ciepłe pozdrowienia od Marcina z Sanoka. Fajnie wybrał. Labusz, czyli wokal oczywiście należący do Melanie Thornton. In Your Life. Tak zagramy teraz. Oby więcej takich hitów, drodzy moi. Naprawdę wypas.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Sanok pozyskała ponad 187 tysięcy złotych dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na modernizację kompleksu sportowego w Trepczy. W ubiegłym tygodniu w Wielopolu Skrzyńskim odbyło się uroczyste wręczenie promes dla 19 orlików z województwa podkarpackiego na łączną kwotę 7,8 miliona złotych. Polak i Ukrainiec używali wobec funkcjonariuszy w służbie obraźliwych słów. Zostali zatrzymani przez mundurowych z placówki Straży Granicznej w Rzeszowie Jasionce. Mężczyzna nie chciał dobrowolnie opuścić strefy zastrzeżonej terminala, ignorował polecenia. Wobec mundurowych używał słów uznawanych powszechnie za obraźliwe. Był pod wpływem alkoholu. Ponad 3 promile. Został zatrzymany w związku ze znieważeniem funkcjonariusza publicznego podczas pełnienia obowiązków służbowych. Mówi kapitan Straży Granicznej Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
2: Podobne zdarzenie odnotowano we wrześniu. Funkcjonariusze zespołu interwencji specjalnych placówki w Rzeszowie Jasionce podjęli działania w związku z bagażem pozostawionym bez opieki. Jak się okazało, właścicielem był 34-letni obywatel Ukrainy, od którego mundurowi wyczuli też woń alkoholu. Podczas podjętych czynności był agresywny, znieważył funkcjonariuszy oraz naruszył ich nietykalność cielesną.
1: W obu przypadkach mężczyźni zostali zatrzymani, a dalsze czynności w sprawach prowadzi policja.
3: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Ponad 10 300 km przejechały w zakończonym sezonie tarnowskie rowery miejskie. Były wypożyczane 7 300 razy. Podczas zimowej przerwy będzie kontrolowany stan techniczny jednośladów. Te, które będą tego wymagały, zostaną poddane naprawie. Pozostałe będą przygotowywane do kolejnego sezonu. Tegoroczny trwał od początku kwietnia do końca września. W ramach systemu Tarnowski Rower Miejski można korzystać ze 190 jednośladów, w tym 10 dziecięcych i 10 wyposażonych w foteliki dla najmłodszych. Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach rozpoczyna kolejną odsłonę ogólnopolskiej kampanii społecznej Mała Książka, Wielki Człowiek, realizowanej przez Instytut Książki. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Czytaj chwilę. Biblioteka po raz kolejny uczestniczy w programie i zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami i opiekunami po odbiór bezpłatnych wyprawek czytelniczych, mówi Beata Mituś, kierownik oddziału dla dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach.
4: Udział w projekcie to niezwykła okazja do podjęcia czytelniczego wyzwania. Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem książki dziecko otrzymuje naklejkę na kartę małego czytelnika. Po zebraniu 10 naklejek przedszkolak otrzymuje imienny dyplom oraz kolejną książkę. Tym samym taki mały czytelnik może otrzymać 4 piękne książki adresowane właśnie dla takiej grupy wiekowej.
1: Rodzice lub opiekunowie otrzymują również broszurę z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi wspólnego czytania.
5: Reklama. Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy Groszek, ABC i Eurosklep? Bo mają lokalnych dostawców, lokalne produkty i sąsiedzką atmosferę. Wpadnijcie i sprawdźcie sami. Wybieram moje sklepy Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Reklama.

Takie hity na antenie Trend Radia, gorące i serdeczne. I teraz dla Wiolki moc gorących i serdecznych pozdrowień od Roberta. Kawałek Miraż i Oko, będę ogniem. Kochany mężu, czekam z obiadkiem. Monika z Szymbarku prosi też o piosenkę dla mojego męża. Miłości mojego życia. Chłopie, ale masz szczęście. Pozdrowienia również dla Trend Radia. My też mamy szczęście, dziękujemy serdecznie. Monika, wszystkiego dobrego, również siebie mocno ściskamy. No i twojego męża jak najbardziej też. I gramy. Może ten numer odpowiedni będzie.

0: Słuchasz Trend Radio.
1: O jak ja lubię takie kawałki, moja droga. Nawet bardzo lubię.
2: Ja też.
1: Tak dla nich właśnie warto, słuchaj, robić w radiu, nie?
2: No nie?
1: Dokładnie. Za kwadrans godzina 18 u nas na antenie Trend Radio nadszedł czas, najwyższa pora na podsumowanie całej trendylisty, która miała miejsce wczoraj po godzinie 19.20.
2: No i co ciekawego w wylocie? Oskar Cyms i Bez końca, natomiast w propozycjach, no, zrobili się bardzo ciekawie Agata Buczkowska i I'm Alive. Agata Buczkowska, no na pewno kojarzycie to imię i nazwisko, piosenkarka, no i już... No może nie tak bardzo kojarzona z zespołu Ich Troje, pamiętasz, Marcin?
1: No jasne, no pewnie, że tak.
2: No właśnie, James Blunt, Tastes Like Summer, także do nas powraca. No jednak ten utwór, z tego co widziałam po wyświetleniach, nie odbija się tak szerokim echem jak na przykład You're Beautiful, pamiętasz, Marcin, te piękne lata.
1: Które te lata
2: i te
1: były?
2: Ballady. No tak, 2002 bodajże.
1: Tak?
2: No.
1: No to Metallica.
2: No Metallica.
1: No Metallica na imprezach się grało, słuchaj, żeby się poprzytulać, to Metallica.
2: No, ty się przytulałeś,
1: oczywiście,
2: nie?
1: Oczywiście, no nie zawsze. I... Unforgiven na przykład.
2: Wyobraziłam to sobie.
1: To lecimy dalej, proszę.
2: To ty romantykiem jesteś, Marcin.
1: No oczywiście, zawsze byłem.
2: No, piąteczka, Trips. O,
1: zobacz tu.
2: Justyna Styczkowska.
1: Jak chcesz nagrywać teledysk, o.
2: No tak zrobię.
1: Tylko i wyłącznie tak. Nic innego, tylko tak, patrz.
2: No,
1: to ja tu pokazuję, robię taką, bo Anka jest na etapie nagrywania teledysku, więc pokazuję, jak powinna, no właśnie, wyglądać w ogóle całość, scenariusz, który już zacząłem pisać w zasadzie.
2: No, ty jesteś świetnym scenarzystą.
1: Będę, no.
2: Twoja pomoc jest nieoceniona, Marcinie.
1: Tak, tak.
2: Natomiast na miejscu czwartym Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G i The Olvido. No spory spadek, bo aż z miejsca pierwszego na trzecim Zalia, Daj mi znak z ósemki, tak? Na drugim Nicky Romero, Follow You z piątego, ale waszym numerem jeden jest nadal Armin Van Buren, Sasha i Everlasting.
1: Poważnie?
2: No poważnie.
1: Znowu miejsce
2: pięknie.
1: Pierwsze?
2: Ponownie, cały czas wraca jak bumerang.
1: Czyli widzisz, to jest hit, który zasługuje na bardzo dużą ilość głosów. Już ją
2: no,
1: otrzymał, ale
2: bardzo.
1: Pewnie przez długi czas też będzie się tam, że tak powiem, pojawiał, prawda?
2: No tak.
1: Dzisiejsza trendlista, jak zwykle,

Come with me. Serdeczna i gorąca dedykacja do Agnieszki z Sanoka. Gorące i serdeczne pozdrowienia jak zwykle dla koleżanek, z którymi podąża do pracy. A ta dziewczyna ma się na godzinę 18. To tak zwana druga zmiana. No cóż, gramy dla was. Pozdrawiamy Sanok. A teraz serdeczna dedykacja dla Ewy z Jasła. Gorące i serdeczne pozdrowienia od Łukasza, który no w zasadzie tak jak w filmie gorąco chciał pozdrowić.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Dlaczego uczniowie atakują w szkołach? Dziś zginęła kobieta. Sejm próbuje przegłosować ustawę kontrolującą treści w internecie. Polski sąd podwyższył wyrok za współpracę z rosyjskim wywiadem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dzień po dniu, dwa ataki uczniów w szkołach. Dzisiejszy tragiczny w Leszczy-Dole Nowinach. Na Mazowszu zginęła 37-letnia kobieta. O tym, że ktoś jest zdolny do takich czynów, mogą świadczyć różne sygnały, które są bagatelizowane, mówi pedagog resocjalizacyjny profesor Marek Konopczyński.
2: To nie jest tak, że młody człowiek budzi się rano i mówi, ja pójdę i kogoś zamorduję. Taka decyzja, czy takie myślenie rośnie w głowie przez tygodnie, miesiąca, może lata i zmienia się zachowanie takiego człowieka. I są symptomy zachowań. I dlaczego nikt nie reaguje, że nagle ktoś się staje bardziej agresywny, że nagle ktoś przynosi noże do szkoły?
1: Mazowiecka kurator oświaty na jutro zwołała naradę z udziałem dyrektorów wszystkich szkół na terenie województwa. Spotkanie ma dotyczyć procedury bezpieczeństwa. A jeszcze dziś, w wieczornym bloku głosowań, Sejm może przyjąć ustawę umożliwiającą blokowanie nielegalnych treści w internecie. To reakcja rządu na ataki w szkołach. Sprawcy mogli się inspirować również tym, co oglądali i czytali w sieci. Ustawa już raz została zawetowana przez prezydenta. Trzeba ją przyjąć, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski z Lewicy.
3: Konsekwencje nielegalnych treści w internecie potrafią być tragiczne. Odbędzie się głosowanie w sprawie uchwalenia drugiej ustawy cyfrowej, która umożliwi zgłaszanie przez użytkowników treści nielegalnych, a urzędom i sądom możliwość nakazywania blokowania takich treści.
1: Ustawa, która ma być dziś w trybie ekspresowym przyjęta przez Sejm, tylko nieznacznie różni się od tej odrzuconej przez prezydenta. Ma ona realizować unijne wytyczne. Ugasić emocje uczniów we Francji zamierza dziś francuski minister edukacji, który ma aktualnie spotkanie z trzema organizacjami zrzeszającymi licealistów. Młodzi ludzie domagają się poprawy warunków w szkołach, w tym m.in. zaradzenia problemom kadrowym wśród nauczycieli. W związku z trwającymi protestami w prawie 400 francuskich szkołach zawieszono lekcje. Zamiast 3 lat, 5,5 roku więzienia. Sąd apelacyjny w Lublinie podwyższył karę dla Polaka, który miał przygotowywać zamach na prezydenta Ukrainy. Paweł K. zbierał i przekazywał m.in. rosyjskiemu generałowi informacje o rzeszowskim lotnisku w Jasionce. Sąd uznał, że wyrok pierwszej instancji był zbyt łagodny, mówi sędzia Artur Achrymowicz.
4: Składanie oferty pracy na rzecz obcego wywiadu w realiach tej sprawy na rzecz wywiadu rosyjskiego, na rzecz wywiadu państwa, które jest w stanie wojny z państwem bezpośrednio z Polską sąsiadującym, państwa, które wykonuje dość daleko idące, nieprzyjazne gesty wobec Rzeczpospolitej, nie może być traktowane w sposób pobłażliwy.
1: Wyrok sądu apelacyjnego w Lublinie jest prawomocny. Oskarżonego nie było na jego ogłoszeniu. Niemiecka policja poszukuje dużego drapieżnika, który miał się pojawić w pobliżu lotniska w Monachium. Według ekspertów może to być puma, choć gatunku zwierzęcia wciąż nie udało się potwierdzić. Do akcji skierowano śmigłowce, drony, kamery termowizyjne i psy tropiące, ale jak dotąd nie natrafiono na ślad zwierzęcia. Władze apelują do mieszkańców o ostrożność i proszą, by nie próbować szukać go na własną rękę.
0: Sportowe w Trendy Radio.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Będzie mecz Hubert Hurkacz kontra Novak Djokovic, a to dlatego, że Hubi w pierwszej rundzie turnieju rangi ATP Masters 1000 w Szanghaju pokonał Australijczyka Jamesa Duckworta 6-3-7-6. Djokovic gra w Szanghaju świeżo po swoim 102. wygranym turnieju ATP w Pekinie. Lindsey Vonn, która cudem uniknęła amputacji i wciąż dochodzi do siebie po koszmarnym upadku w lutym podczas olimpijskiego zjazdu w Cortinie, znalazła się w kadrze amerykańskich narciarek na nowy sezon Pucharu Świata. Potwierdziła to dziś amerykańska Federacja Narciarska. Vonn, która niebawem skończy 42 lata, to trzykrotna medalistka olimpijska i zwyciężczyni 84 zawodów Pucharu Świata. Natomiast wiadomo już też, że Włoszki Sofia Goggia i Federica Brignone z powodów zdrowotnych nie wystartują 24 października w inauguracyjnych zawodach Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim w Zelden. Tradycyjnie na początek odbędzie się rywalizacja w slalomie gigancie. Judoczka Aleksandra Kowalewska na pierwszej rundzie w kategorii 70 kg zakończyła rywalizację w Mistrzostwach Świata w Baku. Polka przegrała przez Juko z Włoszką Irene Pedrotti. Po porażce mistrza Polski Industrii Kielce z mistrzem Niemiec Magdeburgiem w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych 30-35 dziś w Europie zagra druga z polskich drużyn Orlen Wisła Płock. Przed nawciarzami pierwszy wyjazdowy mecz, w którym realnie będą mogli powalczyć o komplet punktów. Więcej o tym już teraz Błażej Kulesza.
6: Mac Macedończycy po kilku latach wrócili do Ligi Mistrzów i jak to bywa z powrotami, nie zawsze są łatwe i przyjemne. Vardar, mimo że jest dwukrotnym zdobywcą piłkarskiej Ligi Mistrzów, to dziś na własnym boisku będzie walczył o pierwszy punkt w tegorocznej edycji rozgrywek. Trzeba jednak przyznać, że dotychczasowe porażki były jedynie nieznaczne, dlatego mecz może mieć duże znaczenie dla układu grupy B i awansu do najlepszej szesnastki, bo podopieczni Szawiego Sabatę mają jak na razie jedno zwycięstwo i jedną porażkę.
5: A mówił o tym Błażej Kulesza.
7: Zaglądamy na mapę pogody, a w pogodzie możliwe przelotne opady deszczu zarówno w Małopolsce, jak też i na Podkarpaciu. Będzie padał deszcz, ale nie będą to intensywne opady. 10 stopni, do takiej wartości spadnie słupek rtęci, 19 w porywach do 40, to wiatr. Natomiast jutro w okolicach 15 stopnia Celsjusza, nieco mocniej jutro zawieje, bo 29, a w porywach nawet do 55. Ciśnienie 1016 hektopaskali, a sytuacja biometeorologiczna w dniu jutrzejszym będzie niekorzystna. W sobotę 17 kresek i zachmurzenie umiarkowane bez opadów. Niedziela ładniejsza pod względem, że więcej słońca, ale też mogą pojawić się przelotne opady deszczu, szczególnie w drugiej połowie dnia. Pierwsza prawie bezchmurna.
8: Reklama.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch, a wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
16: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
17: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
18: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
17: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
18: 795 216 523.
17: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
19: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
20: Granie na żądanie.
21: Wyślij SMS pod numer 7148.
20: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
21: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku.
20: Po 17.
7: Tak, moi drodzy, kolejną godzinę hitów rozpoczynamy właśnie teraz. I dedykacja od razu, no pewnie, że tak, dla Justyny, która dzisiaj obchodzi swoje 30 urodziny. Pozdrowienia przesyła cała rodzina z Pilsna. Dedykacja muzyczna, no pewnie, że się pojawia już teraz na naszej antenie. A kolejne pozdrowienia, kolejne SMS-y, numer do nas 7148. Zapraszam gorąco.

Moim zdaniem najlepsza wersja to właśnie ta z 98 roku. Jak zwykle Flames of Love na antenie Trend Radia. Jeśli 98 to również ta przeróbka. Fensy, serdeczna, ciepła dedykacja dla dziadzia Mariana. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła, no właśnie, Iza i dedykuje ten numer. A teraz Sempre Sempre, dokładnie tak, zagramy teraz dla fajnej i bardzo przyzwoitej osóbki, jaką jest Ola, dokładnie tak, z Jasienicy Rosielnej. Gorące i serdeczne pozdrowienia od koleżanek. Moja droga, dziękuję za to, że nas nie i kropki, to chyba wiedzą, o co chodzi, tylko tajemniczeni. I pewnie pozdrawiana dokładnie wie. To Sempre Sempre dla ciebie, żeby się lepiej pracowało albo odpoczywało.

Wybijamy trendy brzmienie i na pewno wybiliśmy tym wyjątkowym przebojem, prawda? To Sempre Sempre, a teraz serdeczna i ciepła dedykacja dla Justyny. Pozdrowienia od Hubert.

pleny gorące i serdeczne pozdrowienia na naszej antenie. Modern Talking Sexy Lover. Bardzo proszę o zagranie tego przeboju. Specjalnie dla Lucyny, która dzisiaj obchodzi swoje 39. urodziny. Pozdrawiam Marcina i Mateusza z Korczyny, ciocia Monika z Andrzejem z Szymbarku. Prosimy o piosenkę Baciary. Grupy Baciary. Mamy też pozdrowienia dla załogi Galicji z Zarszynie od Sanderki. Utwór A Wszystko To, Bo Ciebie Kocham. Też zagramy, to grupa Ich Troje, ale wcześniej, no właśnie. Sexy, sexy lover. Później wiadomości, a później, no właśnie, kolejne przeboje. Między innymi to, co zapowiedzieliśmy wcześniej. A wszystko to, bo ciebie kocham.

0: this a dream?
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Gmina Sanok pozyskała ponad 187 tysięcy złotych dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na modernizację kompleksu sportowego w Trepczy. W ubiegłym tygodniu w Wielopolu Skrzyńskim odbyło się uroczyste wręczenie promes dla 19 orlików z województwa podkarpackiego na łączną kwotę 7,8 miliona złotych. Dzisiaj po godzinie 8 rano w miejscowości Kąśna Dolna koło Księżkowic doszło do niebezpiecznego wypadku drogowego, w którym ucierpiały dwie osoby. Kierująca samochodem osobowym marki Volvo straciła panowanie nad pojazdem wyposażonym w automatyczną skrzynię biegów, po czym uderzyła w drzewo na parkingu, wjechała na prywatną posesję i wbiła się w budynek mieszkalny zlokalizowany naprzeciwko szkoły, mówi młodszy kapitan Dominik Ryba, oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie.
3: Zgłoszenie o zdarzeniu w miejscowości Kąśna Dolna otrzymaliśmy tuż przed godziną 8.30. Doszło do uderzenia samochodu osobowego w budynek mieszkalny. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie kobiety podróżujące samochodem.
2: W akcji ratunkowej uczestniczyły zespoły pogotowia ratunkowego, straż pożarna oraz policja. Prokurator z Jasła wszczął śledztwo przeciwko 28-letniemu mieszkańcowi gminy Nowy Żmigród. Mężczyzna usłyszał kilka zarzutów związanych z wydarzeniami z 2 sierpnia 2026 roku. Najpierw działając wspólnie z innymi osobami, ukradł z przyczepy kempingowej przedmioty warte 5 tysięcy złotych, a z pobliskiej kotłowni zabrał piłę motorową o wartości 300 zł. Ponieważ był już wcześniej skazany za podobne przestępstwa i odsiedział wyroki 4 lat oraz 10 miesięcy więzienia, za te kradzieże odpowie w warunkach recydywy. Ponadto tego samego dnia w miejscowości Mytarka prowadził samochód po pijanemu, łamiąc tym samym zakaz prowadzenia pojazdów wydany wcześniej przez Sąd Rejonowy w Krośnie. Podczas jazdy używał też tablic rejestracyjnych pochodzących od innego auta. Po zatrzymaniu podejrzany trafił do prokuratury, gdzie przeprowadzono z nim czynności procesowe. Na wniosek śledczych Sąd Rejonowy w Jaśle zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Prokuratura cały czas zbiera dowody w tej sprawie.
4: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
2: Ponad 10 300 km przejechały w zakończonym sezonie tarnowskie rowery miejskie. Były wypożyczane 7 300 razy. Podczas zimowej przerwy będzie kontrolowany stan techniczny jednośladów. Te, które będą tego wymagały, zostaną poddane naprawie. Pozostałe będą przygotowywane do kolejnego sezonu. Tegoroczny trwał od początku kwietnia do końca września. W ramach systemu Tarnowski Rower Miejski można korzystać ze 190 jednośladów, w tym 10 dziecięcych i 10 wyposażonych w foteliki dla najmłodszych. Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach rozpoczyna kolejną odsłonę ogólnopolskiej kampanii społecznej Mała Książka, Wielki Człowiek, realizowanej przez Instytut Książki. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Czytaj chwilę. Biblioteka po raz kolejny uczestniczy w programie i zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami i opiekunami po odbiór bezpłatnych wyprawek czytelniczych, mówi Beata Mitusz, kierownik oddziału dla dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach.
5: Udział w projekcie to niezwykła okazja do podjęcia czytelniczego wyzwania. Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem książki dziecko otrzymuje naklejkę na kartę małego czytelnika. Po zebraniu 10 naklejek przedszkolak otrzymuje imienny dyplom oraz kolejną książkę. Tym samym taki mały czytelnik może otrzymać 4 piękne książki adresowane właśnie dla takiej grupy wiekowej.
2: Rodzice lub opiekunowie otrzymują również broszurę z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi wspólnego czytania.
1: Reklama.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
9: Trendy radio, trendy hity dla ciebie. 101.9, 95, 95, 2.
10: Zostałem Jolkę?
11: Jolka, do ciebie!
12: Słucham? Kto mówi?
10: Czy wiesz?

Teraz Ty i Tape, tak, i Tape i Olimpia. Dokładna i serdeczna dedykacja dla, no w zasadzie to Sławka, który lubi biegać na bieżni. Mało tego, jest zwolennikiem spalania kalorii, więc wszystko przelicza, co zje, no to od razu spalam. No i tak spoglądam, słuchajcie, na to, ile taka pizza ma kalorii, ile trzeba mniej więcej chodzić, by ją spalić. No i wychodzi na to, że 1000 kalorii nawet, więc jeśli zjedliście całą, no to... Półtorej godziny trzeba chodzić szybko, żeby ją spalić. No właśnie, i tak to wygląda, więc na wieczór możesz, mój drogi, trochę się przygotować na to, żeby podziałać nieco szybciej na tej bieżni. Pozdrawiamy wszystkich, którzy ćwiczą teraz, szczególnie na siłowniach. I dla Was Olimpia.

Do takich hitów wracamy często na antenie Trendy Radia. A już teraz jest taka piosenka, którą bardzo lubimy, The Blitz. I oczywiście, no właśnie, ten numer, który w tym momencie do was chyba mocno trafia. Serdeczna i ciepła dedykacja dla Ireny, choć nie do końca tutaj to imię jest wymienione w ten sposób, ale myślę, że tutaj literówka, a raczej dwie. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła mama Justyna i tato Radek. Dedykacja leci do Holandii wraz z tym utworem, który właśnie teraz gramy na antenie Trend Radia. Pozdrawiamy wszystkich, którzy słuchają nas przez internet. W Holandii również. Za kwadrans 19:00. To granie na żądanie.

Piękny numer pojawi się teraz na antenie Trend Radia w graniu na żądanie wasze ulubione hity, wasze wyjątkowe produkcje, które oczywiście pamiętacie sprzed lat i są dla was bardzo istotne i bardzo ważne. No właśnie, Natasha Hagen, Kessera. Tak zagramy teraz serdecznie dla Sławka, który teraz w drodze na czwórce. Pozdrawia bardzo gorąco swoją całą rodzinę. Oczywiście ten numer jest dedykacją dla jego ukochanej. No właśnie, pozdrawiamy Patrycję serdecznie, a mieszka w okolicach Jasła. To dla ciebie, moja droga, ten wyjątkowy numer. Mamy też dla Jadzi z Gorlic gorącą i serdeczną dedykację. Pozdrowienia przesyła Patryk z Rzeszowa i prosi o Despertine. Au, zone.

A teraz, moi drodzy, pozdrowienia dla wszystkich, którzy pamiętają ten serial i tęsknącym już za latem. Też ta dedykacja, te pozdrowienia do nich powinna trafić. Oczywiście serdeczne uściski dla trendy ekipy. Emil się kłania nisko. Emil, wszystkiego dobrego, fajny wybór, fajny.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wybuch domu na Lubelszczyźnie. Zginął 75-letni mężczyzna. Jutro nie będzie lekcji w gminie Wyszków po śmiertelnym ataku ucznia. Koniec z szukaniem właściwego toru. PKP testuje nowe oznaczenia peronów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po wybuchu, do którego najprawdopodobniej doszło z powodu gazu, spod gruzu w domu w Mikołowie Kolonii na Lubelszczyźnie wydobyto ciało 75-letniego mężczyzny. Budynek został całkowicie zniszczony. Służby sprawdzają, czy nie ma kolejnych poszkodowanych. Przyczyny tragedii wyjaśnia policja. Nie będzie jutro lekcji we wszystkich szkołach na terenie gminy Wyszków. Będą prowadzone w nich jedynie działania opiekuńcze, poinformował o tym wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. To reakcja na atak 15-latka, który ranił 3 osoby, jedną śmiertelnie. Do zdarzenia doszło w szkole podstawowej w Leszczy-Dole-Nowinach. A wczoraj w Ostrołęce 19-letni uczeń zaatakował uczniów i nauczycieli, ranił nożem 9 osób. Mazowiecka kurator oświaty apeluje do rodziców o uwagę, rozmowę z dziećmi, a jeśli mają jakieś podejrzenia, o kontrolę plecaków, czy przypadkiem nie ma w nich niebezpiecznych narzędzi. Kurator Wioletta Krzyżanowska podkreśla, że bez pomocy ze strony rodziców szkoła nie będzie w stanie wykryć wszystkich potencjalnych niebezpieczeństw.
2: Bardzo Państwa proszę, wszystkie mamy, wszystkich tatusiów o to, żeby interesowali się tym, co ich dzieci robią w czasie wolnym. Żeby interesowały się tym, co robią w telefonach komórkowych. Żeby sprawdzić, co realnie jest w plecaku. Bez współpracy z rodzicami szkoła nie poradzi sobie z tym problemem.
1: W śledztwo zaangażowani są policjanci od cyberbezpieczeństwa. Do Berlina trafiły już wszystkie projekty w konkursie na pomnik poświęcony polskim ofiarom II wojny światowej i niemieckiej okupacji. O realizację walczy 25 prac przygotowanych przez wybranych wcześniej artystów. Zwycięski projekt poznamy w grudniu, a budowa monumentu ma ruszyć w przyszłym roku. Pomnik stanie w pobliżu niemieckiego parlamentu. Aż 80% Polaków ma objawy wypalenia, a 65% narzeka na brak czasu na relaks. Z badania serwisu Prezent Marzeń wynika, że wolne chwile najczęściej spędzamy wpatrzeni w ekran, mówi Julia Kuźlik z serwisu Prezent Marzeń.
3: Cyfrowa rozrywka, obejmująca media społecznościowe, seriale i gry, stanowi główną formę spędzania wolnego czasu dla 39% badanych.
1: Dodatkowo 40% z nas czuje winę, gdy nic nie robi, a prawie połowa, nawet w czasie wolnym, wciąż myśli o obowiązkach. Rewolucja na stacjach kolejowych. PKP PLK chce skończyć z szukaniem właściwego toru i numerami, które mogą wprowadzać pasażerów w błąd. Jeszcze w tym miesiącu ruszy pilotaż nowego oznaczenia. Każdy tor będzie po prostu osobnym peronem, mówi Katarzyna Głowacka z PKP PLK.
4: Takie rozwiązanie pozwoli wyeliminować pomyłki wywołane dodatkową informacją na plakatach, rozkładach jazdy czy w komunikatach.
1: Na początek zmiany zostaną przetestowane w Mysłowicach 25 października. A gdyby ktoś jechał do Wielkopolski, może odwiedzić najnowszy rezerwat przyrody. Powstał w okolicy Jarocina, mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
5: Ma 77 hektarów. Charakteryzuje go to, że rośnie tam skrzyp olbrzymi i jest to też piękne krajobrazowo miejsce z rzeką Lutynią, jej przełomami i wąwozami.
1: To kolejny krok w kierunku ochrony najcenniejszych zakątków regionu.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz wrócił do gry po problemach zdrowotnych i znów wygrywa. W pierwszej rundzie dobrze obsadzonego turnieju tenisowego w Szanghaju pokonał Australijczyka Jamesa Duckworta 6-3-7-6. Przed Polakiem teraz arcytrudny rywal. W drugiej rundzie zagra z legendą tenisa, Serbem Nowakiem Dżokowiczem, Błażej Kulesza.
2: W trzecim w historii pojedynku Hurkacza i Duckworta niespodzianki nie było. Tak jak dwa poprzednie mecze pewnie wygrał Polak, chociaż drugi set był szalenie wyrównany. Potrzebny był tiebreak, w którym to wrocławianin wygrał do 4.
3: Cieszę się bardzo ze zwycięstwa dzisiaj. Był to kolejny mój mecz wygrany w Szanghaju.
2: Radość tym większa, bo kilka dni temu z powodu obawy przed kontuzją w Pekinie Hurkacz poddał mecz półfinałowy z innym Australijczykiem Alexem de Minorem. W Pekinie wygrał Serb Novak Djokovic i jak na ironię los zdecydował, że teraz obaj panowie zagrają ze sobą.
3: Wygrał pierwszy mecz z Nowakiem, od dawna z nim nie grałem, natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu jest czymś wyjątkowym i wyjątkowym wyzwaniem.
2: Wrocławianin do tej pory grał z Serbem 8 razy i poniósł 8 porażek.
1: A mówił o tym Błażej Kulesza. Jeremy Sochan udanie zadebiutował w barwach Portland Trail Blazers. W pierwszym meczu kontrolnym zespołu przed sezonem Ligi NBA polski koszykarz w 9 minut zdobył 10 punktów, a drużyna ze stanu Oregon wygrała u siebie z Golden State Warriors 123-118. I na koniec żużel. Szwed Fredrik Lindgren jest ostatnim zawodnikiem, który dostał dziką kartę do przyszłorocznego cyklu Grand Prix. Wcześniej dodatkowo o walkę o indywidualne Mistrzostwo Świata zaproszeni zostali Brytyjczyk Daniel Bowie, Australijczyk Jack Holder i Maciej Janowski. O tytuł w przyszłym roku będą też rywalizować wicemistrz świata Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek i Kacper Woryna.
4: Zapraszam Was na prognozę pogody. 9 stopni tej nocy, jutro już zdecydowanie cieplej, 16 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Sobota także ciepła, 16 na plusie. Korzystajmy z ciepłej aury, bo niebawem może się to zmienić. Niedziela już stricte deszczowa, 15 na termometrach.
0: Reklama. Cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
8: Granie na żądanie.
9: Wyślij SMS pod numer 7148.
8: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
9: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
8: po 17.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry czwartek.
1: Tak, moi drodzy, na antenie Trendy Radia po 19.10. Tak jest, Silver na antenie Trendy. I oczywiście Losing My Religion. Losing My Religion to jest to oczywiście dedykacja teraz dla Litki, która dzisiaj obchodzi swoje 25. urodziny. Pozdrowienia od mamy, tak, Gosi. No i dedykacja prosto z Krosna wraz z tym wyjątkowym utworem. A Silver znacie doskonale, nawet z tego hitu, który graliśmy wczoraj. No właśnie, do Silver często wracamy, bo to są takie wyjątkowe hity z lat 2000.

0: Czwartek, moi drodzy, na antenie Trend Radia, cały czas prywatka z trendy. Dziękuję za dzisiejszą obecność i za dzisiejsze pozdrowienia i dedykacje. Wracamy jutro po godzinie 17. Mikoś Marcin. Bardzo udanego wieczoru, jeszcze lepszej nocy i oczywiście wyjątkowego piątku, bo jutro już od samego rana piątek, piątuniek, a my startujemy z porankiem Trendy Start tuż po godzinie 6. Bądźcie z nami, a przed nami, no cóż, Trendlista.
1: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz trl.ka i tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
2: Ale ten czas pędzi i to w takim tempie, że ja sama jestem w szoku. Czwartulo 2641 notowanie programu Trendlista. Wylot Trips, Justyna Steczkowska i Gwiazdy. No niestety po raz ostatni. Ale za to jakie propozycje, fiu, fiu, fiu. Zostańcie, zapraszam.
3: Wyloty.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Jaśle.
1: Na pierwszy ogień Daria Marks i Melodia. No, ja jestem zakochana w tej piosence i cieszę się, że Daria rozpoczęła swoją karierę też w języku polskim, bo jak mogliśmy usłyszeć na początku jej kariery, no to bardziej szła w anglojęzyczny klimat. A tu proszę, pięknie. No to lecimy.
2: Propozycje.

0: Delikatnie zwolniliśmy tempo, żeby teraz przyspieszyć. Notion powraca, Charlotte Plank na ficie i Burberry. No, ja jestem zakochana w tym utworze, towarzyszył mi tak naprawdę przez jakiś czas, ale stwierdziłam, no przytrzymam was troszeczkę jeszcze.
1: Propozycje.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trwa wyjaśnianie okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło dziś około 9 w Golcowej w powiecie brzozowskim. Maszyna rolnicza przygniotła mężczyznę. Mimo błyskawicznej reakcji i podjęcia działań ratunkowych, obrażenia mężczyzny okazały się śmiertelne i na miejscu stwierdzono zgon. Mówi aspirant sztabowy Joanna Baranowska, rzecznik prasowy Policji w Brzozowie.
2: Dzisiaj około godziny 9.20 w miejscowości Golcowa na drodze gminnej doszło do zdarzenia drogowego z udziałem ciągnika rolniczego. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 48-letni mieszkaniec powiatu brzozowskiego zjeżdżał ze wzniesienia ciągnikiem rolniczym. W pewnym momencie pojazd przewrócił się, przygniatając kierującego. Mężczyzna w wyniku zdarzenia poniósł śmierć na miejscu.
1: Dokładne okoliczności i przyczyny tego tragicznego zdarzenia będą teraz wyjaśniać policjanci pod nadzorem brzozowskiej prokuratury.
3: Informujemy o tym, co ważne.
1: Miasto Jasło pozyskało 7,7 miliona złotych dofinansowania z funduszy europejskich. W ramach przyznanych środków zaplanowano przebudowę wschodniej części Jasielskiego Rynku, nasadzenia 79 drzew oraz krzewów w różnych częściach miasta, zwiększenie funkcji ekologicznych i retencyjnych skweru Świętego Antoniego przy ulicy Mickiewicza, zagospodarowanie terenu wokół budynku Jasielskiego Magistratu, zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej oraz retencyjności dziedzińca zespołu szkół miejskich nr 5 w Jaśle na osiedlu Sobniów, zakup i montaż 27 nowych zielonych przystanków autobusowych, budowa zielonych miejsc postojowych przy ulicy 1 Maja, zakup i montaż 5 zielonych wiat śmietnikowych. Całkowita wartość projektu opiewa na blisko 9,5 miliona złotych. W Tarnobrzegu odbyła się konferencja Kolej Regionalna podstawą rozwoju lokalnego samorządów, poświęcona znaczeniu transportu kolejowego dla rozwoju miast, gmin i powiatów. Podczas konferencji podpisano list intencyjny dotyczący utworzenia czwórmiejskiej kolei aglomeracyjnej, choć nazwa projektu nawiązuje do czterech miast: Niska, Sandomierza, Stalowej Woli i Tarnobrzega. Jego planowany zasięg ma być szerszy. Zakładane połączenia mogą objąć również Nową Dębę i Kolbuszową, a w dalszej perspektywie także Mielec, Dębice, Staszów, Janów Lubelski i Biłgoraj. Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej zachęca do udziału w lekcjach z natury. Podczas zajęć dzieci nabywają wiedzę o otaczającym je świecie, wykonują kreatywne zadania oraz uczestniczą w zabawie ruchowej lekcje z natury. Etnocentrum to warsztaty przeznaczone dla dzieci w wieku od 5 do 7 lat oraz ich opiekunów, mówi Karolina Oleniacz, animatorka kultury regionalnej w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej.
4: W październiku i listopadzie w naszej ofercie pojawią się ciekawe warsztaty dla dzieci w wieku od 5 do 7 lat i ich rodziców lub opiekunów. A mowa o lekcjach z natury, czyli spotkaniach, które mają pokazać dzieciom, że w parku, w lesie, z dala od ekranów czeka na nie świetna zabawa. Rodzicom zaś pokazać, jak aranżować wspólne wyjścia w przyrodę i w prostych aktywnościach przemycać wartość wiedzę. Na pierwszą lekcję z natury zapraszamy do Etnocentrum w sobotę 10 października o godzinie 16. Dzieci nauczą się m.in. rozpoznawać liście wybranych gatunków drzew. Część spotkania poświęcimy również kreatywnemu tworzeniu. Z naturalnych i łatwo dostępnych surowców dzieci stworzą własny las zamknięty w ramce.
1: Kolejne zajęcia odbędą się 14 listopada o godzinie 16. W sobotę w Bacówce u Władysława Fanosa odbędzie się podkarpacki osod, spotkanie na pasterskim szlaku w Osławicy. Osod to symboliczne zakończenie sezonu wypasu owiec oraz powrót stad do wsi, mówi Piotr Sztukowski ze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Komańczy.
5: 10 października zapraszamy na podkarpacki osod, to spotkanie na pasterskim szlaku w Osławicy, w Bacówce u Fanosa. Zaczynamy rozpaleniem watry, będziemy nawoływać trąbitami owce, poczekamy na ich przybycie, spędzimy owce do osodu, przywitamy gości, poczęstujemy serami, jagnięciną. Mamy też kilka atrakcji dla gości. Będzie można degustować potrawy kuchni pasterskiej, będzie jarmark rękodzieła, produktów regionalnych, gry i zabawy dla dzieci.
1: Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12.
0: Trendlista. Głosuj teraz. 7148 TRL. I tytuł nagrania.
6: Natasza Bedingfield i Pocket Full of Sunshine. Agata Buczkowska, I'm Alive. Jako nowość na 20. No to startujemy.

0: Zapraszam do głosowania. 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendyradio.pl. Tam już możecie głosować bezpłatnie. Na 19 Last Go i Rise. No tu spory spadek, bo ze 16 na 18 Topic Lucky Ones z 19, a na 17 super duet Benassi Bros Hit My Heart w remiksie. Pną się panowie o trzy lokaty ku górze.
1: 19.
2: W dół.

0: Również zachęcam do tego, żeby podsyłać wasze propozycje muzyczne do programu Trendy Lista. Także śmiało piszcie pod adres redakcja@trendyradio.pl, tak, to nasz mail, lub na naszego fanpage'a na fejsie Trendy Radio w wiadomości prywatnej. Tak naprawdę trzeba spełniać dwa wymogi, czyli hit musi być w miarę cenzuralny, no i też nowość na rynku muzycznym. Tak, jeżeli hit ma kilka miesięcy, to też przyjmuję. Także śmiało możecie podsyłać. Na 16 Kygo, Whitney Houston i Higher Love. Z 18, 15 Lumix Self-Aware w remiksie pnie się o dwa oczka górze. A na 14 Ariana Grande i Stay ze 13.
1: 16 w górę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Śledczy badają, czy ataki w polskich szkołach są powiązane. W obronie przed atakiem hybrydowym będzie sprawdzana żywność. Literacka Nagroda Nobla trafiła do Kanadyjki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Czy ataki w polskich szkołach są powiązane? Policja bada ten trop po dzisiejszej tragedii pod Wyszkowem. 15-latek zabił 37-letnią woźną i zranił dwie osoby, mówi rzeczniczka mazowieckiej policji Katarzyna Kucharska.
2: Weryfikujemy to wszystko, sprawdzamy. Nie mam informacji o żadnej grupie. Mam na razie informacji o komunikacji między osobami w zakresie właśnie takich działań.
1: Śledczy sprawdzają wątek naśladownictwa. Zaledwie wczoraj w Ostrołęce 19-latek zranił nożem 9 osób, a w sierpcu w porę zatrzymano uzbrojonego 17-latka, który wprost planował, jak mówi, zrobić w szkole coś złego. Polska wzmacnia kontrolę żywności na wypadek ataków hybrydowych. Wszystko dlatego, że coraz częściej dochodzi do zatrucia żywnością czy suplementami. Właśnie doposażamy swoje laboratoria, mówi szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego dr Paweł Grzesiowski.
3: W Lublinie, w wojewódzkiej stacji, mamy znakomicie funkcjonujący pion z bardzo zaawansowanym laboratorium.
1: Na doposażenie swoich laboratoriów inspekcja sanitarna dostała kilkadziesiąt milionów złotych z Ministerstwa Finansów. Strzały na rynku w Szamotułach. Policjanci użyli broni wobec 34-letniego mężczyzny. Siedział u fryzjera z nożem w ręce. Wzbudzał strach u innych osób. Dlatego świadkowie wezwali policję. A gdy mundurowi zjawili się, by go zatrzymać, rzucił się na nich z nożem. Nie zatrzymał go nawet paralizator. Dlatego policjanci zaczęli do niego strzelać i go aresztowali. Okazało się, że był poszukiwany. Ma trafić do więzienia za przestępstwa narkotykowe. W trakcie interwencji policji ranna została też postronna osoba. Dlatego policja sprawdza, czy akcja odbyła się właściwie. Kanadyjska pisarka Anne Carson została laureatką literackiego Nobla. Jest autorką kilkunastu książek, z których w Polsce ukazały się Słodko-gorzki Eros, Autobiografia Czerwonego i Piękno męża. Jak mówi profesor Żaneta Nalewaj-Turecka z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, autorka była od 2 lat wymieniana w gronie faworytek do nagrody.
4: Nie pamiętam już, czy rok temu, czy 2 lata temu na pytanie o typ miałam pierwsze jednoznaczne wskazanie, że będzie to Anne Carson. Wtedy się pomyliłam, ale ogromnie się cieszę, że doczekaliśmy takiego werdyktu.
1: Anne Carson została odznaczona Międzynarodową Nagrodą Literacką imienia Zbigniewa Herberta. Piłkarze ręczni grają w Lidze Mistrzów. Wczoraj mistrz Polski Industria Kielce przegrała z mistrzem Niemiec Magdeburgiem 30-35. Dziś Orlen Wisła Płock na wyjeździe zmierzy się z zespołem Vardar Skopje. W tym meczu to płoczanie będą faworytem Błażej Kulesza.
5: Macedończycy po kilku latach wrócili do Ligi Mistrzów i jak to bywa z powrotami, nie zawsze są łatwe i przyjemne. Vardar, mimo że jest dwukrotnym zdobywcą piłkarskiej Ligi Mistrzów, to dziś na własnym boisku będzie walczył o pierwszy punkt w tegorocznej edycji rozgrywek. Trzeba jednak przyznać, że dotychczasowe porażki były jedynie nieznaczne. Dlatego mecz może mieć duże znaczenie dla układu grupy B i awansu do najlepszej szesnastki, bo podopieczni Szawiego Sabatę mają jak na razie jedno zwycięstwo i jedną porażkę.
1: Początek meczu z Vardarem o 20:35.

0: I jeszcze tak zerkam na prognozę pogody. Co tam ciekawego się szykuje na... No właśnie, następne dni 9 stopni tej nocy, jutro 16, także... No patrząc na te temperatury poprzednie, no to jednak tak mega, mega ciepło nie będzie. Odnotujemy w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Sobota również 16 stopni, w nocy zimno, bo tylko 5, a od niedzieli możemy spodziewać się opadów deszczu.
1: Reklama. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
5: Pokaż.
4: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
5: A ile tych linii?
4: Giga.
5: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklam.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie w regionie.
1: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 7148 w treści wpisz TRL. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
2: Zosiu, no nie tylko tobie. Nie tylko tobie się nic nie chce. Dostaję takich wiadomości coraz więcej, a będzie jeszcze gorzej. No jak przyjdzie nam w zimie łopatować, no to... Ale będzie narzekanie. Ja nawet nie chcę o tym myśleć. Także dziubasy musimy uzbroić się w cierpliwość, no i czekać na wiosnę. Nic innego nam chyba nie pozostaje.
3: W każdym razie damy radę. Musimy.
2: Co porabiacie w te jesienne wieczory, też możecie śmiało pisać. A już teraz na 13. Robin Schulz, Take It Slow z 12. Na 12. Anno Tritakty z 15. A na 11. Aleksandra Stan i Set Me Free z 14.
4: 13.

0: wyrywamy karteluszkę z kalendarza. No właściwie już zdążyłam wyrwać. Co my tu mamy ciekawego? Światowy Dzień Wzroku, drodzy Państwo. No cóż, mogę tu więcej rzec. Dbajcie o swoje oczy, chociaż czytałam ostatnio bardzo ciekawy artykuł o tym, że około 70% Polaków zmaga się z wadami lub problemami ze wzrokiem. Jest to 27 milionów osób. Także patrząc na to, że w oficjalnych rejestrach mieszka w Polsce obecnie ponad 37 milionów osób, to są to liczby straszne. A czy są plusy tego? No chyba nie ma żadnych. Także dziubasy, piszcie śmiało, nosicie okulary czy soczewki kontaktowe. Kogo mam tu w teamie też może śmiało pisać. A już teraz, bo po tych okropnych liczbach, czas na jakieś przyjemniejsze. Na 10 D.O.D. Easy Bizu i Careful z 9, na 9 Justy Just a Little z 8, a na 8 Livka Poza Tobą Nic Pnie się o 3 lokaty ku górze.
1: 10.
2: W dół.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle zatrzymali dwóch mężczyzn w związku z kradzieżą 1600 litrów oleju napędowego z lokomotywy. Do zdarzenia doszło pod koniec września. Dyżurny jasielskiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące kradzieży paliwa na ulicy Towarowej w Jaśle. Przybyli na miejsce policjanci, ustalili, że doszło do kradzieży z włamaniem. Łupem złodziei padło 1600 litrów oleju napędowego o wartości ponad 14 tysięcy złotych. Paliwo zostało skradzione z baku lokomotywy, która była zaparkowana w hali lokomotywowni, mówi podkomisarz Daniel Lelko, rzecznik prasowy jasielskiej policji.
2: Na miejscu zdarzenia policjanci wykonali oględziny oraz zabezpieczyli ślady. Intensywne i skrupulatne czynności, które wykonali jasielscy kryminalni pracując przy tej sprawie, pozwoliły na wytypowanie osób odpowiedzialnych za tą kradzież. Już kilka dni później jasielscy funkcjonariusze zatrzymali 42 i 33-latka. Mieszkańcy powiatu stanockiego usłyszeli zarzut kradzieży z włamaniem. Podejrzani nie przyznali się do winy oraz odmówili składania wyjaśnień.
1: Prokurator z prokuratury rejonowej w Jaśle zastosował wobec obu mężczyzn środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz zakaz opuszczania kraju. Zgodnie z kodeksem karnym podejrzanym grozi teraz kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: W starostwie powiatowym w Krośnie podpisano umowę na realizację kolejnej inwestycji drogowej. Tym razem prace obejmą odcinek drogi powiatowej relacji Olszyny - Jabłonica Polska w miejscowości Kombornia. Zaplanowane roboty obejmą przebudowę jezdni i jej poszerzenie do 5,5 metra. Na odcinku o długości 261 metrów powstanie również utwardzone pobocze, które zostanie oddzielone od jezdni krawężnikiem. Koszt zadania wynosi ponad 470 tysięcy złotych. Zgodnie z harmonogramem całość prac ma zostać zrealizowana do końca 2026 roku. Ponad 10 300 km przejechały w zakończonym sezonie tarnowskie rowery miejskie. Były wypożyczane 7 300 razy. Podczas zimowej przerwy będzie kontrolowany stan techniczny jednośladów. Te, które będą tego wymagały, zostaną poddane naprawie. Pozostałe będą przygotowywane do kolejnego sezonu. Tegoroczny trwał od początku kwietnia do końca września. W ramach systemu tarnowski rower miejski można korzystać ze 190 jednośladów, w tym 10 dziecięcych i 10 wyposażonych w foteliki dla najmłodszych. W starostwie powiatowym w Gorlicach odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Ważnym momentem posiedzenia było wręczenie aktu powołania Annie Augustyn, nowej członkini Powiatowej Rady Pracy na kadencję 2026-2029. Będzie ona reprezentować cech rzemiosł i przedsiębiorczości w Gorlicach. Jednym z istotnych punktów obrad była uchwała dotycząca wyboru form pomocy dla osób bezrobotnych i innych osób uprawnionych w 2026 roku. Powiatowa Rada Rynku Pracy pozytywnie zaopiniowała wprowadzenie do katalogu wsparcia refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Dziś rusza 11. edycja akcji sprzątania cmentarzy z I wojny światowej. Ta wyjątkowa inicjatywa społeczna ma na celu przywrócenie blasku i należytej pamięci miejscom spoczynku żołnierzy poległych podczas Wielkiej Wojny. Głównymi organizatorami wydarzenia są przedstawiciele struktur PTTK, w tym Klubu Górskiego Orły przy Komendzie Stołecznej Policji. Akcja cieszy się ogromnym wsparciem kilkunastu lokalnych samorządów, w tym starosty powiatu gorlickiego oraz licznych burmistrzów i wójtów z regionu. W tym roku akcją zostało objętych 147 cmentarzy, mówi Jacek Witas, prezes koła nr 8 Klubu Górskiego Orły przy Komendzie Stołecznej Policji.
4: Pomysł zrodził się w 2015 roku, kiedy koło nr 8 Klub Górski Orły PTTK Oddział Mazowsze objął patronatem jeden cmentarz nr 77 w Ropicy Górnej. Wstąpiliśmy dosłownie z pismem do Urzędu Gminy, że chcieliśmy objąć patronat nad tym cmentarzem. Sprzątaliśmy go przez najbliższe kilka lat i opiekowaliśmy się tym cmentarzem, a później powstał pomysł rozszerzenia tej akcji na wszystkie cmentarze z terenu gminy Sękowej. W kolejnych latach dołączyły kolejne gminy Łużna, Krępna, Uście Gorlickie, a w ostatnich kilku latach liczba gmin rozrasta się, można powiedzieć, z roku na rok.
1: Zwieńczeniem trzydniowych prac porządkowych będzie oficjalne podsumowanie, które zaplanowano na sobotę 10 października o godzinie 17 w Gospodzie Magórskiej w Małastowie. Wyjątkowym punktem finału będą towarzyszące mu wystawy fotograficzne autorstwa Waldemara Dobrowolskiego oraz Tomasza Prucnala. dokumentujące stan i historię galicyjskich nekropolii wojennych.
0: Reklama. Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
5: Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut po 19.20. Po 19.20.
6: 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendradio.pl. Tam możecie głosować bezpłatnie. Na siódmym Sony Fodera Becky Hill i Say Something pnął się o 3 lokaty ku górze ładnie. Na szóstym Nicky Romero Follow You z drugiego, a na piątym Dimitri Vegas Turn the Tide ze szósteczki.
3: 7.

Danielu, w takim razie wszystkiego, co najpiękniejsze dla ciebie, 100 lat, no i życzę udanej trzeciej zmiany w pracy. No niestety, ale ktoś musi pracować, żeby ktoś miał wolny, jak to się mówi. Będzie dobrze. No, może pracownicy też będą twoi koledzy z pracy. O to mi chodziło. Pamiętać o twoich urodzinach. No i jakoś milej ten czas zleci, co? No oby tak było. Tymczasem zapraszam, bo już lokata numer 4. Bryska, Szklane Oczy ze Siódemy, na trzecim Benny Blanco, Selena Gomez, Te Olvido z czwartego, a na drugim Zalia, Daj mi znak ze trójeczki. Zostańcie, bo no jeszcze podsumowanie i miejsce pierwsze po tych hitach. 4.

Zapraszam na podsumowanie programu. Wylot Trips, Justyna Steczkowska, Gwiazdy, propozycje Daria Marks, Melodia Notion, Charlotte Plank i Burberry. Na 20. Agata Buczkowska, I'm Alive, 19. Let's Go Rise, 18. Topic Lucky Ones, 17. Venasty Bros, Hit My Heart w remiksie, 16. Kaigo, Higher Love, 15. Lumix, Self Aware, na 14. Mariana Grande, Stay, 13. Robin Schulz, Take It Slow, 12. Anotr, Talk to You, 11.

0: 20, Aleksandra Stan, Set Me Free, 10, D.O.D. Careful, 9, Justy, Just a Little, na 8, Liwka, Poza Tobą Nic, 7, Sony Fodera, Say Something, 6, Nicky Romero, Follow You, 5, Dimitri Vegas, Turn the Tide, 4, Bryska, Szklane Oczy, na 3, Benny Blanco, Te Olvido, 2, Zalia, Daj Mi Znak i zwycięża Armin Van Buren, Sasha Everlasting, bez żadnych zmian. No, jest to hitowy kawałek, muszę przyznać. No i cieszę się, że tak chętnie na niego głosujecie. Trzymajcie się, ja życzę udanego wieczoru. No i do jutra, buziole.
1: 1.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Po śmiertelnym ataku 15-latka szkoła odwołuje zajęcia. Są też zarzuty dla nożownika z Jarosławia. Łotewski sąd nie ma wątpliwości. 6 lat więzienia za przelanie pieniędzy na rosyjską armię. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po ataku 15-latka nożem jutro nie będzie zajęć w szkole we wsi Leszczydł Nowiny, niedaleko Wyszkowa na Mazowszu. Nie żyje 37-letnia woźna. Ranny został dyrektor placówki i jedna z nauczycielek. Napastnik jest w rękach policji, a rodzice są wstrząśnięci.
2: Usłyszeliśmy i pierwsze co to pod szkołę, a już tu się wszystko działo.
3: Wiecie państwo, kto to był ten chłopak? Wy go znaliście?
2: W czerwcu skończył tutaj naukę w szkole.
4: Niby trochę był jakiś skryty, jakiś tam taki niby cichy, spokojny, ale...
5: Ulga, że już są dzieci przy panu?
6: No zdecydowanie, szczególnie, że tutaj czwórka chodzi naszych dzieci.
1: To kolejne takie zdarzenie w szkole na Mazowszu. Wczoraj w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem i ranił 9 osób. Dzieci oraz rodzice będą się uczyć, jak reagować podczas zagrożeń, przygotować plan awaryjny i skompletować plecak ewakuacyjny. 17 października w szkołach i miejscach publicznych odbędzie się ogólnopolski trening na wypadek sytuacji kryzysowych. Akcja organizowana jest przez MSWiA w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Od maja w programie przeszkolono już blisko 800 tysięcy osób. Obywatel Ukrainy, który 2 tygodnie temu zaatakował nożem 5 osób w opactwie w Jarosławiu, usłyszał zarzut zabójstwa. Igor M. przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień. Śledczy nie znają jeszcze motywu ataku, dlatego zwrócili się o pomoc do Ukrainy, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka prokuratury w Przemyślu.
7: Wnioskując o przesłuchanie w charakterze świadka matki Ichora M.
1: Ichorowi M. grozi dożywocie, o ile biegli nie uznają go za niepoczytalnego. Śmierć 87-letniej Marii Carmen Abascal, wyeksmitowanej po 70 latach z mieszkania, stała się symbolem kryzysu mieszkaniowego w Hiszpanii. Jej pamięć protestujący uczcili minutą ciszy. Sprawa wywołała kolejną falę protestów przeciwko rosnącym czynszom i eksmisjom. Premier Pedro Sanchez zapowiedział przyspieszone wybory parlamentarne. Porażka obecnego rządu w Hiszpanii oznaczałaby zmianę sytuacji w Radzie Europejskiej, mówi Tomasz Bielecki z Polityki Insight.
8: Jeśli oni staliby się siłą opozycyjną, to bardzo będą chwiać tą większością wspierającą Komisję Europejską, Parlament Europejski. Mogą być mniej ustępliwi w ostatniej fazie negocjacji różnych przepisów.
1: Zgodnie z kalendarzem wyborczym głosowanie do hiszpańskiego parlamentu odbyłoby się za około roku. W Paryżu na placu Bastylii odbyła się kolejna demonstracja poparcia dla ruchu licealistów. Na placu były grupy zamaskowanych ludzi, które policja starała się izolować. Funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego. Licealiści domagają się poprawy stanu edukacji we Francji. Prorosyjska obywatelka Łotwy została skazana na 6 lat więzienia za finansowe wspieranie rosyjskiej armii. Przelała równowartość 43 euro. Kobieta jest działaczką polityczną, kandydowała w wyborach lokalnych z partii Rosyjski Związek Łotwy. Policja ją aresztowała pod zarzutem finansowania konfliktu zbrojnego. 6 lat spędzi w więzieniu. Będzie mecz Hubert Hurkacz kontra Nowak Dziokowicz, a to dlatego, że Hubi w pierwszej rundzie turnieju w Szanghaju pokonał Australijczyka Jamesa Duckworta 6-3, 7-6. Dziokowicz gra w Szanghaju zaraz po swoim 102. wygranym turnieju ATP w Pekinie.

0: Spójrzmy jeszcze na prognozę pogody. 9 stopni tej nocy, jutro 16 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Sobota stricte słoneczna, również aura zbliżona do tej piątkowej, bo 16 na plusie, ale od niedzieli możemy spodziewać się lokalnie opadów, deszczu, 15 na termometrach, ale chyba na to wszyscy czekamy. Do usłyszenia, do jutra i już prawie kończymy ten tydzień, ale to leci. Dzień po dniu, cześć.
1: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Reklama. Zawsze trendy, hity, trendy radio.

Reklama. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama. Trend Radio. Gramy specjalnie dla Ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, ja, my. Trendy, brzmienie dla Ciebie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Astronauci wrócili na Ziemię, badali zachowanie organizmu w kosmosie. Celnicy i policjanci rozbili grupę organizującą nielegalny hazard. Kibice w niemieckim Bochum mają zakaz podskakiwania, bo stadion drży. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na Ziemię wróciła czteroosobowa załoga Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Astronauci spędzili ponad pół roku 400 km nad Ziemią. Bezpiecznie wodowali na Pacyfiku u wybrzeży Kalifornii. Badali m.in. to, jak zachowuje się organizm w warunkach mikrograwitacji. Setki nielegalnych automatów do gier zabezpieczyli policjanci i celnicy z Łodzi. Mundurowym udało się rozbić grupę przestępczą zajmującą się organizowaniem nielegalnych gier hazardowych, mówi komisarz Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji.
2: Zabezpieczono 287 sztuk nielegalnych automatów do gier, sprzęt komputerowy i nośniki danych, a także środki odurzające.
1: Funkcjonariusze przeszukali w sumie kilkadziesiąt miejsc w województwach łódzkim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim. Zatrzymali 58 osób. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział na jutro i sobotę rozmowy z USA. Mają dotyczyć procesu pokojowego między Ukrainą a Rosją. Tymczasem Rosja nasiliła ataki na cywilów, by wywrzeć presję na Kijów. W dzisiejszych ostrzałach zginęły co najmniej 3 osoby w Kijowie i 33 w Kramatorsku. Tomasz Orchowski.
3: W Kijowie najdłuższy alarm trwał dzisiaj ponad 3 godziny. Władze ostrzegały przed atakami odrzutowych dronów. W Kramatorsku Rosjanie zaatakowali 2 autobusy. Oni specjalnie atakują cywilów. To dla nich atrakcyjny cel, bo jednym uderzeniem mogą zabić jak najwięcej ludzi, podkreślają Ukraińcy. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiada: odpowiemy na ten atak, wcześniej podkreślał. Wojna leży w naturze Putina, jest jego ideologią i wszystko to stanowi problem nie tylko dla Ukrainy, nie tylko dla nas, to problem dla wszystkich w Europie. We wczorajszym ataku Rosji na Pryłuki na północy Ukrainy zginęły co najmniej 22 osoby.
1: Prezydent liderem zaufania Karol Nawrocki otrzymał pierwsze miejsce w najnowszym sondażu Cebosu. Głowie państwa ufa ponad połowa badanych. Za nim uplasowali się wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski. Na czele rankingu nieufności pozostaje Grzegorz Braun. A właśnie Grzegorz Braun wezwał do ponownego uruchomienia gazociągu Nord Stream. Polski polityk wystąpił na konwencji niemieckiej prorosyjskiej partii AfD. Skrajna prawica w Niemczech wraz ze skrajną lewicą domagają się zniesienia sankcji na Rosję i wstrzymania pomocy dla broniącej się Ukrainy. Na autostradzie A2 między Łodzią a Warszawą będą 2 nowe odcinkowe pomiary prędkości. Powodem ich stworzenia jest rozbudowa autostrady o trzeci pas w obu kierunkach. Dopuszczalna prędkość spadnie do 70 km na godzinę, a odcinkowy pomiar ma wymusić na kierowcach zdjęcie nogi z gazu, mówi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
4: Zwiększenie bezpieczeństwa osób pracujących w trakcie tego remontu.
1: Odcinkowe pomiary prędkości łącznie obejmą prawie 80 km. Radość na stadionie. Tak, ale bez podskakiwania. Niemiecki drugoligowy klub z Bochum zakazał kibicom synchronicznych skoków na jednej z trybun. Powód? Konstrukcja zaczyna przypominać wtedy trampolinę, a ruchy mogą powodować u części widzów złe samopoczucie. Klub zapewnia, że nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa. Zakaz ma obowiązywać do 2028 roku.

Jutro już jesień pełną gębą, temperatura od 11 do 15 stopni. Najchłodniej na północnym wschodzie, a najcieplej na południowym wschodzie. Niebo częściowo zachmurzone, zobaczymy trochę słońca, ale na północy i zachodzie Polski może też popadać. Raczej przelotnie.

Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.